mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyty?

bo te słowa twarcze są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, piżu. Terry, nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcę szczęścia. W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomba.

0: Radio SK.
1: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
2: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
1: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej.

0: Muzyka.
1: To może być, może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo.

Patrząc na czarną magię, bo patrzę w obiektyw 7-3-4 kolektyw, nie pomyl sektą, chociaż jest trochę selekcji. A ona jest sexy, spojrzała, wyciągnąłem parę lekcji. Chociaż nie byłem z nią w szkole wcale, ale mogę ściągać od niej w sensie spodnie stale dla nią. W sumie to 5 twarzy. Pięć twarzy, pokażę ci to, o czym marzysz. Ona chce malować obrazy, nie na mnie obrazić się. Pośle ją na wybieg, lens, jak i też żadne zakazy. Te gramy, aż wyjdą nam gały, co na to poradzi. Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach, wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie 5 dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia. Wiesz.

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
2: Parasole mogą dziś zostać w domu. Od rana słonecznie i ciepło. W ciągu dnia na termometrach od 25 do 27 stopni. Więc pamiętajcie dziś o kremie z filtrem i nakryciu głowy. Miejscami zrobi się pochmurno, ale padać dziś nie będzie. Na drogach ruch na razie płynny, ale to cisza przed burzą, bo już za moment rozpoczną się poranne godziny szczytu. Aut przybywa na drogach dojazdowych do Żywca, przede wszystkim na węźle z S1 w Łodygowicach, czy na drodze wojewódzkiej 945 w Radziechowach w Wieprzu.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
3: Dokładnie 6 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Tragiczny wypadek w kopalni Murski Staszic w Katowicach. Jednego z górników pracujących w przodku przygniotła bryła kamienia. Mimo udzielonej pomocy przez lekarza nie udało się go uratować. Nie wiedziałem o istnieniu pokoju dla VIP-ów, mówi reporterowi Eski Robert Kępa, burmistrz dzielnicy Ursynów, który zasiadał w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego w Warszawie. Prezydent miasta Rafał Trzaskowski ogłosił właśnie nowy skład rady. Mateusz Chłystun śledzi tę sprawę. Mateuszu, jak do afery w placówce odnosi się Twój rozmówca?
4: Robert Kępa, który pobierał 3400 zł wynagrodzenia za członkostwo w Radzie, przekonuje, że wiedzę o nieprawidłowościach, w tym obsłudze polityków poza kolejnością, mógł mieć wyłącznie zarząd szpitala.
5: Trudno też oczekiwać od członka Rady Nadzorczej, żeby znał każde pomieszczenie w szpitalu i w jaki sposób jest wykorzystywane, jeśli my jako Rada Nadzorcza przebywamy w tym szpitalu kilkanaście godzin w miesiącu.
4: Powiedział mi burmistrz Ursynowa, były już członek Rady Nadzorczej. W nowej Radzie będą zasiadać Anna Walicka-Dąbrowska, Katarzyna Taraszkiewicz-Sirocka i profesor Mariusz Bidziński, czyli prawniczka, urzędniczka i lekarz, co jak napisał Rafał Trzaskowski, gwarantuje połączenie doświadczenia i kompetencji.
3: Planowali blokadę nawet na 2 miesiące. Musieli ją zakończyć po około 4 godzinach. Koniec protestu rolników na Estrójce w Zachodniopomorskim. Traktory zjechały wczoraj z trasy po tym, jak zgromadzenie zostało rozwiązane decyzją burmistrza Gryfina.
6: Musieliśmy zjechać. Wyszło na to, że nawet nie podjęto z nami żadnych rozmów, tylko po prostu nas usunięto z drogi.
3: Mówi nam jeden z protestujących rolników, a ci chcieli protestem zwrócić uwagę na brak opłacalności w produkcji rolnej.
7: SK Beskidy News.
2: Agnieszka Kucjas wyłudził prawie 750 tysięcy złotych. Prokuratura rejonowa w Żywcu prowadzi śledztwo przeciwko 59-letniemu mężczyźnie podejrzanemu o udział w oszustwach inwestycyjnych. Sąd zastosował wobec podejrzanego 3-miesięczny areszt. Grozi mu do 12 lat więzienia oraz obowiązek naprawienia szkody. Pod koniec czerwca i na początku lipca w gminie Lipowa odbędą się zaawansowane szkolenia spadochronowo-desantowe Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Wojsko apeluje o wyrozumiałość w związku z możliwym hałasem.
8: Wtorek dzisiaj, dzień wędkarza.
9: Ojej!
8: No i wiesz co? Gdybym nie musiał dzisiaj iść do pracy, to bym właśnie na rybki pojechał sobie, o.
9: Ja do Sopotu. Ojej, nawet na jeden dzień tak pochodzić boso po plaży.
8: Janki na przykład na próbę właśnie nie przyszedł na nasze pierwsze wejście.
9: A wy co byście zrobili, gdybyście nie musieli dzisiaj pracować?

0: No to 664-402-302 i messengerowe bla bla bla. Gdybym nie musiał dzisiaj iść do pracy, to...
1: Ludzie, kochani, tacy, coście tacy smutni. Przecie jedziecie do pracy.

0: Ach, to prawda. Dzisiaj troszkę dłużej poleżałem w wannie z kawą. Kawa wylewała mi się z każdej dziurki.
1: Ale ty się po prostu dopasowujesz...
2: Chyba nie chciałam tego wiedzieć.
1: ...do pytania dzisiejszego. Jesteś idealnie spasowany z tematem. Gdybym nie musiał iść do pracy i no teraz możesz przetestować, jak jest
0: poleżał
1: w pracy,
0: dłużej
1: jak jest
0: tak w wannie. Ale kiedyś rzeczywiście, kurczę, nie miałem jeszcze okazji, może będzie kiedyś, żeby tak wykąpać się, no bo fusty, prawda, używa się na ciało, prawda, i to jest takie bardzo zdrowe.
2: Do peelingu.
0: Do peelingu.
2: Ale to nie znaczy, że masz w tym leżeć.
0: Tak?
2: Wiesz, gdzie ci to powchodzi? Janki.
0: No dobra,
2: gorzej niż piasek na plaży.
0: Wtedy to się będzie nazywało
2: nie pytaj, skąd wiem. Słuchajcie, dzisiaj jest faktycznie dzień wędkarza, że mamy jednego pana, który lubi sobie moczyć kija, to zastanawiamy się, co byście robili, gdybyście nie musieli iść do pracy. Więc dajcie znać na naszym eskowym messengerze lub na 664-402-302 i my powiemy dzień dobry.
3: Hej, gdybym dzisiaj nie musiał iść do pracy, to na pewno w domu by się znalazło coś do zrobienia.
2: Yeah. To czyli... jest jakaś taka magiczna przestrzeń, która po prostu jest w stanie zastać każdy czas.
1: Nawet nie jesteś w pracy, ale i tak jesteś w pracy, bo w domu pracujesz. Halo, dzień dobry.
4: Manko Eska, gdybym dzisiaj miał nie iść do pracy, to świętowałbym dzień wędkarza, położył się i leżał z pławikiem do góry. Pozdrawiam.
5: Szczupak jest król wód, tak jak lew jest król dżungli.
6: Kama i Wiktor.
1: Dajcie znać, co byście robili, gdyby dzisiaj nie trzeba było iść do roboty.
0: Z pławikiem do góry?
1: Mhm.
0: Czyli że co?
2: Wiktor ci pokaże za momencik z pławik.
0: A ja już widziałem.

0: Jesteś, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Poranny prasowanie.
2: Nasza ulubiona komentatorka życia społeczno-polityczno-celebryckiego. Witamy, Jadziu.
1: Witam.
0: Jadziu, dzień Jadziu. Dobry. No witamy, dzień dobry oczywiście. Jak się masz, dobrze?
1: Dobrze.
0: No dobra, no to przeglądamy, patrzymy, co tam się dzieje.
3: Tak, tym bardziej, że media piszą o aptecznej drożyźnie. Po cichu przez ostatnie 6 miesięcy drastycznie podrożały ceny leków, zarówno tych w pełni płatnych, jak i tych częściowo refundowanych, więc skok cenowy odczuwają wszyscy na czele z emerytami.
2: Tak piszą gazety. Co ty na to?
1: Mam na to radę.
3: Jaką?
1: Nie chorować.
3: Zapisałam, dziękuję.
2: To jest ładne. Bardzo dobra rada, wujku, dobra rada.
0: Dziękujemy, zapraszamy.

0: kolejną osobę.
1: Tak.
2: Słuchajcie, to jeszcze jest jeden news prosto z działu pogoda, bo podobno nowe, najnowsze, najaktualniejsze modele są bezlitosne. W najbliższy weekend z prawdopodobieństwem, jak czytam, sięgającym 70%, temperatury na zachodzie Polski mogą oscylować, uwaga, trzymajcie się,
0: no. Trzymamy.
2: Między 35 a 40 stopni Celsjusza.
0: W cieniu, uwaga, w cieniu, to jest naprawdę, uwaga, uwaga, uwaga.
3: Boże, pustynia. Kiedyś się mówiło, nie siadaj, bo wilka dostaniesz.
1: A teraz?
0: No.
3: Nie siadaj, bo będą jajka sadzone.
4: Poranne prasowanie, tylko w Radiu SK.
1: Janki, wyciągnij proszę te rączki spod stołu, dobra?
0: Ja? Proszę nie patrzeć.

0: Dua Lipa o treningu. No, panowie trenują teraz na Mistrzostwach Świata.
1: Daj tego pilota, to wam wezmę i przełączę.
2: Nie
1: bo
2: przełączę,
1: w tym momencie
2: kamerę,
1: trwa mecz.
2: Jesteśmy na bieżąco. Kto teraz gra?
0: Jordania-Algeria to jest mecz, na który czekałeś całe życie.
2: Jordania-Algeria? To z ciekawości kuchnijmy dalej. To tam się będzie działo, ale wczoraj Messi znowu przywalił. No było naprawdę dobrze.
1: Za momencik Marcin Procki oczywiście o tym, co się dzieje na Mundialu. Natomiast mam dla was, panowie, złą wiadomość.
2: Poprosimy.
1: Jak się okazuje, my nie mamy tego kanału, nie możecie oglądać meczu.
0: Brak sygnału satelitarnego.
2: I bardzo dobrze.
3: I Wiktor.
0: No i nie dowiem się, no, czy Algieria, czy Jordania.
1: Dowiesz się od Marcina Prockiego.
2: Marcin, dawaj.

0: Informacja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Ogień, woda, powietrze, ziemia. Poczuj żywioł na Summer Arenie 2026 Freezer Arenie Gliwice. Latynoskie rytmy, fire show, pirackie przygody, piana party, silent disco i atrakcje dla całych rodzin. Bawimy się od lipca do sierpnia. Wstęp wolny. Szczegóły na freezeroarenagliwice.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
6: Ola, pakuj Piotrka, bo jedziemy do...
7: Zatorlandu?
6: Zatorlandu, największego w Europie parku ruchomych dinozaurów.
7: Wow, super!
6: A wierzy, że Zatorland to także park owadów, mitologii i Luna Park?
7: Tak, i otwarty jest codziennie.
6: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
8: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
9: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin. Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło lub fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Już 27 czerwca zapraszamy na jedyne w regionie źródło światła Wisła. Od 19 do północy całe miasto wypełni się niesamowitymi światłami i muzyką. W programie rozświetlony park Kopczyńskiego, nocna odsłona Skolnitego i spektakularna iluminacja hotelu Crystal Mountain. A o 22 główna część wydarzenia. Spektakularny pokaz światła, pokaz laserowy, cicha pirotechnika, występ Phoenix Boy Group, Silent Disco i wiele więcej. Szczegóły na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych miasta Wisła.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
15: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wrubel.
16: W Żywcu aut przybywa na Wesołej, Dworcowej, Żeromskiego i trasach 945 i 946. W Łodygowicach spory ruch głównie na Żywieckiej, węźle z S1 i drodze w kierunku Żywca. W Węgierskiej Górce coraz większy ruch na Zielonej i drogach dojazdowych do ekspresowej jedynki. W Jeleśni spory ruch w okolicach Centrum i na trasie 945. Dziś od 25 do 27 stopni na plusie. Od rana słonecznie. Padać dziś nie będzie.
15: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wrubel, Żywiec Fabryczna 5.
14: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
17: 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Jedna osoba ranna po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką. To w małopolskim Smęgorzowie. Droga krajowa nr 73 pomiędzy Szczucinem a Dąbrową Tarnowską jest teraz zablokowana. Służby wyznaczyły tam objazd drogami lokalnymi. A po burzach na Podkarpaciu 70 interwencji strażaków. W Stalowej Woli zalane zostały niektóre ulice, pomieszczenia huty i ZUS-u. Sytuacja jest już opanowana, przekazały wojewódzkie służby.
18: Sponsorem programu jest Decathlon.
19: SK Sport News.
17: Kolejne reprezentacje zapewniły sobie awans do 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Udało się to Argentynie, która wygrała 2-0 za Austrią. Dwa trafienia zaliczył Lionel Messi, który został też samodzielnym rekordzistą strzelców w historii turnieju. Z awansem także Francja, która 3-0 pokonała Irak. Pewna gry w fazie pucharowej jest także Norwegia, która 3-2 wygrała z Senegalem. W tej chwili trwa spotkanie Jordanii z Algierią. A ogromne zaskoczenie w świecie tenisa. Mistrzyni Wimbledonu z 2023 roku Markéta Vondrousova została zawieszona na 4 lata, a to kara za odmowę poddania się testowi antydopingowemu w grudniu ubiegłego roku.
20: Ale wynik, jaki jest wynik w tym meczu na szczycie?
17: 1-0 dla Jordanii, to w meczu z Algierią.
21: Nie mogliśmy żyć, dziękujemy!
0: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
4: Jankes, Kama
13: i Wiktor.
4: W radiu Eska.
21: No dobrze. Wracamy do gry, 6.31.
1: Z pławikami do góry mówimy wam dzień dobry, bo dzisiaj jest dzień wędkarza i zastanawiamy się, co byście robili, gdybyście nie musieli iść do roboty.
22: Gdybym nie musiała iść dzisiaj do pracy, to jechałabym tak jak teraz do mechanika, bo coś szoruje mi w aucie i chyba czekają mi klocki do wymiany. Pozdrawiam.
21: No to puśćcie wodze fantazji. Co byście robili, gdyby nie było dzisiaj pracy? Ale to mi się podobało. Co tam pani z tym samochodem? Coś mi szoruje. Olej. A, no to olałam.

0: Przepraszam bardzo, która godzina?
1: Proszę pana, 38 po 6.
2: Kamara zatrudniła się jako zegarynka.
0: No.
2: Gdybyście dzisiaj nie byli
0: ja
2: w pracy,
0: to... Ja bym dzwonił do takiej zegarynki co chwilę.
2: A dzisiaj o pracy rozmawiamy, o tej, do której nie poszliśmy i mam informację o tym, że jednak liczy się w Polsce fach w ręku, słuchajcie.
0: No i co na przykład mógłby dużo zarobić?
2: Na rynku pracy w Polsce dobry elektryk, patrzę na ciebie, Janki.
0: Bo ja jestem z zawodu elektrykiem. Dzień dobry, ile ja u pana zarobię?
2: 26 tysięcy złotych miesięcznie.
0: Ojejku, to ja chętnie przyjdę, bo w radiu mam mniej.
2: Okazuje się, że warto też być kamieniarzem. 25 tysięcy złotych miesięcznie.
0: Nieźle, nieźle.
2: Mechanik samochodowy, 23 tysiące złotych.
1: Mówisz, no. Jakie zawody mogą liczyć na wysokie zarobki. No, ciekawe, że nie wspominają, już bardzo kosztowny może być także zawód miłosny.
3: Kama. Kama. I Wiktor.
4: Reklama.

0: 2-4 lipca. Płock. Plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Marek, szefowa cię prosi.
2: Potem.
1: A teraz co robisz?
2: Walczę z potem.
1: Zrób to skutecznie.
2: Ale jak?
1: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
3: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
1: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
4: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
5: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
4: Wspaniale się to ogląda.
5: A jak smakuje?
4: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
7: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
10: I po reklamie.

0: Janki, ty znasz hiszpański, o co im chodzi, bo coś tu wołają do nas.
1: Że urodziny teraz u nas.
0: A, to o to chodzi. Kama tak. Gotowa?
2: Tak.
3: Marta, Marta.
0: Budzi
1: to właśnie, to jest takim głosem właśnie Kamu występuje w Toy Story 5. Więcej. Polecamy, zapraszamy do kina. A teraz Marta, która dzisiaj obchodzi urodziny. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry.
0: To już podobno ostatnie takie, ostatnie z dwójką z przodu. Wiemy, że się kobietom wieku nie wypomina, więc powiedzmy to oficjalnie 29 urodziny.
4: 28 miałaś wczoraj, dzisiaj już 29. Muszę przyznać, że te 29 lat temu, z racji tego, że się urodziłaś w Dzień Ojca, to ty niezły prezent tacie zrobiłaś. O.
2: A, to prawda, ale uwaga, nieprawdą jest to, że 29 to są 28.
0: Okej, dobra, czyli jednak
1: mamy dobrych informatorów, tak,
0: dobra,
1: wszystko się zgadza.
2: Tak.
1: Martula, czym ty się zajmujesz na co dzień?
2: Jestem logopedką.
1: O, jak od razu tutaj wyraźniej powiedzmy, że to są twoje urodziny. No dobra, plan na dzisiaj jakiś jest konkretny?
2: W sumie to mnie obudziliście. Wzięłam sobie dzisiaj urlop, więc planuję po prostu celebrować ten dzień, pójść na siłownię, zjeść jakieś pyszne ciacho i wypić kawkę.
4: Jejku, to jest plan idealny.
1: No, wspaniale. Tak. Dorzucamy się do tego ciacha. Mamy dla ciebie stówkę urodzinową.
2: O! Super, bardzo dziękuję.
0: Sama zdecydujesz, czy kupić za to ciastko, czy może dorzucić do kolejnego karnetu na siłownię.
2: Oba pomysły są świetne.
1: 28 lat. Ja też kiedyś miałem 28 lat.
4: I włosy wtedy miałeś. No.
1: Teraz mi zostało tylko na rękach, ale no dobrze. Martunka, czego tobie życzyć jeszcze powiedz?
2: Myślę, że zdrowia. Resztę ogarnę.
1: Z, dyry, o, w i e.
4: Mamy. Wysyłamy w takim razie pocztą. Ściskamy cię bardzo mocno. Trzymaj się wszystkiego najlepszego i stola!

0: Cały czas zerkamy na telewizor. Piłkarze Jordanii i Algierii są właśnie w pracy i Algieria wygrywa 2-1.
1: 2-1 rzeczywiście, ale grają biało-czerwoni, można sobie oglądać i jakby nasi prawi byli w
2: robocie. Więc jeśli nie jesteście w pracy, to oglądajcie oczywiście piłkę, ale może macie jeszcze inne pomysły.
3: Gdybym dzisiaj nie poszedł do pracy, to pewnie w domu by żona wymyśliła pracę. Także idźmy do pracy. Po co się męczyć w domu?
4: Kama i Wiktor.
0: A wy, co byście robili, gdybyście dzisiaj nie byli w robocie?
5: Reklama. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
6: I to jest piękna gra!
7: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
6: Tak! Wiedziałem!
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lind, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Money, money, money!
10: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
9: Wygrałam w Cherry Money.
10: Cherry Money?
9: Nowy Ekspres Los.
10: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
11: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
12: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate. 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie trzech. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci.

0: W tę niedzielę Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Burmistrz Nowogardu, Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
8: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
9: Żywiec po raz kolejny pokazuje, że jest sercem tego regionu, bo właśnie tutaj mamy najwięcej korków. Ciasno już na Wesołej, Dworcowej i trasach 945 i 946. Przytykają się też okolice Browaru. W Łodygowicach ciasno w okolicach węzła z S1, na ulicy Żywieckiej i drodze prowadzącej do Żywca. W Radziechowach Wieprzu korki głównie na drodze 945. Dziś od 25 do 27 stopni na plusie. W ciągu dnia raczej słonecznie. Padać nie będzie.
8: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
10: Minęła siódma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Przejazd Włodymyra Załońskiego do Polski nadal niepewny. Ta kwestia jest wciąż analizowana, przekazała Kancelaria Prezydenta Ukrainy. Załoński miał w czwartek przyjechać do Gdańska na konferencję odbudowy Ukrainy. Pytanie, czy się pojawi po tym, jak prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu mu orderu Orła Białego, a ten odznaczenie odesłał pocztą. Prezydencki minister Marcin Przydacz przekazuje, że strona ukraińska przeciągała sprawę rozmowy prezydenta obu krajów.
11: Więc pałac prezydencki uznał, że najpewniej stronie ukraińskiej wcale nie chodzi o to, aby doprowadzić do kontaktu, doprowadzić do rozmowy, tylko po prostu jest to klasyczna gra na czas.
10: A na konferencję w Gdańsku zaproszenia nie otrzymał Karol Nawrocki. Woda pojawiła się błyskawicznie, mówią naszemu reporterowi mieszkańcy Białego Dunajca. Przez tę część Podhala przeszła wczoraj gwałtowna nawałnica. Ulice zamieniły się w rwące potoki, ucierpiał też sąsiedni Poronin.
12: No taki przyszła taka pompa strasno. Ludzie porobili se małe rureczki, odpływy i te rosiczko zapchało, zadużyło i wyszło na drogę, idzie ulicami.
13: Krzysztofleja, Państwowa Straż Pożarna w Zakopanem. Woda napływająca od strony Skarpy, zza Zakopianki, zalała nam wszystko, budynki zalane, piwnice.
10: A na miejscu z mieszkańcami, lokalnymi służbami rozmawiał Łukasz Bobek. Dziś burze powinny już ominąć Podhale.
14: SK Beskidy News.
9: Agnieszka Kucjas. Umowa na budowę trasy rowerowej Velo-Koszarawa podpisana. W ramach inwestycji powstanie blisko 12 km trasy rowerowej. Nowy szlak ma być nie tylko malowniczy, ale przede wszystkim bezpieczny i komfortowy dla użytkowników w każdym wieku. Powitanie wakacji na plaży przy potoku Leśnianka w Żywcu. Na miejscu pokazy sportowe, turniej siatkówki plażowej, dmuchańce i animacje dla najmłodszych. Podczas imprezy prowadzona będzie zbiórka charytatywna na rzecz 3-letniego Leona Fojtucha z Żywca. Start w niedzielę o 13.
15: Wtorek, proszę Państwa, 23 dzień czerwca i 3 minutki po godzinie 7. Dzień dobry, dzień dobry.
16: Większość z nas leci dzisiaj do roboty, ale gdyby nie trzeba było, to...
17: Mhm. Oj, gdybym dzisiaj nie szła do pracy, to leżałabym pupką na plaży.
18: Ja bym powiedziała, że to jest fantastyczny pomysł. Zapiszmy go, a potem zrealizujmy.
19: Witam Was, jestem Stegniew na plaży. Cześć.

0: to
1: Eskabeskidy. Jakbym dzisiaj nie pracował, to najpierw radio SK, a później deska w rękę i na dach. Sam się dach nie podeskuje. Miłego dnia.

0: No teraz ty przetłumacz, papa Ute.
1: To są życzenia dla ojców, papa Ute.
0: A, no tak, no bo dzisiaj.
1: Dzień
0: przecież.
1: Papy dzisiaj w kalendarzu.
0: No to pozdrowienia dla waszych dachów. Niech tam wszystko im się pięknie, dobrze wiedzie.
1: Oczywiście, że o was też pamiętamy. Wy też pamiętajcie, wykręćcie numer i złóżcie życzenia. Albo udajcie się osobiście, najlepiej 10 minut po 7.
0: Słuchajcie, fajny news ze stolicy. Panie i panowie, policjanci z Warszawy zatrzymali 25-latka, który z mieszkania znajomych ukradł telewizor 65-calowy. Ciekawe, gdzie go schował.
2: Taki.
0: No taki długi, długi...
2: Ledwo
0: do metra z tym telewizorem wszedł.
2: A czemu on to zrobił?
0: No w rozmowie z policjantami stwierdził, że... Panowie, ja się szykowałem na mundial, nie mogłem wytrzymać. Czego nie rozumiecie?
2: Ej, ale teraz na własne oczy zobaczy karne. Brawo.

0: imprezowy kawałek prosto z Malagi, z naszego odlotu ściśle tajnego, ale Sławek Peszko by się bawił przy tym. To dobra, wracamy do jakże wyjątkowej akcji pod tytułem SK Karniaki Cup. Wielki finał na PGE Narodowym 4 lipca, czyli już wkrótce.
1: Dołączajcie oczywiście na sk.pl do naszej ekipy, a następnie my będziemy dzwonić. Tym bardziej, że nasza ekipa ma już całkiem kilku fajnych szczęśliwców. Jest Krystian, Julia, Tomek oraz Michał. No i tym razem próbuje dołączyć do naszej ekipy Martyna.
0: Dzień dobry.
2: Jesteś Martynka?
3: Cześć.
0: No, dobrze, proszę wyjść z tej ławki rezerwowych, no kompletujemy. Możliwe, że będziesz napastniczką w naszym spotkaniu 4 lipca.
4: Ale właśnie, dlaczego to ty jesteś dobrą osobą do tej gry? Dlaczego ciebie powinniśmy zabrać na Narodowy i postawić zaraz obok Sławka Peszko?
3: Myślę, że może nawet nie tyle ja, a mój kochany, wspaniały dziadek.
1: O, a dziadek jest fanem piłki nożnej?
3: Ogromnym, odkąd pamiętam, więc on bardzo zaciekawił.

0: ciekle, odkąd ja pamiętam, próbuje mi wytłumaczyć, czym jest spalony.
1: O, dziadek tutaj szczeka aż z radości, bardzo dobrze. No ale już wiesz w końcu, jak to jest, spalonym, czy nie?
0: Oj, chyba musi mi jeszcze raz wytłumaczyć.
1: Bardzo dobrze, nie ma problemu, Sławek, dziadek zawsze jest.
2: Może Sławek Peszko wytłumaczy to lepiej.
0: A może, może w końcu, profesjonalista.
3: Wygwizdane jedno słowo Sławka. Tak jest.
1: No tak.
3: U nas na stronie ta zagadka się pojawiła. Mm-hmm. To wszystko krąży. No i za chwilę usłyszysz właśnie to zdanie z tym brakującym wygwizdanym słowem i będziesz miała 3 sekundy na swoje. Jeżeli wszystko będzie się zgadzało, to wygrywasz. Jesteś gotowa?
0: Gotowa.
3: No to uwaga. Sławku, dawaj!
4: Mój największy przeciwnik w życiu to...
0: alkohol.
2: Co ciekawe, my za anteną obstawialiśmy dosyć podobnie, ale to niestety nie jest dobre słowo. Ale spokojnie, dostajesz od nas 100, tak, na co tylko będziesz chciała.
3: Pamiętaj, Sławek to jest bezpośredni gość, ale nie aż tak.
0: No, spodziewałabym się tego po nim akurat.
1: No dobrze, mamy to, ale dziękujemy, przymiło było ciebie usłyszeć, proszę pozdrowić dziadka. Jak ma dziadek na imię?
0: Tadeusz.
2: Panie Tadeuszu, proszę Martynkę przytulić. Martyna na pewno za tą 100 zabierze na lody, ciastko czy na cokolwiek innego. Natomiast wy, jeżeli mielibyście ochotę dołączyć do naszej ekipy i zgarnąć nawet 10 tysięcy złotych, no to zapraszamy na sk.pl. Tam można się zgłosić do SK Karniaki Cup.
5: SK Karniaki Cup.

0: Panie i panowie, mamy Oscara! Brawo! Brawo, brawo, brawo!
1: And the Oscars goes to Radio SK.
0: Zgadza się, Oscar Cemrzy i 25 minut po godzinie 7.
2: A za momencik Marcin Procki będzie mówił o rankingu uczelni wyższych. Ja co prawda uważam, że Wiktor zaliczył prawie wszystkie w tym kraju, ale to nie będzie jego prywatny ranking, tylko ranking taki, wiecie, oficjalny.
1: Ciekawe, na którym ULB.
0: ULB?
1: Uniwersytet Lansu i Bansu. Young, young.

0: autopromocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak wyprzedaż, to w euro.
7: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Do salonów Ciche Zasada wjechała nowa, przestronna i oszczędna superhybryda BYD Atto 2. Z łącznym zasięgiem do 1000 km i spalaniem już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz już od 60 400 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Sprawdź nabyt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Sarni Stok 3 w Bielsku Białej.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
0: To będzie ostatnia reklama.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
4: W Żywcu aut przybywa na Wesołej, Dworcowej, Żeromskiego i trasach 945 i 946. W Łodygowicach spory ruch głównie na Żywieckiej, węźle z S1 i drodze w kierunku Żywca. W Węgierskiej Górce coraz większy ruch na Zielonej i drogach dojazdowych do ekspresowej jedynki. W Jeleśni spory ruch w okolicach centrum i na trasie 900

0: W Łodygowicach spory ruch głównie na Żywieckiej, węźle z S1 i drodze w kierunku Żywca. W Węgierskiej Górce coraz większy ruch na Zielonej i drogach dojazdowych do ekspresowej jedynki. W Jeleśni spory ruch w okolicach centrum i na trasie 9 nie będzie.
1: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
3: 7.30, zaczynamy. Skanios, Marcin Procki. Zapraszam. Dwie kolejne osoby aresztowane w związku z planem ataku podczas gali UFC w Białym Domu. Z ustaleń śledczych wynika, że plan zakładał przeprowadzenie ataku dronami, co miałoby wywołać panikę. Wcześniej w związku z planowanym atakiem postawiono zarzuty już 5 osobom. Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Jagielloński zdobyły ex aequo pierwsze miejsce w rankingu uczelni Perspektywy. Wśród uczelni zawodowych zwyciężyła Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Koszalinie. Z kolei wśród uczelni niepublicznych na pierwszym miejscu ponownie znalazła się Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie.
2: Sponsorem programu jest Decathlon.
4: SK Sport News.
3: Argentyna, Francja i Norwegia to kolejne reprezentacje z awansem do 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Do ich wygranej przyłożyli się liderzy drużyn. Dwa gole dla trójkolorowych w meczu z Irakiem zdobył Kylian Mbappé. Skuteczny był też Leo Messi. Argentyńczyk w meczu z Austrią także zdobył dwa gole i został najlepszym strzelcem w historii mundialu. Do kolejnej wygranej poprowadził za to Norwegów Erling Haaland. Norwegia 3-2 wygrała z Senegalem, a napastnik strzelił dwa gole.
2: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
4: Young Youngers, Kama i Wiktor z Radio SK.
5: Hej, hej, tu wtorek, 23 czerwca, no i już 7.32, fajnie, że z nami jesteście od samego rana.
6: No i gdyby nie praca, gdyby nie robota, to co?
7: Gdyby nie to, że trzeba chodzić do pracy, to codziennie byłbym nad wodą i moczył kija.
8: No wiesz, można również pracować jako ratownik medyczny i moczyć sobie, co tam człowiek sobie chce.
5: Ale czekaj, weź mi to wytłumacz.
9: Ja też właśnie dzisiaj zgubiłem. To może muzyka teraz.

0: Escape Skid.
1: Cześć, jakbym dzisiaj nie musiała iść do pracy, to pewnie pojechałabym na jakąś plażę. Tak po prostu się pobyczyć i poupalać.

0: chyba się nie obrazi. Teddy Swims, jak dziś wyjątkowo w ten jeden dzień nazwiemy go Daddy Swims. Daddy Swims i Mr. Know It All.
1: Rzeczywiście dzisiaj dzień ojca, 20 dzień czerwca. To jest nasz dzień, Wiktorku.
2: 100 lat, 100 lat,
1: mama patrzy na nas.
3: Ja nie jestem waszą córką, a wy nie jesteście moimi daddy. Tak, tylko ustalmy na wszelki wypadek.
1: A gdybyś mogła dać nam prezent, co byś nam dała?
3: Cukier. Święty spokój.
1: No dobra, ale ja bym poszedł dalej. Zapytajmy, będziemy podpowiadać też innym osobom o jakieś takie nietypowe prezenty dla ojców na dzień taty.
0: Co, może ktoś już teraz w telefonie? Dzień dobry.
4: Wszystkiego najlepszego dla wszystkich ojców, w tym najbardziej dla mojego daty. Moim prezentem dla ciebie, mój drogi, jest to, że kolejny rok nie musisz płacić za moje wesele. Wszystkiego najlepszego!
3: Kochana córeczka, no.
1: Kochana, wspaniała, mua.
3: Dajcie znać, jaki nietypowy prezent można sprawić waszemu tacie. 664-402-302 lub eskowy messenger czeka.
5: Jankes i Wiktor.
6: Reklama. Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
7: Tato, co to za pan?
8: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
7: A pranie też za ciebie wstawi?
8: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
7: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
8: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl / tanie godziny / serwisant.
9: Jetur. Podążaj tam.

0: Prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
1: Przed nami 10. edycja Rapsta.

0: Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jeździsz na rowerze? Dołącz do programu Rowerowa Polska PZU. Zadbaj o siebie i innych na drodze, bo bezpieczeństwo i kultura jazdy zależą od nas wszystkich. Zapraszamy na event w Twojej okolicy. Sprawdź na rowerowa-polska-pzu.pl.
3: I po reklamie.

0: Nosel wkręca w Radio SK.
1: Halo?
2: Z biura podróży telefonuję. Helena bez halogena, proszę pani. W sprawie wylotu do Egiptu 28 czerwca, to pani?
1: Tak, dokładnie, tak.
2: Szanowna pani, będziecie państwo w skrzydle tym wyremontowanym, pokój 2838. I teraz tak, ponieważ to będzie odrestaurowane, a teraz hotel nas poinformował o tym, że państwo macie kwaterunek z dziećmi. To są duże dzieci czy małe?
1: Już pani powiem. Mam tam trzy osoby dorosłe, dwójka dzieci, znaczy trzy osoby dorosłe. Syn ma 17 lat, jeden.
2: Okej.
1: Okay. Druga będzie miała tam 6 lat w lipcu 8.
2: Tak.
1: A trzeci syn ma 10 lat.
2: Dobrze, ponieważ jak wy będziecie w tej części odremontowanej, to oni będą chcieli zabezpieczyć, proszę pani, ten pokój. I teraz tak, o której godzinie można przyjść
1: pani, ja mam bardzo dzieci, to on nawet...
2: O, proszę pani, to już na hotel nie działa.
1: My tyle już latamy, że po prostu nie.
2: Dobrze, dobrze. Pani mi powie, czy o godzinie 6 można już zabierać dzieci?
1: Czy my będziemy zabierać dzieci o godzinie 6
2: rano? Nie. Czy obsługa hotelowa może przyjść już o 6 po dzieci do bawialni, żeby jeżeli będą same w pokoju, proszę pani, albo z wami i się będą nudzić, żeby nie prostowały tych świeżo odremontowanych ścian?
1: Rozumiem. Nie ma problemu.
2: Dlatego, proszę pani, są zabierane dzieci do bawialni.
1: No nie ma problemu.
2: O 6 może być?
1: Może być.
2: No chyba, że państwo będziecie chcieli spędzać czas, proszę pani, z dziećmi, to wtedy hotel zaleca tą folię malarską, ale to już na wasz koszt, proszę pani, trzeba przed recepcją, jak będziecie, udokumentować to.
1: No to spokojnie będziemy jadować do bawialni, nie ma problemu.
2: Tam będzie do dopłaty, proszę pani, 500 euro za tą bawialnię.
1: Czyli my dodatkowo musimy płacić za bawialnię.
2: No bo to nie jest w pakiecie.
1: Dobrze, no to dlatego mamy korzystać z bawialni, bo pani mówi, żeby jak najmniej spędzać pokój, no to dzieci dam do bawialni, proste jest motto, no ale dlaczego ja mam jeszcze dodatkową opłatę za to płacić, że dziecko dam do bawialni, żeby nie powróciło
2: ścianę. No bo obsługa musi się pofatygować, proszę pani, po dzieci.
1: A jeśli bym nie chciała dzieci dawać do bawialni, to wtedy co, mamy iść na to stare skrzydło?
2: No to wtedy, proszę pani, wracamy do tematu, że pani musi przyjechać z folią malarską i to udokumentować, proszę pani.
1: No dobrze, no to ja sobie przyjadę z tą folią malarską.
2: Czyli jednak folia, tak?
1: Tak.
2: Dobrze, czy wszystko jest zrozumiałe?
1: Tak, zrozumiałe.
2: Dobrze. Folię kupi na pewno Patryk.
3: Zostałaś wkręcona w Radio SK.
1: Patryk, dokonasz dupę i mu jak tylko przyjedziesz, podjesz pod przedszkole, to nie wiem, co się zrobi.
0: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Czekam na wasze zlecenia na SK.
5: Co mu zrobi? Jak myślicie, co mu zrobi?
6: No jak to co? Zawinie folię malarską.
5: Jejkuś. Najważniejsze dla Nosela jest zadowolenie klienta. Gdybym

0: śpiewa, że 4 minutki do godziny 8. No i że dzisiaj dzień ojca.
1: Dokładnie to śpiewa.
2: Za momencik po godzinie 8 będzie 5 słów, 5 stów, więc uwaga, zbieramy już ekipę. Przypominamy, to jest taka zabawa, w której musicie dostać 500 zł za każde dobre skojarzenie nasze z waszym skojarzeniem do słowa, które dostaniecie od nas.
1: Tak jest, wysyłacie numer telefonu na Messengerze. Błagaj, za chwilę będzie robił research. No i coś jeszcze, co przyciągnie jego wzrok. Co tam jeszcze oprócz numeru?
3: Słuchajcie, dzisiaj jest dzień ojca, tak. Wyślijcie zdjęcie nam czegoś starego.
0: O, były pozdrowienia na antenie Radia SK dla mnie, dziękuję bardzo.
1: Numer telefonu i coś starego, co przyciągnie wzrok Bogaja. Gramy zaraz po 8.
4: 5 słów, 5 stów.
1: Reklama.
5: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
9: Została nam już tylko apteczka.
8: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
9: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
8: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
10: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
8: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
10: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
11: Adamet, z pasji do rozwoju.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
13: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
14: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt. Za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
15: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają.

0: osobę, Jankesa, Wiktora, ewentualnie mnie, która opuści studio i będzie musiała odgadnąć, jakie skojarzenia ty podałaś. Czy jesteś na to gotowa?
1: Dobrze.
2: Kinga, kogo wybierasz? Dawaj, wybieraj.
3: Kama uwielbia. Później ten stres, do połączenia się z wami. Kama, dziękujemy ci bardzo. No, proszę opuścić studio.
0: Z okazji Dnia Ojca, panowie, zapewniłam wam taki prezent, że nie musicie się dzisiaj stresować. Ale Kinga, poznajmy się w takim razie trochę lepiej. Powiedz mi, czym ty się na co dzień zajmujesz?
1: Jestem samochodami ciężarowymi.
2: Kierowniczka, kierowczyni.
0: I co więcej, ona wie, ile to jest 5 metrów. No dobra, a co lubisz robić po pracy?
1: Różnie. Ryby, straż pożarna.
0: Kurde, cały czas mam wrażenie, że jednak powinnaś Wiktora była wybrać, wiesz, do
4: jakie
0: tego.
4: Jakie piękne zainteresowanie. Ryby i straż pożarna.
3: Niebywałe, no. Ja przy okazji OSP pozdrawiam wszystkich z OSP. Coś cudownego.
4: A ja pozdrawiam szczupaki.
0: No to ostatnie pytanie, co lubisz najbardziej jeść?
1: Mięso. W każdej postaci.
0: No dobra, to ja postaram się odpalić w sobie tryb Wiktora w głowie i wychodzę ze studia. Trzymaj się, życzę ci powodzenia. Pamiętaj, im prościej, tym lepiej.
3: Dobra, Kama wychodzi ze studia. Za chwilę pojawią się słowa. Będziesz musiała szybko skojarzyć, powiedzieć, no, co czujesz. No i zobaczymy, jak pójdzie Kamie. Im więcej tych samych skojarzeń, tym więcej stów, a dokładnie nawet 5 stów. Za 5 słów.
2: Twoje pierwsze słowo to Messi. Ten piłkarz Messi.
1: Piłkarz.
2: Oj, o właśnie, pierwsze skojarzenie piłkarz.
3: No i to mi się podoba konkretnie. No dobra, lećmy dalej.
2: Wakacje.
1: Plaża.
2: Wakacje to plaża, oczywiście.
3: Lećmy dalej. Spacer.
1: Chodnik.
2: Jeszcze raz?
1: Chodnik.
2: Chodnik.
5: Chodnik.
1: Chodnik.
5: Chodnik.
1: Spacer, no,
2: no,
1: chodnik.
2: No tak, oczywiście.
5: Znowu cię słyszymy, kochana.
2: Chodnik do chodzenia, do spacerowania. Uwaga, kolejne słowo to kanapka.
1: Śniadanie.
2: Śniadanie, kanapka. Kurczę, dobre, dobre te skojarzenia, bo proste, fajne. Uwaga.
3: I ostatnie, parawan.
1: Jestem w wakacje, na plaży.
2: No to który wyraz wybierasz?
1: Na plaży.
3: No, jedno, jeden wyraz.
2: To może zapiszmy plaża po prostu.
3: Plaża,
2: co?
3: Tak?
1: Plaża, tak.
2: Dobra, wszystko dobra. Mamy. Słuchaj, rozłączamy się na chwilę, gramy i zaraz wracamy, aby tylko Kama miała te same skojarzenia, co ty.

0: Rihanna w Radiu SK. 20 Ria, minut po godzinie 8. Wracamy do... 500. No dobra, szybciutko, Kinga z nami.
1: Dzień dobry, witamy ponownie.
2: Cześć.
1: Kinga, przypominamy, że na Messiego powiedziałaś piłkarz i to jest fajne, proste. Liczymy, że Kama zgadnie.
0: Lećmy dalej. Wakacje, plaża, spacer, chodnik, kanapka, śniadanie.
1: I na końcu pojawił się parawan i okazało się, że on stoi na plaży i plaża to jest twój wyraz. Wołamy Kamę do studia?
0: Chodź, Kamdzia.
1: Chodź.
0: Kama, jaka szczęśliwa. Kama zawsze stresuje.

0: Myślę, że słuchaczka bardzo zgarnie niewiele kasy, ale spokojnie, spokojnie.
1: Przez was.
2: Dobra,
1: kiedyś.
2: Słuchajcie, gramy w takim razie. Kama, pierwszy wyraz, który Kinga już ma dopasowany, to Messi. Mhm. Co ty myślisz sobie na ten temat, co to może być?
1: Dobra, powiedz mi, Kinga, podpowiedź, czy to jest bardziej ta gra, czy to jest bardziej to, co się teraz dzieje?
3: Czy to jest jedyna po boisku?
1: Czyli piłka nożna.
3: Nie, niestety. Pilutki.
2: Ten wyraz to po prostu piłkarz był. Piłkarz.
0: Kama chciała sobie pomóc, no i dziewczyny sobie pomogły, gratulujemy.
2: Pierwsza stuba stracona. Słuchaj, no to druga opcja. Wakacje.
0: Wakacje Kamdzia.
3: Tam, gdzie jest dużo piasku.
1: Plaza. Ale żeby była jasność, przed podpowiedzią też o tym pomyślałam.
2: Pamiętaj, Kinga, żeby aż tak wprost nie podpowiadać.
1: Ale to nie
0: dostaniesz czerwoną kartkę i już wylecisz z boiska.
2: Uwaga.
0: Lecimy dalej.
2: Kolejny wyraz.
0: Trzeci wyraz. Spacer.
3: Dużo.
1: Nie
3: tak przy ulicach.
0: Kinga, jesteśmy coraz większymi fanami twojej osoby.
1: Ale tutaj praktycznie nic nie słychać, Kinga strasznie przerywa.
2: Ale bardzo dobrze, tyle ile powiedziała mogła, tyle ile usłyszałaś mogłaś.
1: Właśnie jestem z tym, że nic nie usłyszałam, to jest najgorsze.
3: Przy ulicy, dużo mieście.
0: Jezus Maria, ludzie.
1: Park!
2: Nie.
1: A co?
2: Chodnik!
1: Jejku, myślałam o tym.
2: Cały czas jesteśmy przy pierwszej stówie, uwaga.
0: Dobra, Kinga, możesz odpowiadać.
2: Uwaga, czwarty wyraz to kanapka.
1: Czy to będzie kanapka z czymś?
3: Nie, wiesz co, z rana to jesz. Z rana, pierwszy posiłek.
1: Śniadanie.
2: Dobrze! Zaliczone i ostatnia szansa.
0: Okej. Okay. Ostatnie słowo.
2: Ostatnie słowo to parawan.
3: Mhm. I
2: czekaj,
3: słuchaj,
2: Kinga.
3: To już było dzisiaj.
1: Że plaża. Dobrze. Plaża? Dobrze. Dobrze, Kinga, dobrze!
2: Dobrze.
1: Trzy stówki.
2: Powiedziałbym, że z Bożą pomocą, ale z własną pomocą.
1: Dużo piasku, dużo pieniędzy dla ciebie, dużo złotówek, Kinga, bardzo się cieszę, gratuluję w takim razie. Jakie plany na wakacje?
3: No, Bieszczady.
1: Super.
2: Super,
1: Bieszczada. Że nie plaża, bo się tego spodziewałam. 5 słów, 5 stów.
2: Tak a propos, słuchajcie, tych przygotowań do lata, to ono już stygnie i o tym Kuba i Kuba właśnie.
0: Bardzo dobrze, czyli mój synek i mój synek. Ja, ale się cieszę bardzo.

0: Lato, dzisiaj tato.
1: Ciekawe, czy Grzegorz Lato oglądał dzisiaj mecze z samego rana.
0: Daj spokój, tato.
2: Kocham, jak te wasze umysły pracują lub nie pracują, w zależności od tego, do którego ucha się przyłoży.
1: Za chwilę do pracy weźmie się Marcin Procki. Newsy przed nami.
3: Jan

0: S.K.
1: Reklama.
2: Ola, pakuj Piotrka, bo jedziemy do...
3: Zatorlandu?
2: Zatorlandu, największego w Europie parku ruchomych dinozaurów.
3: Wow, super!
2: A wierzę, że Zatorland to także park owadów, mitologii i Luna Park?
3: Tak, i otwarty jest codziennie.
2: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
4: Hybrydowy SUV BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Sarnistok 3 w Bielsku Białej. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Przed nami 10. edycja Rap Stacja Festival.

0: Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
4: Na drogach nadal spory ruch. Najtrudniejsza sytuacja tradycyjnie na Kościuszki, Żeromskiego, Sienkiewicza i Witosa w Żywcu. Wolniej jedziecie też przez Łodygowice oraz na głównych dojazdach do miasta. Jeżeli możecie, wybierajcie alternatywne trasy i pamiętajcie o bezpiecznej jeździe. Dziś kolejny pogodny i ciepły dzień, na termometrach od 25 do 27 stopni na plusie. W ciągu dnia miejscami się zachmurzy, ale padać nie będzie.
3: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel, żywiec Fabryczna 5.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
5: Minęła 8.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Trzech lekarzy z Wielkopolski pod lupą ZUS-u. W minionym roku wystawili ponad 56 tysięcy zwolnień lekarskich. Od jutra cena kursu reedukacyjnego dla kierowców, którzy prowadzili pojazd po alkoholu lub narkotykach, wzrośnie pięciokrotnie. Dwudniowy kurs będzie teraz kosztował 2,5 tysiąca złotych. Zajęcia obejmują 2 8-godzinne spotkania. Zmiany na ławkach trenerskich w klubach piłkarskiej ekstraklasy. Tomasz Kaczmarek został nowym szkoleniowcem piłkarzy Radomiaka. Zastąpił na tym stanowisku Bruno Baltazara. Z kolei z Pogoni Szczecin zwolniony został właśnie Tomasz Tomasberg.
6: Dzień dobry, chciałoby się powiedzieć, i tak też mówimy.
7: Dzień dobry, złote myśli tatusiowe się pojawiły.
8: Pamiętaj, mamusię masz tylko jedną, a tatusiów możesz mieć wielu.
7: Dziękuję za wspaniałe życzenia. Kochamy was, dziewczyny.
6: Oh, daddy.
7: Dawidów może...

0: 7, pięknie dojechaliśmy do 8.38, 22 minutki i będzie z nami godzina 9.
1: Jak już wiemy od jakiegoś czasu, Polska jest potęgą kosmiczną. Oczywiście. Wysyłamy pierogi w kosmos oraz inne ciekawostki. No i oczywiście ludzi też wysyłamy w kosmos.
0: Pozdrowienia dla Sławosza oczywiście przy okazji.
1: Zdecydowanie. No i sytuacja jest taka, że z racji tego, że jesteśmy naprawdę kosmiczną potęgą, będzie u nas najprawdopodobniej Europejska Agencja Kosmiczna. Nie
0: siedziba,
1: do końca jeszcze wiadomo gdzie.
0: Oddział.
1: Będzie albo w Krakowie, albo w Warszawie. No i na razie tak kombinują.
2: Ja bym do walki jeszcze o to miejsce dołączył Międzyzdroje.
1: Czemu?
0: Międzyzdroje?
2: No przecież tam jest Aleja Gwiazd.
0: Ja byłem kiedyś w Międzyzdrojach z kumplami i polecieliśmy rakietą.
3: Autopromocja.
4: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
5: czy 100 metrów od sceny.
6: Festiwale mają swój

0: Czeka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
0: Przed nami 10. edycja Rap Star.

0: na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii miał być nowy grill,
2: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
5: I po reklamie.

0: 12 minut i będzie z nami godzina 9. Fajnie, że z nami jesteście. Tatuśkowie się do nas odzywają, że świętują i bardzo dobrze.
1: Bardzo dobrze.
0: Może dzisiaj dzień taty.
1: Tymczasem Britney Spears śpiewała Oops, I Did It Again i chyba tak samo mogą zawołać twórcy Toy Story 5, czyli filmu, w którym gramy.
0: A, no jesteśmy.
2: Toy Story 5 idzie po finansowy rekord i według danych zbranych przez takie firmy, które badają, ile ludzi poszło w trakcie pierwszego weekendu, to tylko na przykład w miniony weekend udało im się zarobić 310 milionów dolarów.
0: Rzeczywiście u nas w Polsce też niesamowite otwarcie, wszyscy są zachwyceni, my też widzieliśmy siebie, słyszeliśmy, polecamy, zapraszamy.
1: No ale co wy się dziwicie, że film bije rekordy? No ludzie usłyszeli, że Jankę zgra pizzę w okularach, to się rzucili po bilety, nawet w Ameryce.
0: A wiecie, że w tej oryginalnej wersji gra Bad Bunny, tego właśnie tą pizzę w boksach?
1: To ja polejankę, a gdzie tam Bad Bunny? Kto to jest w ogóle?

0: Gorące dyskusje pozaantenowe tu trwają. Kamil Nosel nas naszedł. Dzień dobry!
1: Dzień dobry! Pytacie o ogórki, będą niebawem.
2: Kamil, tak, ma swój ogródek i już tam się dzieje. Zielone pomidory. Nie przynoś zielonych, przynieś czerwone.
0: Kamil jest ojcem wszystkich warzyw.
1: Dziękuję!
3: Wszystkiego najlepszego, tatusiu!
1: Właśnie. To już? No,
3: tak!
1: A z kim?
0: No jak to z kim?
4: To znaczy, że największe buraki mówią do ciebie, tato.
0: Kamil ma dzieci z matką ziemią.
2: Właśnie. I Wiktor. Jutro wpadajcie do nas, będziemy od 6, jutro środa, w pół do piątku.
0: Tak jest. I a propos jeszcze zamknięcia Dnia Ojca. Bardzo ważne pytanie związane z ojcem. Na pożegnanie.
5: Kto był ojcem dziewięć?
6: Apollo. O Jezus.
5: Jezus też nie. To Zeus.
7: Reklama.
8: RTV Euro AGD.
9: Jak wyprzedaż, to w euro.
8: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
11: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
14: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
13: No racja. On lubi w technologię.
14: No lubi, lubi.
15: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
16: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
17: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
18: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową

0: Chinskiconkurs.pl wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bone nawiczeczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, starczyński salami snack. Ciao!
1: W moim mieście pada deszcz.
2: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Pad szarych szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupso. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
10: Żywiec po raz kolejny pokazuje, że jest sercem tego regionu, bo właśnie tutaj mamy najwięcej korków. Ciasno już na Wesołej, Dworcowej i trasach 945 i 946. Przytykają się też okolice Browaru. W Łodygowicach ciasno w okolicach węzła z S1, na ulicy Żywieckiej i drodze prowadzącej do Żywca. W Radziechowach Wieprzu korki głównie na drodze 945. Dziś od 25 do 27 stopni na plusie. W ciągu dnia raczej słonecznie. Padać nie będzie.
2: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
11: Jest 9:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Wypadek autobusu z osobówką na ekspresowej 8 w Łódzkiem. Do zderzenia doszło w pobliżu Tomaszowa Mazowieckiego. Autobus dopiero jechał po dzieci. W środku byli tylko kierowca i opiekunka. S8 w stronę Warszawy jest nieprzejezdna. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. A jeszcze dziś w Kijowie ma zapaść decyzja w sprawie ewentualnego przejazdu Władimira Zełenskiego do Polski. Jego wizyta z okazji konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku stanęła pod znakiem zapytania. A to po zaostrzeniu relacji między Warszawą a Kijowem. Ma to związek z decyzją o odebraniu ukraińskiemu przywódcy orderu Orła Białego. Nawrocki nie został zaproszony na konferencję, a Polskę ma reprezentować tam premier.
12: Nie wybiera się prezydent na imprezę, na którą nie został zaproszony. Nie wybiera się też żaden z podległych mu urzędników.
11: Mówi nam Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta. Do pałacu dotarł już order odebrany prezydentowi Zełenskiemu. Jesteśmy gotowi na ekstremalną pogodę, zapewniają strażacy. Silny wiatr, burze, susza i pożary. Tego spodziewają się w najbliższych tygodniach. Mają jednak nadzieję, że nie powtórzy się niszczycielska nawałnica, jaka wystąpiła 9 lat temu.
13: Pierwszej doby przyjęliśmy niemal 1000 zgłoszeń. Także patrząc na tamtą skalę cały czas musimy zakładać, że takie warunki mogą u nas wystąpić. My oczywiście pozostajemy w nieustannej gotowości bojowej.
11: Przyznaje król Smasz ze Straży Pożarnej w Bydgoszczy, a w najbliższych dniach mają utrzymywać się upały, a możliwe będą także gwałtowne burze.
2: SK Beskidy News.
10: Agnieszka Kucjas. Umowa na budowę trasy rowerowej Velo-Koszarawa podpisana. W ramach inwestycji powstanie blisko 12 km trasy rowerowej. Nowy szlak ma być nie tylko malowniczy, ale przede wszystkim bezpieczny i komfortowy dla użytkowników w każdym wieku. Powitanie wakacji na plaży przy potoku Leśnianka w Żywcu. Na miejscu pokazy sportowe, turniej siatkówki plażowej, dmuchańce i animacje dla najmłodszych. Podczas imprezy prowadzona będzie zbiórka charytatywna na rzecz 3-letniego Leona Fojtucha z Żywca. Start w niedzielę o 13:00.
14: 2 minuty po godzinie 9:00. Hit na czasie grają dalej, to jest Radio SK. 3 dni zostały do rozpoczęcia wakacji, ale u nas czuć już lato. Tak wam gramy na dobry początek. Selena Gomez, Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: 21 Pilots, 18 minut po godzinie 9. To jest Radio SK, to są hity na czasie. Jest wtorek. Jeśli po przyjściu do pracy macie taki delikatny kryzys, to są dwie opcje. Możecie po pierwsze zrobić sobie dobrą kawę, najlepiej espresso, bo ono podobno pobudza najbardziej, i obejrzeć zdjęcia słodkich zwierzaków. Tak, tak, tak, nie przesłyszeliście się, bo jak mówią eksperci, to poprawia produktywność. No ja dorzuciłabym do tego jeszcze hity na czasie. A takie będziemy wam za chwilę grać. Już za moment wracamy do was, między innymi będzie Taylor Swift i Elizabeth Taylor.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
8: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin. Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło lub Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.
11: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Sarnistok 3 w Bielsku Białej. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
14: I po reklamie.

0: Sugar Babes, 39 minut po godzinie 9. To jest Radio SK, to są hity na czasie. A dla wszystkich tych, którzy zapomnieli, to przypominam, dzisiaj 23 dzień czerwca, czyli Dzień Ojca. I ja przychodzę do Was z pytaniem, jakie są kultowe teksty Waszych tatusiów. Dajcie znać na Messengerze Radio SK, czekam na Wasze głosówki i wiadomości i gram dalej. Kolejne hity na czasie już za chwilę. Po krótkiej przerwie wracam do Was, a razem ze mną Kaśka Sochacka i Szum.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców?

0: opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców Lidl Plus? Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnowestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Avatar, ogień i popiół już w najbliższą środę w Disney+.
6: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
5: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
7: Sali się nie poddają!
8: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
5: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
9: Ogień zszedł z boczem góry.
5: Avatar, ogień i popiół.
8: Dajemy do walki!
5: Oglądaj już w najbliższą środę w Disney+. Szczegóły na disney+.com.
10: I po reklamie.
11: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by blue light.

Martin Garrix, Ed Sheeran. Tak wam gramy 5 minut przed godziną 10, po 10 najnowsze informacje z kraju i ze świata, ale także kolejne hity na czasie. Zostańcie z nami.

0: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.

0: super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.

0: MediaMarkt. Ola, pakuj Piotrka, bo jedziemy do...
1: Zatorlandu?
0: Zatorlandu, największego w Europie parku ruchomych dinozaurów.
1: Wow, super!
0: A wiesz, że Zatorland to także park owadów, mitologii i Luna Park?
1: Tak, i otwarty jest codziennie.
0: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
4: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
7: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
8: Na drogach ruch już raczej płynny, ale w kilku miejscach tworzą się korki. W Żywcu delikatne przestoje na Wesołej, Dworcowej i trasach 945 i 946. Na wysokości Pewli Małej przytyka się Żywiecka, w Andrychowie ciasno na Krakowskiej, Batorego i 1 Maja. Dziś pogodnie i ciepło, na termometrach maksymalnie 27 stopni na plusie. To całkiem przyjemna pogoda, żeby wybrać się w góry, ale lepiej wybrać leśny szlak. Pamiętajcie o kremie z filtrem i nakryciu głowy.
7: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
9: Dokładnie 10 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Prawdopodobnie dziś przesłuchanie i zarzuty, a chodzi o Dariusza R. Były policjant jest podejrzany o zabójstwo swojego 80-letniego teścia i ciężkie zranienie jego żony. Został zatrzymany wczoraj, niedaleko miejsca zbrodni, w Świętokrzyskiej Mierzawie. Policja szukała go 4 doby.
10: Standardowe procedury wymagają, żeby po zatrzymaniu podejrzany był poddany badaniu lekarskiemu i prokurator wtedy będzie podejmował decyzję, co dalej.
9: Mówi Tomasz Rurasz z prokuratury okręgowej w Kielcach, a sąd zdecydował już o 2-tygodniowym areszcie dla mężczyzny. A zbliżają się tropikalne upały, termometry mają pokazać okolice 40 kreski. Najcieplej ma być w niedzielę i poniedziałek, a o te najnowsze prognozy synoptyków pytał reporter eski Mateusz Gołębiewski.
11: Już pod koniec tego tygodnia temperatury zaczną szybko rosnąć, a w weekend nad Bałtykiem mogą sięgnąć nawet 38 stopni Celsjusza. Najgoręcej ma być na Dolnym Śląsku, w rejonie Zgorzelca i Jeleniej Góry, gdzie prognozowane jest nawet 40 stopni w cieniu. Podobne temperatury prognozowane są na zachodzie kraju w poniedziałek i we wtorek.
9: 146 milionów złotych. Tyle ma kosztować wylanie fundamentów pod terminal pasażerski Centralnego Portu Komunikacyjnego. Ministerstwo Infrastruktury podpisało już umowę z wykonawcą, tłumaczy minister Dariusz Klimczak.
12: Już jesienią rozpocznie się fizyczna praca, wbijanie tak zwanych pali, co będzie symbolicznym początkiem budowy nowego, najnowocześniejszego lotniska w Europie, jakie powstanie między Łodzią a Warszawą.
9: A prace przy budowie CPK mają ruszyć we wrześniu.
13: SK Beskidy News.
8: Agnieszka Kucjas. Załoga z Żywca w składzie Bartek Sikora i Kacper Roczyna. Trzecia na regionalnych mistrzostwach w ratownictwie medycznym w Opolu. Miś Koluś wyrusza na Babią Górę. Wyprawa to akcja charytatywna dla chorej 3-letniej Nikoli Woźniak. Fioletowy miś ma pomóc zebrać 5 milionów złotych na leczenie dziewczynki.
14: Miś Koluś odwiedził już Bieszczady i był jedynym miśkiem widzianym na szlak.
8: Mówi Lodowa Monia, współorganizatorka wydarzenia. Wyprawa rusza 28 czerwca z parkingu Krowiarki około 9.30.
15: Dwie minuty po godzinie 10. Hit na czasie. Radio SK. 23 dzień czerwca. Przypominam, to także Dzień Ojca. Ja pytam was, jakie są kultowe teksty waszych tatusiów. I gram. Kolejne hity na czasie. Justin Bieber i Nicki Minaj. To na dobry początek. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: 18 minut po godzinie 10. To jest Radio SK, to są hity. Na czasie za nami Katy Perry, a przed nami wasze propozycje kultowych tekstów ojców. No to co, Basia się do nas odezwała jako pierwsza. Halo, halo, Basiu, jesteś?
1: Zawsze, kiedy się malowałam, jak byłam młodsza, nawet i teraz, zawsze się śmieję i mówię: córciu, najmłodsza, najdroższa, z małpy lalki nie zrobisz.
0: No i jako, że to ojciec, to te słowa uznajemy za bardzo żartobliwe, ale to jeszcze nie koniec. Adam się też do nas odezwał. Halo, Adamie.
2: Ja myślę, że każdy młody chłopak, który chciał kiedyś pomóc swojemu tacie, usłyszał taki tekst: daj mi to, bo będziemy z tym siedzieć do wieczora. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy również. Ja bym do tego dorzuciła jeszcze: komu świecisz? Mi czy sobie? Radio
3: SK. Reklama. Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Do salonów Ciche Zasada wjechała nowa, przestronna i oszczędna superhybryda BYD Atto 2. Z łącznym zasięgiem do 1000 km i spalaniem już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz już od 60 400 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Sprawdź nabyt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Sarni Stok 3 w Bielsku Białej.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Ach, w taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy parasol ogrodowy boczny Polar 2 za 218 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: I po reklamie.

0: Sanach i Melodia. 31,5 minuty po godzinie 10, a już teraz przyszedł czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Właśnie, jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to my przychodzimy do was z pewnym letniaczkiem. You Not Us, czyli niemiecki duet DJ-ski i Daddy DJ, francuski duet muzyczny, stworzyli wspólny numer Flipside. I my już teraz gramy wam go w ramach New Music Tydzień. Tak jest, właśnie. Gramy wam go już teraz, no bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Nelly Furtado. Hity na czasie w Radiu SK. 22 minuty zostały do godziny 11, a my gramy dalej. Nie zatrzymujemy się, ale też pytamy Was o Wasze kultowe teksty, a bardziej Waszych ojców z okazji Dnia Ojca, bo przypominam wszystkim tym, którzy jeszcze o tym nie pamiętają albo zapomnieli, że dzisiaj 23 dzień czerwca, czyli obchodzimy dzisiaj Dzień Taty. I Damian, nasz słuchacz Damian napisał, klasyk ojca to chyba Idź z tym do mamy. No, ciężko się nie zgodzić. Już za chwilę wracamy z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Bledka i Komu miałabym powiedzieć.
1: Autopromocja.
2: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
3: czy 100 metrów od sceny.
4: Festiwale mają swój wyjątkowy bar. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na sk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
5: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście.

0: mieście. Czy zna pan ofertę Agaty? Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków wcale niskich cenach.
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
5: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
4: No racja. On lubi w technologię.
5: No lubi, lubi.
6: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
7: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
8: To będzie ostatnia reklama.

0: Al Farben, René Miller. Tak wam gramy 6 minut przed godziną 11. Mundial trwa w najlepsze, a my cały czas kompletujemy kadrę SK Karniaki Cup. O poranku wygwizdane słowo próbowała odgadnąć Martyna, ale jak jej poszło, no to posłuchajcie.
1: Mój największy przeciwnik w życiu to...
2: alkohol.
3: To niestety nie jest dobre słowo.
0: Niestety nie udało się, ale po 11 będzie kolejna szansa, a ja mam dla was małą podpowiedź. Nikt go nie lubi, ale każdy go rano potrzebuje. Zgłoszenia wysyłajcie na sk.pl, tam wchodzicie w zakładkę SK Karniaki Cup. No i co? Liczymy na to, że po 11 się uda. A już za chwilę najnowsze informacje z kraju i ze świata.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak wyprzedaż, to w euro.
1: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Już w najbliższą środę przyjdź do nowego sklepu dla zwierząt Maxis w Chrzanowie. Zapraszamy 24 czerwca od godziny 9 do Parku Handlowego Kasztelania przy ulicy Szpitalnej 45. Z okazji otwarcia nowego sklepu Maxiso minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją Maxiso. Zapamiętaj nasz adres. Maxiso w Parku Handlowym Kasztelania przy ulicy Szpitalnej 45 w Chrzanowie. Maxiso. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxiso.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
6: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
10: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
11: Korki już się rozładowują, ale w stałych miejscach nadal postoicie. Tak jest na Wesołej i trasach 945 i 946 w Żywcu. Droga wojewódzka 945 przytyka się też w Jeleśni i Radziechowach Wieprzu. Ciasno też na Żywieckiej w Świnnej. Dziś kolejny ciepły, ale nieupalny dzień. Na termometrach od 25 do 27 stopni na plusie. Będzie sporo słońca, więc pamiętajcie o kremie z filtrem. Mimo że miejscami się zachmurzy, padać dziś nie będzie.
10: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
12: Dochodzi 11, czas na Jaskaniusz, Marcin Procki. Zapraszam. Wielkie sprzątanie w Białym Dunajcu i liczenie strat po powodzi błyskawicznej. Wystarczyło 20 minut intensywnego deszczu, aby rzeka wylała i zatopiła całą ulicę Miłośników Podhala. W szczytowym momencie było na niej wczoraj pół metra wody.
13: Jeśli chodzi o szacowanie strat, w tym momencie pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej chodzą od domu do domu, sprawdzają, czy jest zalana piwnica, czy jest zalana posesja. Służby gminne również są w terenie, fotografują i dokumentują straty, jeśli chodzi o przede wszystkim drogi rolnicze.
12: Mówi nam Marcin Gendel, wójt gminy Biały Dunajec. Strażacy w tej górskiej miejscowości dziś nie mają już kolejnych wezwań. A sprawa pobicia Adama Niedzielskiego idzie do mediacji. To informacje z sądu w Siedlcach, w którym ruszył dziś proces dotyczący ataku na byłego ministra zdrowia. Dwóm oskarżonym grozi do 7,5 roku więzienia. Obrona wnioskuje o mediację. Na to zgodził się też Niedzielski. Algieria wygrała dziś 2-1 z Jordanią i jest w grze

0: O awans z grupy J piłkarskich mistrzostw świata, a dziś spotkania w kolejnych grupach. W grupie K Portugalia o 19:00 zagra z Uzbekistanem. W nocy w tej grupie Kolumbia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga, za to w grupie L Anglia o 22:00 zagra z Ganą, a po tym meczu Panama zmierzy się z Chorwacją.
1: SK Beskidy News.
2: Agnieszka Kucjas. 32 osoby, w tym dwie po raz pierwszy, oddały łącznie 13,5 litra krwi. Za nami udana akcja krwiodawstwa w Wieprzu. Darmowe badania na żywieckim rynku. Stowarzyszenie Amazonek w Żywcu zaprasza mieszkanki miasta na trzeci dzień zdrowia, mówi Irena Wójcik, prezeska Amazonek.
3: Będziemy mieć cytobusa, gdzie można będzie wykonać darmowe badanie cytologiczne nową metodą, bez względu na wiek, bez względu na to, kiedy się było ostatni raz.
2: Start w piątek o 9:00.
4: Półtorej minuty po godzinie 11:00. To są hity na czasie, to jest Radio SK. Już za chwilę Somebody 12 to 12, czyli numer, który bardzo lubicie. Ale za chwilę też możliwe, że skompletujemy kogoś do naszej ekipy SK Karniaki Cup. To jest ostatni moment, żeby się zgłaszać. Na sk.pl znajdziecie szczegóły. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Radio SK.

0: Mamy tutaj kolejnego zawodnika do SK Karniaki Cup.
1: SK Karniaki Cup.
0: O właśnie, razem z nami jest Ola. Cześć, Olu.
2: Cześć, cześć.
0: No tutaj ewidentnie dajesz przykład, że dziewczyny się nie poddają i też chcą dołączyć do drużyny SK Karniaki Cup razem ze Sławkiem Peszko. Dlaczego właśnie ty postanowiłaś wysłać do nas zgłoszenie? Opowiadaj.
2: No to słuchajcie, kochani, jako fryzjerka doskonale wiem, że na boisku nie liczy się tylko celność strzałów, ale również perfekcyjna fryzura. Bo dobrze ułożone włosy może nie strzelą gola, ale zdecydowanie dają dużo do pewności siebie.
0: No dobrze, przekonałaś nas. To w takim razie sprawdźmy, czy ty znasz hasło i czy to się uda. A dokładnie jedno słowo. Ja puszczę ci zdanie z wygwizdanym słowem. Ty masz 3 sekundy, żeby to hasło odgadnąć. Dobrze? Jesteś gotowa?
2: Pewnie. Jestem gotowa.
0: Dobrze, to uwaga, uwaga. Nasłuchujemy i tam od razu włączy się czas.
3: Mój największy przeciwnik w życiu to...
2: Budzik. Budzik. Było słychać?
0: Tak jest. Olu, wielkie gratulacje, udało się. Słowo to budzik, tak. Wielkie gratulacje
2: ale
0: dla ciebie.
2: Powiem wam, przepraszam, że ci przerywam, nie było to wcale łatwe, bo odpowiedzi naprawdę w głowie miałam mnóstwo, więc fajnie, że się udało.
0: Tak jest, wielkie gratulacje dla ciebie,
2: bardzo
0: Olu.
2: To szczęśliwe.
0: 1000 złotych trafia w twoje ręce, a także udział w finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym już 4 lipca, gdzie będziesz też mogła powalczyć o 10 000 złotych w konkursie karniaków.
2: Okej, przy okazji kogoś uczesać, doskonale.
0: Tak jest.
2: Przyjemne z pożytecznym.
0: Jak najbardziej, dobrze wiedzieć, ekipa nam się zbiera coraz większa, więc super, super, że będziesz
2: fajnie
0: razem z nami. Dziękujemy
2: bardzo
0: ci bardzo.
2: Cieszę. Miłego dnia.
0: Trzymaj
2: dzięki
0: się,
2: wielkie.
0: Hej, cześć.
2: Hej.
1: SK Karniaki Cup.
4: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
5: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
4: No wyobraź sobie, że nie.
6: No, to będzie okazja.
1: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
7: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
11: Kto zwalcza ból?
12: Voltaren!
11: Kto?
12: Voltaren! Voltaren!
13: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
15: Ola, pakuj Piotrka, bo jedziemy do...
16: Zatorlandu?
15: Zatorlandu, największego w Europie parku ruchomych dinozaurów.
16: Wow, super!
15: A wiesz, że Zatorland to także park owadów, mitologii i Luna Park?
16: Tak, i otwarty jest codziennie.
15: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
17: Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin. Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło lub Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.
18: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.com.

0: zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.
1: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.com.

0: U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Sarnistok 3 w Bielsku Białej. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
1: I po reklamie.

0: no to jest flagowy już program Armina van Burena, emitowany od 25 lat w blisko 80 krajach. To w piątek po 20, a już teraz, już za chwilę, kolejne hity na czasie. Między innymi Sanach i Daria Zawiało z numerem Eldorado.
1: Reklama. Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
10: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie.

0: Ale to jest dobre, ale to buja! No. A ze mną jest już tutaj Łukasz Zduńczyk, cześć!
1: No witam, letnia imprezka przed 12 we wtorek, marzyliśmy wszyscy o tym.
0: Tak, ja też będę słuchać i bujać głową albo nogą, jak tam wolicie. Łukasz Zduńczyk z wami zostaje, Kinga Baryga, żegnam się i do usłyszenia.

0: maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
1: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
2: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black and White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Cashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
7: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
8: Na drogach ruch już raczej płynny, ale w kilku miejscach tworzą się korki. W Żywcu delikatne przestoje na Wesołej, Dworcowej i trasach 945 i 946. Na wysokości Pedli Małej przytyka się Żywiecka. W Andrychowie ciasno na Krakowskiej, Batorego i 1 Maja. Dziś pogodnie i ciepło, na termometrach maksymalnie 27 stopni na plusie. To całkiem przyjemna pogoda, żeby wybrać się w góry, ale lepiej wybrać leśny szlak. Pamiętajcie o kremie z filtrem i nakryciu głowy.
7: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
9: Południa, Agata Chruściak, zapraszam. Dziś decyzja w sprawie przyjazdu Wołodymyra Załońskiego do Polski. Chodzi o konferencję dotyczącą odbudowy Ukrainy. Jego przyjazd stanął pod znakiem zapytania po odebraniu mu orderu Orła Białego. Wyłączne zepchnięcie na dalszy plan bieżącej polityki obu państw może wpłynąć na poprawę stosunków polsko-ukraińskich, przekonuje pochodząca z Kijowa dziennikarka i badaczka migracji dr Olena Bobakowa.
10: Bardzo źle, że Ukraińcy, że moi rodacy, że ukraińscy politycy, klasa komentująca nie chce wyznać, że na Wołyniu odbyła się czystka etniczna, odbyło się ludobójstwo. Natomiast sposób, w który Polska prowadzi debatę na ten temat, sposób bardzo paternalistyczny, ciągle pouczający, porównujący pozycję Ukrainy do jakiegoś takiego rozkompresowanego dziecka. W ten sposób też jest nie do akceptacji.
9: A konferencja dotycząca odbudowy Ukrainy już w czwartek. Władze Belgii wydały nakaz aresztowania byłego komisarza Unii Europejskiej do spraw imigracji Dimitrisa Avramopoulosa. To w związku ze skandalem Cotergate, podaje Politico. Podejrzani powiązani z Parlamentem Europejskim mieli przyjmować pieniądze albo prezenty w zamian za realizację interesów Kataru. Ściany już stoją, MON odbudowuje budynek zniszczony przez sojuszniczy pocisk. Dom w Wyrykach Woli na Lubelszczyźnie, który został uszkodzony podczas akcji neutralizacji rosyjskich dronów, to we wrześniu ubiegłego roku, ma być w pełni gotowe w grudniu.
11: Dostaliśmy następne zapewnienie, że nie mamy się o co martwić, to będzie postawione, wykończone i na Boże Narodzenie mamy być na swoim.
9: Mówi Tomasz Wesołowski, właściciel budynku. A resort obrony zapewnia, że pokryje wszystkie koszty związane z odbudową.
12: SK Beskidy News.
8: Agnieszka Kucjas. Utrudnienia na ulicy Sielaków w Gilowicach. W związku z przebudową drogi w rejonie robót wprowadzono ruch jednokierunkowy od drogi wojewódzkiej 946 w kierunku szkoły, mówi wójt Krzysztof Okrzesik.
13: Trzeba wracać innymi ulicami, na przykład ulicą Okrajnicką czy Starodworską lub Orawiany.
8: Utrudnienia potrwają co najmniej 2 miesiące. Mosir Żywiec przygotowuje się do aktywnego lata. Wakacyjna oferta obejmuje zajęcia sportowe, naukę pływania oraz cykl festynów rodzinnych w różnych częściach miasta.
14: Jeśli wasz szef jest dzisiaj jak wasz tata i mówi: słuchaj, mam dla ciebie bojowe zadanie, to spokojnie, SK pomaga wam pracować, my gramy hity na czasie. I w sumie dobrze, że jesteśmy w pracy, bo tutaj przynajmniej są klimatyzowane pomieszczenia. Mam taką nadzieję przynajmniej. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Ten hit i ten głos stawia na nogi nawet tych najbardziej niewyspanych. Evanescence z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Szykuje nam się po prostu wymarzone rozpoczęcie wakacji. Słuchajcie, wszystkie prognozy pogody mówią jedno. Idą tropikalne upały do Polski. I to jakie? Najgoręcej będzie w niedzielę i w poniedziałek. Wtedy miejscami, zwłaszcza na zachodzie, ma być, słuchajcie, 40 stopni w cieniu. Nawet nad Bałtykiem będzie grzało, tam 38. Słuchajcie, tym razem nikt nie będzie narzekał, że woda w Bałtyku za zimna. Tym razem to nie będzie morsowanie, tylko przyjemna,

0: Kąpiel dla ochłody. Eska odlicza ostatnie chwile przed wakacjami razem z wami. Zostało nam, słuchajcie, dokładnie 3581 minut. W Radiu Eska za chwilę gramy dalej. Będzie Kungs i jego Galaxy, a potem przypomnimy sobie słynne Numa Numa Jej.
1: Radio Eska. Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
5: Nosel wkręca w Radiu SK.
2: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
7: Autopromocja.
8: Reklama. Hybrydowy SUV BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Sarnistok 3 w Bielsku Białej. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.

0: będzie ostatnia reklama. Moje pada
1: deszcz. Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
2: I Beklamie.

0: tego hitu chętnie słucha i tatuś, i syn, i córka. Numer, który łączy pokolenia. Ozon na antenie Radia SK. Oczywiście Radio SK życzy wszystkim tatusiom wszystkiego najlepszego. Dzisiaj wy rządzicie, jesteście królami tego dnia. I teraz wyobraźcie sobie takie idealne wtorkowe popołudnie w Dzień Ojca. Że wiecie, wracacie z pracy i nie musicie nic robić, możecie robić co wam się podoba. No to jakby to popołudnie wyglądało? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Aktywnie? Czy bardziej coś w stylu, że wiecie, brzuch do góry, mundial w telewizji i zero potrzeb więcej? Może jakiś wypad na działkę ze szwagrem? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Jak powinno wyglądać idealne popołudnie w Dzień Ojca? No ja fajnie zagram i z okazji Dnia Ojca jakieś gadżety w prezencie oczywiście dorzucę.
1: Radio SK. Autopromocja. Czy w słońcu, czy w

0: lekka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak wyprzedaż? To w euro!
4: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Marek, szefowa cię prosi.
8: Potem.
7: A teraz co robisz?
8: Walczę z potem.
7: Zrób to skutecznie.
8: Ale jak?
7: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
9: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
7: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
10: Ola, pakuj Piotrka, bo jedziemy do...
11: Zatorlandu?
10: Zatorlandu, największego w Europie parku ruchomych dinozaurów.
11: Wow, super!
10: A wierzy, że Zatorland to także park owadów mitologii i Luna Park?
11: Tak, i otwarty jest codziennie.
10: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
12: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
13: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
14: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
17: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
18: I po reklamie.

0: I tu jest atmosfera, jak na stadionie po wygranym meczu. Mikolas i Trips na antenie Radia SK, czyli polsko-czeska współpraca. To są właśnie hity na czasie. Dzisiaj Dzień Taty, no i tatusiowie przejmują dzisiaj antenę Radia SK i tak dyskretnie podpowiadają, jak ich zdaniem powinno wyglądać takie wymarzone wtorkowe popołudnie w Dzień Taty. Nagrywajcie głosówki tak, jak to zrobił Patryk.
1: Najlepiej spędzić razem w zoo. Właśnie jedziemy do Gdańska. Pierwszy raz odwiedzić zoo z moim prawie rocznym dzieckiem, Sofijką.
0: Na 100% Patryk, to było twoje marzenie, żeby w Dzień Taty pojechać do zoo, zamiast na przykład leżeć na kanapie, tylko właśnie zoo. Patryk brzmi, no mniej więcej tak, jakby to była ich wspólna decyzja.

0: 2-4 lipca. Płock. Plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
2: jest! Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
3: Lidl, to się opłaca.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
5: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kashua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
1: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
6: jest! To będzie ostatnia reklama.
7: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
8: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny.

0: Narodowy Bank Polski.
1: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
4: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
5: Do końca dnia pogodnie i ciepło, maksymalnie dziś 27 stopni. Mimo że miejscami się zachmurzy, padać nie będzie. W takie dni jak dziś pamiętajcie o piciu odpowiedniej ilości wody. W Żywcu sporo aut na Kościuszki, Szeromskiego i Sienkiewicza. Zwalniacie też na Witosa i wyjazdach z miasta w kierunku Łodygowic i Bielska Białej. W Węgierskiej Górce spory ruch w centrum i na węzłach komunikacyjnych przy S1. A tam gdzie korków nie ma, też uważajcie, bo na drogach jest sporo kontroli.
4: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
3: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
6: 13. Agata Chruściak, zapraszam. To już pewne, prezydent Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie do Gdańska, potwierdziła ukraińska premier Julia Swyrydenko, która będzie przewodniczyła delegacji na konferencji dotyczącej odbudowy jej kraju po wojnie. To efekt ostatnich napięć na linii Warszawa-Kijów i odebrania Zełenskiemu orderu Orła Białego. Premier Donald Tusk zaznacza, że konferencja i tak się odbędzie.
7: Niezależnie od tego, jaka delegacja przybędzie do Gdańska, my swoją robotę wykonamy. Przygotowaliśmy 200 porozumień i umów.
6: A dwudniowa konferencja rusza w Gdańsku w czwartek. Nożownik ze Świętokrzyskiej Mierzawy z zarzutami. Mężczyzna odpowie za zabójstwo teścia i usiłowanie zabicia teściowej. Grozi mu dożywocie. Został zatrzymany po czterodniowej obławie. Sprawą zajmuje się Mateusz Chłystun. Powiedz, jak zabójca wszedł do budynku?
8: Do środka dostał się, wybijając okno. Swoją furię wyładował na teściu, który bronił dostępu do córki. Uderzył go kilka razy nożem, a potem zadał cios teściowej. W tym czasie żona wybiegła z domu i schowała się w pobliskich zaroślach. Zabójca nie mógł jej znaleźć. Następnie wsiadł na hulajnogę i uciekł. Po zgłoszeniach od sąsiadów, którzy widzieli go w okolicy, policjanci otoczyli teren i zatrzymali 49-latka w pobliżu jego domu. Przyznał się do zabójstwa.
6: Do końca czerwca trwają zgłoszenia do turnieju z Orlika na Stadion. To największy w Polsce turniej piłkarski dla dzieci i młodzieży. Zwycięzców będzie gościć Akademia FC Porto. Polscy piłkarze zobaczą, jak wygląda szkolenie, zwiedzą miasto i tamtejszy stadion. Rozegrają też sparingi z młodzieżowymi drużynami Smoków.
9: SK Beskidy News.
5: Agnieszka Kucjas. Załoga z Żywca w składzie Bartek Sikora i Kacper Roczyna. Trzecia na regionalnych mistrzostwach w ratownictwie medycznym w Opolu. Miś Koluś wyrusza na Babią Górę. Wyprawa to akcja charytatywna dla chorej 3-letniej Nikoli Woźniak. Fioletowy miś ma pomóc zebrać 5 milionów złotych na leczenie dziewczynki.
10: Miś Koluś odwiedził już Bieszczady i był jedynym miśkiem widzianym na szlak.
5: Mówi Lodowa Monia, współorganizatorka wydarzenia. Wyprawa rusza 28 czerwca z parkingu Krowiarki około 9.30.
11: Za kilkanaście lat tatusiowie swoim dzieciom albo wnukom będą opowiadać, a za moich czasów to takie hiciory były. Był plan B od PZ-a na przykład. Wiktor Waligura był na czasie. Dua Lipa też była. I my te wszystkie hiciory dla was teraz mamy w Radiu SK w tej godzinie. Łukasz Zduńczyk, polecam się, 3 po 13. I to jest potwierdzona informacja. Przy tym numerze fajnie się robi przerwę obiadową. A to jest właśnie ten czas. Wiktor Waligura już teraz gra na antenie Eski, prosto z miejsca pierwszego gorącej dwudziestki Radia Eska.

0: I to jest numer idealny na upalne wakacyjne popołudnie. To już za chwilę, tak będzie. Tak będziemy odpoczywać pod palmami, na leżaku w ogrodzie. Kuba i Kuba w Radiu SK. I to jest przed Tomkiem, słuchajcie, jest wymarzone popołudnie w Dzień Ojca. Bo ja was zapytałem właśnie ojców, jakie byłoby takie właśnie wymarzone najlepsze popołudnie w Dzień Ojca. No i Tomek ma plany.
1: Cześć Cieska, z racji tego, że dzisiaj jest podwójne święto, bo oprócz Dnia Ojca jest również Dzień Wędkarza. Moje idealne popołudnie po powrocie z pracy to myślę z wędką nad jeziorem.
0: I to jest ważne przesłanie dla wszystkich, bo najlepszy prezent na Dzień Ojca to nie są jakieś drogie prezenty, tylko dać po prostu tacie odpocząć i niczego od niego nie chcieć. I tego wam panowie życzę, a do Tomka leci eskowanerka i butelka. Radio
2: SK. Emocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama. Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days.

0: tylko do 30 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Jeździsz na rowerze? Dołącz do programu Rowerowa Polska PZU. Zadbaj o siebie i innych na drodze, bo bezpieczeństwo i kultura jazdy zależą od nas wszystkich. Zapraszamy na event w Twojej okolicy. Sprawdź na rowerowa-polska-pzu.pl. Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
1: Play.
2: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
3: Została nam już tylko apteczka.
2: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
3: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
2: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
4: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
2: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
4: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
5: Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
12: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
14: Tato, co to za pan?
15: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
14: A pranie też za ciebie wstawi?
15: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
14: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
15: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/tanie-godziny/serwisant.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
18: I po reklamie.

0: Of Monsters and Men w Radiu SK. Hit zawsze na czasie, a takie klocki to nie jeden dorosły by poukładał, słuchajcie. Powstał najszybszy samochód z klocków w historii. Pewna firma stworzyła model auta sportowego z klocków w skali 1:1. Pełnowymiarowy samochód z klocków, który nawet jeździć potrafi, rozpędza się do 111 km na godzinę i składa się z 328 tysięcy klocków. Chciałbym zobaczyć instrukcję składania takiego samochodu, ale ma jedną zaletę, jakby nie patrzeć, no bo taki model jest duży, więc w pokoju dziecięcym go nie złożysz, trzeba iść do garażu albo na podwórko, no a tam nie ma ryzyka, że wdepniemy w klocek bosą stopą. Radio
1: SK. Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
6: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
5: No racja. On lubi w technologię.
6: No lubi, lubi.
7: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
8: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
9: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
11: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
12: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To na Dzień Ojca Mercy 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
17: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
18: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 24 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Już w najbliższą środę przyjdź do nowego sklepu dla zwierząt Maxizoo w Chrzanowie. Zapraszamy 24 czerwca od godziny 9 do Parku Handlowego Kasztelania przy ulicy Szpitalnej 45. Z okazji otwarcia nowego sklepu Maxizoo minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją Maxizoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxizoo w Parku Handlowym Kasztelania przy ulicy Szpitalnej 45 w Chrzanowie. Maxizoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
21: I po reklamie.

Takich numerów przegapić nie można, takie kawałki trzeba grać na antenie Radia SK, bo to przepiękne, spełnione marzenie małej Mai Gadowskiej, która choruje na raka i często jest w szpitalu, ale słuchajcie, to w niczym nie przeszkadza. Chciała zostać gwiazdą? Jest gwiazdą, cała Polska o niej mówi. Chciała nagrać numer z Łatwogangiem? Jest numer z Łatwogangiem, którego słucha cała Polska. I cała kasa z tego numeru pójdzie na konto Fundacji Cancer Fighters, która wspiera dzieci chorujące na raka. Dlatego to nie był ostatni... Na pewno to nie był ostatni raz, kiedy ten numer na antenie Radia SK gramy.

0: Reklama. Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
9: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
10: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
9: Oraz bekonu i syropu klonowego.
10: Trudno wskazać faworyta.
9: Spróbuj, może tobie się uda.
10: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
11: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
12: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
13: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
18: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
19: Na termometrach 27 stopni. Do końca dnia pogodnie i bez opadów. Na drogach spory ruch. Najtrudniejsza sytuacja tradycyjnie w Żywcu, na Wesołej, Kościuszki, Żeromskiego, Sienkiewicza i Witosa. Wolniej jedziecie też przez Łodygowice oraz na głównych dojazdach do miasta. Zwalnia także ruch na ulicy Witosa oraz na wyjazdach z miasta w kierunku Łodygowic i Bielska Białej. Jeśli możecie, wybierajcie alternatywne trasy i pamiętajcie o bezpiecznej jeździe.
18: Program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
20: Już prawie 14, Agata Chruściak, zapraszam. Wołodymyr Zełański powinien przyjechać do Gdańska, tak wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz komentuje decyzję ukraińskiego prezydenta. Ostatecznie to szefowa rządu będzie stała na czele delegacji w czasie konferencji dotyczącej odbudowy kraju. To efekt napięć na linii Warszawa-Kijów i odebrania Zełańskiemu orderu Orła Białego. Zdecydował o tym prezydent Karol Nawrocki, bo jednej z ukraińskich jednostek nadano imię bohaterów UPA. Wicepremier Kosiniak-Kamysz nie ukrywa rozczarowania postawą Wołodymyra Zełańskiego.
21: Powinien być na tej konferencji, bo jest współorganizatorem i współzapraszającym. Przez swoją decyzję dzisiaj

0: nie przyjeżdża na tą konferencję.
1: A dwudniowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy rusza w Gdańsku w czwartek. Benzyna 95 za 55,97, a litr diesla za 6,11. To maksymalne ceny na jutro, ale ceny już wkrótce mogą nie być tak przewidywalne, bo rząd zapowiada koniec programu CPN i to jeszcze w tym miesiącu. Pierwszy krok został już wykonany. Tydzień temu przestały obowiązywać obniżone stawki akcyzy.
2: Uważaliśmy w resorcie energii $80 za baryłkę i niżej oraz cena diesla poniżej $1000 za tonę. To jest ten moment, kiedy możemy mówić o odchodzeniu od działań osłonowych i one zaszły.
1: Mówi Miłosz Motyka. Ministerstwo zastrzega, że gdyby sytuacja w ciśnienie Ormus się zmieniła, możliwy jest powrót do działań osłonowych. Ekstremalne temperatury we Włoszech. Wydano alerty w 15 miastach, m.in. w Mediolanie, Rzymie, Bolonii czy Wenecji. Meteorolodzy zapowiadają, że obecne temperatury sięgające blisko 40 stopni w kolejnych dniach jeszcze wzrosną. Szczyt upałów prognozowany jest na przełom czerwca i lipca.
3: SK Beskidy News.
4: Agnieszka Kucjas. 32 osoby, w tym dwie po raz pierwszy, oddały łącznie 13,5 litra krwi. Za nami udana akcja krwiodawstwa w Wieprzu. Darmowe badania na żywieckim rynku. Stowarzyszenie Amazonek w Żywcu zaprasza mieszkanki miasta na trzeci dzień zdrowia, mówi Irena Wójcik, prezeska Amazonek.
5: Będziemy mieć cytobusa, gdzie można będzie wykonać darmowe badanie cytologiczne nową metodą, bez względu na wiek, bez względu na to, kiedy się było ostatni raz.
4: Start w piątek o 9:00.
6: Andrea Bocelli na antenie Radia SK. Że my nie zagramy? Nie? No to potrzymajcie nam słuchawki. Na pewno w tej godzinie będzie mundialowy hicior i będzie też przepis na idealne popołudnie w Dzień Ojca. Jeśli takie macie, no to nagrywajcie głosówkę na Messengerze Eski. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Deala w Radiu SK. To są hity na czasie 16 po 14. Idealny plan na popołudnie w Dzień Ojca istnieje i ma go Konrad.
1: Wyślę chłopców moich z psem, odpalę konsolę i do równo 19 będę wreszcie grał na konsoli, a potem obejrzę sobie mecz w Portugalii. Tak będzie wyglądał ten Dzień Ojca.
0: Jak król.
1: Cisza i spokój.
0: Jest tylko jedno zagrożenie pod tytułem żona, ale jeśli idzie na drugą zmianę do pracy, to powinno się udać.
2: Radio SK.
3: Reklama.
4: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
5: Ola, pakuj Piotrka, bo jedziemy do...
6: Zatorlandu?
5: Zatorlandu, największego w Europie parku ruchomych dinozaurów.
6: Wow, super!
5: A wierzysz, że Zatorland to także park owadów, mitologii i Luna Park?
6: Tak, i otwarty jest codziennie.
5: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
7: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin. Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło lub Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.
10: Do salonów Ciche Zasada wjechała nowa, przestronna i oszczędna superhybryda BYD Atto 2. Z łącznym zasięgiem do 1000 km i spalaniem już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz już od 60 400 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Sprawdź nabyt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Sarni Stok 3 w Bielsku Białej.
11: Już 27 czerwca zapraszamy na jedyne w regionie źródło światła Wisła. Od 19 do północy całe miasto wypełni się niesamowitymi światłami i muzyką. W programie rozświetlony park Kopczyńskiego, nocna odsłona Skolnitego i spektakularna iluminacja hotelu Crystal Mountain. A o 22 główna część wydarzenia. Spektakularny pokaz światła, pokaz laserowy, cicha pirotechnika, występ Phoenix Boy Group, Silent Disco i wiele więcej. Szczegóły na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych miasta Wisła.
4: To będzie ostatnia reklama.
12: Ogień, woda, powietrze, ziemia. Poczuj żywioł na Summer Arenie 2026 Freezer Arenie Gliwice. Latynoskie rytmy, fire show, pirackie przygody, piana party, silent disco i atrakcje dla całych rodzin. Bawimy się od lipca do sierpnia. Wstęp wolny. Szczegóły na freezeroarenagliwice.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
13: I po reklamie.

0: hit zawsze na czasie. Tego się zawsze dobrze słucha. Timbaland i Kerry Hilson. A teraz SK ma dla was numer, który dopiero zaczyna być na czasie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: To jest właśnie Radio SK. Tu się rodzą najlepsze nowe numery. Podrzucamy najlepsze, świeże propozycje. I teraz naszą antenę przyjmuje żywa legenda. Artysta przez największe A. Andrea Bocelli, który nagrał mundialowy numer z Davidem Guettą. I co ciekawe, w tym numerze słychać też EJ. To jest dziewczyna, która użyczyła głosu do wielkiego filmowego hitu K-popowe Łowczynie Demonów i wystąpiła w hicie Golden od Hendrix. A teraz z Andrea Bocelli. No to gramy. Andrea Bocelli, DNA, More Than A Game w Radio SK. Nie, czekajcie. Chyba nie ten Andrea mi się odpalił. O, teraz Andrea przyspieszony. Tak brzmi Andrea Bocelli po kawce. DNA już teraz na antenie Eski, to są hity na czasie. And I

0: Nie, my jeszcze nie mamy dość. Kuba i Kuba na antenie Radia SK. Nie mamy dość piłkarskich emocji na antenie Radia SK. Kompletujemy naszą ekipę na wielki finał SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. Kompletujemy skład, no i teraz ogłaszamy kolejny transfer. Dzisiaj poznaliśmy kolejnego zawodnika. Do drużyny Radia SK dołączyła Ola, która dzisiaj odgadła, co powiedział Sławek Peszko. Posłuchajcie.
1: Mój największy przeciwnik w życiu to...
2: Budzik. Było słychać?
3: Tak jest. Olu, wielkie gratulacje, udało się. Słowo to budzik, tak. Wielkie gratulacje
2: ale
3: dla ciebie.
2: Powiem wam, nie było to wcale łatwe, bo odpowiedzi naprawdę w głowie miałam mnóstwo.
0: Odpowiedzi było dużo, ale na szczęście pojawiła się ta poprawna i Ola już wie, że zagra o 10 tysięcy złotych w finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. Jeżeli wy też chcecie powalczyć, no to wpadajcie na sk.pl, tam darmowe zgłoszenia i tam już czeka zagadka na jutro. Co zostało wygwizdane, co powiedział Sławek Peszko, sprawdzajcie na sk.pl. No i być może pojawicie się na PGE Narodowym i obejrzycie mecz.

0: Zgłoś się na SKP.pl i ustrzel 10 tysiaków.
1: Autopromocja.
0: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
2: czy 100 metrów od sceny.
0: Festiwale mają swój wyjątkowy bar. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na SKP.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
3: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
9: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
13: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: To będzie ostatnia reklama.
14: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
15: I po reklamie.

Ten numer chodził za Kubą od rana. No i jest, Gips i Kukon w Radiu SK, gramy hity na czasie, na które macie wielką ochotę. Przy tym numerze włącza się już tryb oszczędzania energii. Dlatego czas wrzucić na luz. Kasia Węsierska i Michał Hanczak przejmują stery.

0: SK.
1: Reklama.
2: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także, jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Kaufland jest!
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: I po reklamie.

0: piątku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: I po reklamie.

0: W Kierskiej Górce spory ruch w centrum i na węzłach komunikacyjnych przy S1C. Do końca dnia pogodnie i ciepło, maksymalnie 27 stopni. Padać dziś na pewno nie będzie.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
2: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Tragiczny wypadek na Śląsku w miejscowości Brynek. Na prostym odcinku drogi czołowo zderzyły się dwie osobówki. Kierujące pojazdami zginęli na miejscu. Ranne zostały trzy osoby, w tym dwoje dzieci. W miejscu wypadku pracuje prokurator. Droga jest zablokowana i tak będzie do późnego wieczora. Policja kieruje na objazdy. Echa afery w Szpitalu Południowym. Wstępne wyniki kontroli NIK-u potwierdzają nieprawidłowości w placówkach medycznych. Pod lupę wzięto czas pracy lekarzy i tzw. kominy płacowe. Kontrola pokazała, że w jednej z województw stacji pogotowia medyk przepracował 488 godzin w ciągu miesiąca, a to prawie 17 godzin na dobę, poinformował premier Donald Tusk. Szef rządu chce, by rekomendacje przygotowali teraz ministrowie sprawiedliwości i zdrowia.
3: Tak, aby uniemożliwić wykorzystywanie i żeby znaleźć jednak sposób na sankcje wobec tych, którzy odpowiadają za sytuację, w której ktoś, kto jest ustosunkowany, może bez kolejki korzystać z publicznej ochrony zdrowia.
2: A sondaż Instytutu Polster dla Superekspresu wykazał, że respondenci winą za sytuację w Szpitalu Południowym obarczają głównie dyrekcje placówki. Wskazało tak 42% pytanych. Naprawi rower, zabierze na mecz i plac zabaw. Dziś Dzień Ojca.
4: Lubię z tatą grać piłkę. To mój prawdziwy Superman.
5: Czego można tacie życzyć?
4: Dużo samochodów.
6: Żeby był zdrowy, żeby się zawsze śmiał.
2: Mówiły nam przedszkolaki z Lubelszczyzny, z którymi rozmawiał Maciej Kurek.
1: SK Beskidy News.
0: Agnieszka Kucjas. Utrudnienia na ulicy Sielaków w Gilowicach. W związku z przebudową drogi w rejonie robót wprowadzono ruch jednokierunkowy od drogi wojewódzkiej 946 w kierunku szkoły, mówi wójt Krzysztof Okrzesik.
7: Trzeba wracać innymi ulicami, na przykład ulicą Okrajnicką czy Starodworską lub Orawiany.
0: Utrudnienia potrwają co najmniej 2 miesiące. Mosir Żywiec przygotowuje się do aktywnego lata. Wakacyjna oferta obejmuje zajęcia sportowe, naukę pływania oraz cykl festynów rodzinnych w różnych częściach miasta.
2: Tutaj powinno się pojawić wrzuć na luz.
8: Czekaj, ja to zrobię. Wrzuć Proszę. Na luz w Radiu SK.
2: Takie były plany. Plany versus rzeczywistość. We wtorek bywają złudne i dlatego też z wami tu jesteśmy. 3 minuty po 15.
8: Kasia Węsierska.
2: Michał Hanczak.
8: Rzucamy na luz.

0: Home.
1: Chciałbym już coming home, tak naprawdę.
0: Czy dopiero tu przyszedłeś? Naprawdę nie wiem, czy tych ludzi, którzy w pracy są od 8 rano i jeszcze będą na przykład przez 45 minut.
1: Dobra, bo ja przyszedłem dzisiaj na 14, to może nie będę opowiadał, że rzeczywiście już bym chciał do domu.
0: Coming home,
1: a poza tym nie mam klimatyzacji w domu, a tu w studiu jednak mamy klimatyzację,
0: dłużej
1: to jest
0: posiedzisz,
1: super sprawa.
0: Praca będzie ci wdzięczna. Dzisiaj wrzucamy jak zwykle na luz, ale dzisiaj też przypominamy, żebyście zadzwonili albo odwiedzili swoich ojców.
1: Dzień ojca. Ja akurat ojcem nie jestem, chyba że ojcem własnego sukcesu, tylko to taki mini ojciec, bo tych sukcesów nie za wiele, ale tak sobie ostatnio gadaliśmy z Kasią o naszych rodzicach, właśnie też o ojcach.
0: Pozdrawiamy swoją drogą, może nas teraz
1: bardzo
0: słuchają.
1: Pozdrawiamy, że jak byliśmy młodsi i byliśmy tak naprawdę dzieciakami, nastolatkami, to widząc zachowania pewne naszego ojca, naszych ojców, bardzo mówiliśmy sobie, że my nigdy tak nie będziemy. Po czym minęło tam, powiedzmy, 10 lat, 15 lat, 20 lat i nagle łapiemy się na tym,
0: że jedynie mówiliśmy,
1: że robimy dokładnie to samo.
0: Rzeczywistość zweryfikowała wszystko i niejednokrotnie mamy wrażenie, że wy też słyszycie w sobie mówiących swoich rodziców. Czy to mamy, czy to ojca, ale dzisiaj jest dzień ojca, to skupmy się na tacie właśnie.
1: Co robicie tak samo jak wasz ojciec, chociaż kiedyś mówiliście, że absolutnie nie będziecie popełniać tego błędu albo po prostu nie będziecie się w ten sam sposób zachowywać.
0: Ja nie mam dzieci, a i tak mówię latarką, to świecisz mi czy sobie. To jest niewiarygodne.
1: A ja z kolei mam także, powtarzam, pewną bardzo niezdrową rzecz, którą mój ojciec zawsze robi wieczorami, bo on zawsze przed snem bierze coś słodkiego do jedzenia. To jest bardzo niezdrowe i ja sobie mówiłem, nie, no tak nie można. A co robię teraz, tuż przed snem?
0: Trzeba to potraktować jako tradycję rodzinną. Nagrajcie nam głosówki na SKB Messengerze, co wy robicie tak jak wasz tato i przy okazji go możecie pozdrowić. Tam czekamy.
2: Promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
7: Autopromocja. Reklama.
8: RTV Euro AGD.
9: Jak wyprzedaż, to w euro.
8: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
11: Ola, pakuj Piotrka, bo jedziemy do...
12: Zaturlandu?

0: 99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Ola, pakuj Piotrka, bo jedziemy do...
2: Zaturlandu?

0: dinozaurów.
1: Wow, super!
0: A wierzy, że Zatorland to także park owadów mitologii i Luna Park?
1: Tak, i otwarty jest codziennie.
0: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
2: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
3: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
2: No racja, on lubi w technologię.
3: No lubi, lubi.
4: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Będę był to al ristorante.
7: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
8: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
9: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Sarnistok 3 w Bielsku Białej. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
12: I porek.

0: Dua Lipa.
1: Ale nie umówialiśmy się nawet na to. BJ One w Radiu SK, to właśnie z wami jesteśmy 23 czerwca i wrzucamy na luz.
0: Kochamy oczywiście naszych tatusiów, Dzień Ojca dzisiaj, ale pytamy was trochę tak pod włos. Czy jest coś, co kiedyś was bardzo denerwowało w zachowaniu waszych ojców i mówiliście sobie, nigdy tak nie będziemy robić, a jednak
1: dzisiaj,
0: po latach...
1: sami jesteście waszym ojcem. Dorota!
2: Ja za młodego to mówiłam, że nigdy nie będę zbierać niczego tak jak mój ojciec. A teraz zostaw to. Przyda się. Pozdrawiam.
1: A będziesz się kiedyś przepraszała, bo naprawdę będziesz szukała tej jednej nietypowej części, nie wiadomo do czego, nie wiadomo po co i właśnie wtedy ją znajdziesz, bo się okaże, że ją odłożyłaś.
0: I ona będzie w tej wielkiej szafie z przydasiami, która nigdy nie ma dna i jest tam wszystko.
1: Jest jeszcze Marek.
3: Cześć. Pytaliście się, co robię tak samo jak mój ojciec, a czego zarzekałem się, że nigdy robić nie będę. Tak samo wkurzam moją mamę. Pozdrawiam.
1: To chyba można to nazwać tradycją rodzinną. Inna sprawa, że prawdopodobnie Marek zdradza ci tajemnicę. Nie tylko denerwujesz tak samo swoją mamę, ale jeżeli ją masz, to także swoją żonę, jak twój tata denerwował swoją.

0: Firfak i Jay-Z. 15.39 na zegarkach. Wrzucamy razem na luz w bardzo ważny dzień.
1: Rzeczy, które robicie dokładnie tak jak wasz tato, choć mówiliście, że to absolutnie nigdy nie nastąpi. Co ciekawe, dużo dziewczyn się nagrywa w tej sprawie, więc to nie jest tylko tak, że się upodobniamy do swoich mam.
0: To jest ciekawy materiał dla psychologów. Proszę słuchać. Może nam ktoś to wyjaśni. Angelika?
2: Cześć, Eska. Ja skapnęłam się, że zaczęłam opowiadać historię z dotarcia do szkoły identycznie jak mój tata.
1: Oho.
2: Teraz myślę, że z wiekiem będzie to jeszcze bardziej postępowało i mój syn będzie myślał, że do szkoły szłam przez Himalaje.
1: Rzeki przepłynąłem, góry pokonałem. I dopiero za siódmą rzeką, za siódmą górą dotarłem do szkoły.
0: Bo kiedyś to były takie czasy i było trudno i trzeba było się hartować. No to teraz Adam.
3: Siema Eska, mój tata zawsze wypowiadał te same motta. Bez kawy nie ma zabawy oraz chule dusza, piekła nie ma. I tak właśnie żyje konsekwentnie. Pozdrawiam, Adam.
1: To znaczy piekło po tej zabawie jest. Nazywa się stan konta po weekendzie.
0: Myślałem, że mówisz o zupełnie innym piekle. Mamy jakieś zupełnie inne skojarzenia z dniem po dobrej imprezie.
4: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
12: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
13: Tato, co to za pan?
14: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
13: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
14: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
13: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
14: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
13: To z Tauronem.
14: Jasne, że tak. Poznaj ofertę Tanie Godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
15: Castorama!
16: Teoria
17: i praktyka.
16: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
17: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
16: Tak?
17: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Castorama.
17: Teoria.

0: Meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jeździsz na rowerze? Dołącz do programu Rowerowa Polska PZU. Zadbaj o siebie i innych na drodze, bo bezpieczeństwo i kultura jazdy zależą od nas wszystkich. Zapraszamy na event w Twojej okolicy. Sprawdź na rowerowa-polska-pzu.pl.
3: I po reklamie.

0: Nowość w Radiu SK to Martin Garrix i Ed Sheeran. Repeat It. Ed Sheeran, który powiedział, że sobie zrobi małą przerwę w karierze właśnie, żeby zająć się ojcostwem. To tak na Dzień Ojca w sam
1: raz. Ale tak pomiędzy wrócił, czyli albo go tak uradowało to ojcostwo, że już podziękował, że tak super, tak dużo, ale
0: ja wyjdę jednak sobie do garażu na chwilę i tam do Garrixa pojechał.
1: A propos, to Małgosia jest chyba najlepszą żoną tego świata, dlatego, że napisała, że prosi o życzenia dla swojego partnera, bo dzieci chyba o nim zapomniało. To jest najlepszy ojciec na świecie. I mąż chyba też.
0: Pozdrawiamy serdecznie. Bye bye, daddy.
1: Po 16 wracamy i wrzucamy na luz. I też powiemy wam, co zrobić, żeby 4 lipca pojawić się na Stadionie Narodowym i zagrać.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
3: Villaro. To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
4: Kaufland jest!
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób, opakowanie 500 gramów

0: Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Aleptos, grecka oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Avatar, ogień i popiół już w najbliższą środę w Disney Plus.
4: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
3: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
5: Sali się nie poddają!
6: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
3: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
7: Ogień zszedł z oczem góry.
3: Avatar, ogień i popiół.
8: Stajemy do walki!
3: Oglądaj już w najbliższą środę w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
11: Kia. Movement that inspires.
12: I po reklamie.

0: Tradycyjnie w Żywcu na Wesołej, Kościuszki, Żeromskiego, Sienkiewicza i Witosa. Wolniej jedziecie też przez Łodygowice oraz na głównych dojazdach do miasta. Zwalnia także ruch na ulicy Witosa oraz na wyjazdach z miasta w kierunku Łodygowic i Bielska Białej. Jeśli możecie, wybierajcie alternatywne trasy i pamiętajcie o bezpiecznej jeździe.
1: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
2: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Nożownik ze świętokrzyskiej Mierzawy już z zarzutami za zabójstwo teścia i usiłowanie zabójstwa teściowej 49-latkowi grozi dożywocie.
3: Oświadczył, że częściowo przyznaje się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw, jednakże nie określając zakresu tego przyznania się.
2: Powiedział Tomasz Rurasz z prokuratury okręgowej w Kielcach. Śledczy złożyli już wniosek w sprawie tymczasowego aresztu, a według naszych ustaleń mężczyzna w ostatnim czasie przyjmował leki psychotropowe. Wielkie sprzątanie w Białym Dunajcu na Podhalu to po wczorajszej nawołanie. Podtopionych zostało 20 domów. W niektórych piwnicach było niemal metr wody i mułu.
4: Miałem prawie metr wody, nie?
5: No robota. I no to z tym robić?
6: Tam u sąsiadki trzeba iść, piec zalało całą kotłownię, bo miałem wkopioną piec, chyba do wyrzucenia racji.
7: No zalane całe.
8: Piwnice, wszystko. 20 centymetrów wody w środku.
2: W Białym Dunajcu trwa szacowanie strat. Zyskują Koalicja Obywatelska i korona Grzegorza Brauna. Jak wynika z sondażu Instytutu Badań Polster dla Superekspresu, wybory wygrałoby KO z poparciem na poziomie 34%, na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowałoby 26% ankietowanych. Korona Grzegorza Brauna mogłaby teraz liczyć na 7,7%. Progu wyborczego nie przekroczyłyby partia Razem, PSL i Polska 2050.
1: SK Beskidy News.
0: Agnieszka Kucjas. Załoga z Żywca w składzie Bartek Sikora i Kacper Roczyna, trzecia na regionalnych mistrzostwach w ratownictwie medycznym w Opolu. Miś Koluś wyrusza na Babią Górę. Wyprawa to akcja charytatywna dla chorej 3-letniej Nikoli Woźniak. Fioletowy miś ma pomóc zebrać 5 milionów złotych na leczenie dziewczynki.
9: Miś Koluś odwiedził już Bieszczady i był jedynym miśkiem widzianym na szlak.
0: Mówi Lodowa Monia, współorganizatorka wydarzenia. Wyprawa rusza 28 czerwca z parkingu Krowiarki około 9.30.
1: Wrzuć na luz!
10: Wrzuć na luz!
11: Wrzuć na luz!
12: Wrzuć na luz!
13: W Radiu SK.
2: Upraszam się teraz o wyjście z pracy albo o przygotowanie do tegoż wyjścia, jeżeli macie wychodzić o 17.
14: A żeby wam się dobrze wychodziło, to zagramy wam sezon od Dawida Podsiadły. Mamy sezon na włączoną klimatyzację, sezon na tonik espresso. Na co masz sezon?
2: Jeszcze mamy sezon na SK Karniaki Cup i zaraz wam powiemy, co zrobić, żeby z nami się pobawić na PG Narodowym. Kasia Węsierska
14: i Michał Hanczak, witajcie.

0: Agnieszka Karniak-Kika.
1: 15 minut po 16. Zadała pytanie nam Natalia, czy dzisiaj będzie jeszcze finał Karniaki Cup, czy jutro? Odpowiedź brzmi jutro.
2: Dlatego, że już dzisiaj mamy powołanie do drużyny. To może ja w ogóle przedstawię skład, bo trzeba czytać składy.
1: A coraz więcej zawodników, coraz mniej wolnych miejsc.
2: 5 już zajętych. Krystian, Julia, Tomek, Michał i Ola, która dołączyła dzisiaj do naszej kadry na SK Karniaki Cup. Oni mają już miejsca pewne, oni mają po tysiaku i będą 4 lipca na PGE Narodowym.
1: Ale wy jutro też możecie spróbować

0: To wszystko rozszyfrować. Można się już teraz zgłaszać i jutro będziemy dzwonić do kogoś z was.
1: Jeżeli ktoś trafi, to zgarnia tysiaka i zaproszenie do Warszawy 4 lipca. Fundujemy nocleg dla was i osoby towarzyszącej. No i finał SK Karniaki Cup na Narodowym ze Sławkiem Peszko. A tam nagroda główna.
0: 10 tysięcy złotych. Zgłaszajcie się.
2: SK Karniaki Cup. Autopromocja.
3: Niektórzy nie dowierzają.
4: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
3: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
5: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
3: A są tacy, którzy po prostu grożą.
4: No, zabijecie po prostu.
2: Nosem wkręca w Radiu SK.
3: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
7: Autopromocja.
8: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
11: Ola, pakuj Piotrka, bo jedziemy do...
12: Zatorlandu?
11: Zatorlandu, największego w Europie parku ruchomych dinozaurów.
12: Wow, super!
11: A wierzysz, że Zatorland to także park owadów mitologii i Luna Park?
12: Tak, i otwarty jest codziennie.
11: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
13: Już w najbliższą środę przyjdź do nowego sklepu dla zwierząt Maxi Zoo w Chrzanowie. Zapraszamy 24 czerwca od godziny 9 do parku handlowego Kasztelania przy ulicy Szpitalnej 45. Z okazji otwarcia nowego sklepu Maxi Zoo minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w parku handlowym Kasztelania przy ulicy Szpitalnej 45 w Chrzanowie. Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Sarnistok 3 w Bielsku Białej. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
16: I po reklamie.

0: Ale ładnie on śpiewa. Benson Boone, Mystical, Magical w Radiu SK. Shakira.
1: 16:30.
0: Za chwilę.
1: O, będzie Shakira, oczywiście. Siekiera, siekiera. Kawka, może popołudniowa taka siekiera by się przydała, bo trochę ciśnienie może spadać. Mówiliśmy o tym, czy nie? Moim zdaniem
0: nie. Nie wiem, ale powiedzmy jeszcze raz, skoro mamy wątpliwości, to niech świat o tym usłyszy. Jak jesteście dziś zestresowani, to zapraszamy nad wodę.
1: Nad wodę absolutnie, ale to jest naprawdę coś w tym, że jak jedziesz nad morze, siadasz na plaży, jest ten szum fal, no to mnie bardzo uspokaja.
0: No, ale badania, które oboje, jak się okazuje, niezależnie znaleźliśmy, mówią o tym, że przebywanie w pobliżu wody, nie powiedziano, że to ma być morze, przez zaledwie 20 minut obniża kortyzol i wprowadza duży stan spokoju w naszej głowie.
1: To ja idę teraz na korytarz, tam jest taki baniak.
0: Nie, ja już rozumiem, dlaczego niektórzy panowie bardzo długo siedzą w toalecie na przykład. Zwłaszcza
1: nie,
0: jeden po rozmowach ze mną. Możesz być następny w kolejce.
1: A masz Wi-Fi tam? To nie to. Radio SK. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Jedna z naszych nowości na antenie Radia SK, bo wszystkie hity zaczynają się westem, między innymi David Guetta i Alok stoją za hitem Run, Run, River.
1: Jeszcze nie jest za późno, Dzień Ojca przypominamy, więc można składać życzenia tym tatusiom, którzy jeszcze tych życzeń od was nie dostali, a pytaliśmy was też o to, co robicie tak jak wasi ojcowie, choć mówiliście, że nie będziecie tak robić.
0: Tomek nagrał nam głosówkę w tej sprawie na Messengerze.
2: Mój tata po pracy zawsze kładł się na kanapę, oglądał telewizor i pamiętam, jak moja mama zawsze mówiła, weź zrób to i to, zaraz, zaraz zrobię.

0: mówiłem, że zawsze się wezmę i zrobię to od razu, jak kiedyś będę miał swoją rodzinę, a dosłownie jest tak samo.
1: Bo to wynika z tego, że kanapa...
2: Czekam na to wytłumaczenie,
1: ja to wyjaśnię naukowo. Kanapa
2: ma większą siłę przyciągania.
1: No właśnie,
2: tak?
1: I to, ta siła przyciągania jest wprost proporcjonalna do wieku.
2: Czyli im starszy, tym bardziej przyciąga.
1: Tak. I dlatego teraz potrzebujemy chwili przerwy, gdyż w studiu mamy kanapę i mnie przyciąga.
3: Radio SK. Autopromocja. Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
4: czy 100 metrów od sceny.
3: Festiwale mają swój wyjątkowy vibe. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na sk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
5: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Beko Days w RTV Eura GD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
9: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
14: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
6: To będzie ostatnia reklama.
15: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speak Champions i Technik. Empik.
16: I pora.

0: Zbliżamy się do 17, ale Farben oczywiście, ale fajne hity wam gramy po 17, też wam to zrobimy.
1: I zagramy z wami, w tabu, co oznacza, że jeżeli ktoś czuje, że będzie chciał się z nami pobawić, to już się może zgłaszać na SKB Messenger.
0: 20 minut patrzenia, przebywania w okolicach wody uspokaja, mówiliśmy parę minut temu o tym.
1: Bo moja mama, która mieszka w Kołobrzegu, napisała, że posłuchała nas i pojechała nad morze, trzy okrążenia zrobiła, nie znalazła miejsca do parkowania i zamiast spokoju znalazła zdenerwowanie.
0: Dziękujemy. Że cukier też czasami potrafi uspokoić i poprawić nastrój, że zapraszam teraz na jakiegoś gofra, ale skoro jesteśmy nad morzem i zaczyna się sezon, to może jednak pani wróci do domu
1: będziesz
0: i sobie
1: musiał
0: odpocznie.
1: Potem za tego gofra zwrócić te miliony monet, to nie wiem, czy to jest opłacalna inwestycja.
0: Za chwilę wracamy po 17.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Ogień, woda, powietrze, ziemia. Poczuj żywioł na Summer Arenie 2026 Pre-Zero Arenie Gliwice. Latynoskie rytmy, fire show, pirackie przygody, piana party, silent disco i atrakcje dla całych rodzin. Bawimy się od lipca do sierpnia. Wstęp wolny. Szczegóły na prezeroarenagliwice.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
2: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
4: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin. Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło lub Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Już 27 czerwca zapraszamy na jedyne w regionie źródło światła Wisła. Od 19 do północy całe miasto wypełni się niesamowitymi światłami i muzyką. W programie rozświetlony Park Kopczyńskiego, nocna odsłona Skolnitego i spektakularna iluminacja hotelu Crystal Mountain. A o 22 główna część wydarzenia. Spektakularny pokaz światła, pokaz laserowy, cicha pirotechnika, występ Phoenix Boy Group, Silent Disco i wiele więcej. Szczegóły na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych miasta Wisła.
9: I Porlamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
11: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
12: Na drogach sporo korków. W Łodygowicach przytykają się zjazdy z S1 i droga dojazdowa do Bielska-Białej. W Żywcu ciasno na trasach 945, 946 i Wesołej. Przytyka się też wyjazd z Żywca w kierunku Wieprza i Radziechów, a także Łodygowic i Bielska-Białej. W Węgierskiej Górce spory ruch w centrum i na węzłach komunikacyjnych przy S1. Do końca dnia pogodnie i ciepło, maksymalnie 27 stopni. Padać dziś na pewno nie będzie.
11: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
13: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Służby w gotowości przed falą upałów. To informacja po odprawie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Do Polski nadciągają wysokie temperatury. Od czwartku do soboty w niektórych regionach termometry mogą pokazać blisko 40 stopni. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, gdzie i kiedy będzie najcieplej?
14: W zachodniej części kraju, dla Pomorza Zachodniego i województwa lubuskiego, synoptycy szykują ostrzeżenia drugiego, a nawet trzeciego stopnia. Najcieplejsza i to w całym kraju będzie niedziela, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
15: Na przeważającym w obszarze kraju temperatura maksymalna wyniesie około 35 stopni, a w zachodniej części kraju wzrośnie do około 38 stopni.
14: Służby są gotowe do działania i wyczulone na potencjalne pożary oraz skutki zdrowotne gorąca, zwłaszcza dla dzieci i seniorów.
13: W najbliższych dniach prezydent odbierze ślubowanie od nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Według ustaleń reporterów Radia SK będzie nim Sławomir Patyra. Karol Nawrocki podjął dziś decyzję w jego sprawie po ubiegłotygodniowym wyborze Patyry na to stanowisko przez Sejm. Szkolenia, zwiedzanie, sparingi z młodzieżowymi drużynami smoków, zgrupowanie w Akademii FC Porto. Taka nagroda czeka na zwycięzców trzeciej edycji turnieju z Orlika na stadion. Mowa o największym turnieju piłki nożnej dla młodzieży w Polsce. Rejestracja drużyn trwa tylko do końca czerwca.
16: SK Beskidy News.
12: Agnieszka Kucjas. 32 osoby, w tym dwie po raz pierwszy, oddały łącznie 13,5 litra krwi. Za nami udana akcja krwiodawstwa w Wieprzu. Darmowe badania na żywieckim rynku. Stowarzyszenie Amazonek w Żywcu zaprasza mieszkanki miasta na trzeci dzień zdrowia, mówi Irena Wójcik, prezeska Amazonek.
17: Będziemy mieć cytobusa, gdzie można będzie wykonać darmowe badanie cytologiczne nową metodą, bez względu na wiek, bez względu na to, kiedy się było ostatni raz.
12: Start w piątek o 9:00.
18: Wrzuć na luz!
19: Wrzuć, wrzuć, wrzuć, wrzuć na luz!
20: A teraz będzie specjalna zapowiedź tego, co się właśnie wydarzyło. Pani Jadziu,
0: Wie pani, jaka jest godzina?
9: 17.
18: No. Czyli międzynarodowa godzina, godzina szczęścia.
9: A dlaczego?
18: Bo ludzie kończą pracę.
9: A jak zaczynają, to co, to nieszczęście?
0: No to jest międzynarodowa godzina smutku nie, albo szczęścia, że dostaną za pracę pieniądze.
9: Godzina nieszczęścia.
18: Pani Jadziu, nasze słoneczko, jak pani jest gotowa na upały już?
9: Nie wiem, jeszcze nie ma upałów takich.
18: O,
0: jeszcze nie ma.
18: Bo klimę włączyłem.
0: 28 stopni to jeszcze nie są, drodzy państwo, upały. Kasia Węsierska.
18: Michał Hanczak.

0: mama robi lepsze.
1: Oho!
2: Wszystko.
0: Ale tak,
1: ale
0: pomyśleli.
1: Dzień ojca, a nie
0: ja
1: dzień
0: wiem,
1: mamy. Ale pozdrawiamy mamę.
0: Szwedzi tak pomyśleli. Nie wiem, czy słyszałaś o tym, że reprezentacja Szwecji zabrała na mundial własne jedzenie.
1: Takie od mamusi właśnie?
0: No,
1: że popakowała każdemu tam mama te klopsiki w pojemniki?
0: 1000 kilogramów do Stanów, bo nie do końca chcieli jeść to, co Ameryka ma do zaoferowania.
1: Wiesz, powiem ci tak, no, amerykańska dieta nie jest zbyt dobra dla sportowców, tak mi się wydaje, przynajmniej z tego, co mi się kojarzy, no bo wiadomo, że tam głównie króluje przetworzona żywność i fast foody, no, więc ja się nie dziwię, że Szwedzi chcieli zabrać swoje klopsiki.
0: Myślę, że patrząc na to, że zabrali tego jedzenia tonę pieniędzy też za ten transport zapłacić musieli.
1: Oj,
0: takie są fakty.
1: Bogaci nie liczą pieniędzy, za to my liczymy uczestników. To znaczy,
0: na was liczymy.
1: Potrzebujemy jednego tak naprawdę.
0: Gramy w tabu. Już za chwilę, więc się zgłaszajcie na eskowy Messenger. Zasada bardzo prosta. My zadajemy pytania, wy odpowiadacie. Ale...
1: nie wolno używać słów na pewną literę zakazaną. Czekamy na Messengerze Eski. Napiszcie numer do siebie, żebyśmy mogli się z wami skontaktować. Oczywiście mamy prezenty.
0: 4 pory roku, Wiktor Waligura. Już za chwilę w Esce.
3: Reklama. W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
5: Ola, pakuj Piotrka, bo jedziemy do...
6: Zatorlandu?
5: Zatorlandu, największego w Europie parku ruchomych dinozaurów.
6: Wow, super!
5: A wierzy, że Zatorland to także park owadów, mitologii i Luna Park?
6: Tak, i otwarty jest codziennie.
5: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z...

0: tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Sarnistok 3 w Bielsku Białej. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
1: I po reklamie.

0: Golding z Marshmallow nagrali taki hit, który gramy w Radiu SK, czyli Save My Love.
1: A z nami jest już teraz Marta. Dzień dobry, witamy cię serdecznie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Marta, tylko prosimy, żebyś miała słuchawkę blisko ucha i buzi, bo trochę słabo cię słyszymy. Czy ty weszłaś w jakieś krzaki? Miałaś być na zewnątrz. Może tam jakieś krzaki cię zarosły.
2: Na zewnątrz jestem między krzakami.
0: I teraz między krzakami cię całkiem dobrze słychać, więc tam pozostań. Marta, gramy w tabu. Mamy dla ciebie 30 sekund, w trakcie których to zadajemy pytania, na które ty odpowiadasz, nie używając słów zaczynających się na literę.
1: L. L jak las. La okazja. Albo las. Tak, dobra. Las krzaków na przykład. Dobra, gotowa jesteś?
2: Tak.
0: No to zaczynamy w takim razie. Pora roku, która rozpoczęła się 2 dni temu.
2: Upał.
1: Na patyku albo w wafelku?
2: Słodycz.
0: Miesiąc po czerwcu.
2: Wakacje.
1: Przyda się na plaży albo na balkonie?
2: Słońce.
0: O, bardzo dobra to jest odpowiedź. Można go wysłać pocztą.
2: Buziak.
0: Buziak padł.
1: A buziak,
0: no,
1: dobrze.
0: Fatalnie.
1: No dobrze, dobrze, tak się zamyśliłem trochę chwilę, ale no, zaliczamy.
0: Mieliśmy jeszcze
1: zaliczamy.
0: Pytanie pod tytułem czekasz do niego długo na wizytę? Podpowiedź, polski NFZ, mówisz, że to lekarz.
1: Bardzo dobre odpowiedzi twoje, co prawda wakacje, które trwają miesiąc.
0: Ale przepraszam, dla uczniów, którzy nie liczą godzin, lat ani miesięcy, bo właśnie rozpoczynają za moment wakacje, to te 2 miesiące nie mają znaczenia, to są po prostu wakacje. To jest jeden miesiąc trwający 62 dni.
1: Tak zwany jeden czasookres. W sumie jak ktoś ma dużo urlopu, idzie na miesiąc urlopu, to zazdrościmy też. Dobra, Marta, mamy dla ciebie eskowe gadżety w prezencie. Gratulujemy.
2: Dziękuję bardzo.
0: Możesz już wyjść z krzaków.
1: Dawid Podsiadło na błysk, jego nowy hit, gramy wam teraz w Radiu SK.

0: Zgodnie z tytułem pora roku nastąpiła Summer, Calvin Harris w Radiu SK i w całej Polsce też lato.
1: Gramy hit na czasie, a lato można spędzić na przykład na wycieczce kamperem. Okazuje się, że to jest coraz popularniejszy sposób spędzania wolnego czasu. Jeden z takich portali, które mają ogłoszenia, że można sobie wynająć albo kupić na przykład
0: A ceny
1: kamper.
0: Sprawdzałeś?
1: Nie, cen nie sprawdzałem, no ale słuchaj, już w maju ogłoszenia

0: Amperów wygenerowały na tym portalu ponad 1 700 000 wyświetleń i to jest o blisko 1/5 więcej niż rok temu w tym czasie. Czyli z roku na rok kampery coraz bardziej popularne.
1: Jeżeli nie zdążyliście na ten portal się zalogować, zapytać o dostępność i też nie zdążyliście kasy zebrać, bo to wcale nie jest tak mało, to mamy na to rozwiązanie, które nazywa się Eskadowa się kampera.
0: Już w tym tygodniu znowu ruszamy, w sumie to już ruszyliśmy z naszą akcją cowakacyjną, czyli wy się zgłaszacie ze swoją ekipą na SKP.pl, nie, przepraszam, w mobilnej naszej apce.
1: Tylko apka. Dokładnie ściągamy tak. Aplikację na swój smartfon i tam sprawdzamy.
0: Zgłaszacie się z ekipą, przekonujecie nas, a już w czwartek nasza ekipa do was pojedzie z kamperem. Kogoś wybierze i komuś tego kampera na taki długi weekend przekaże.
1: Jedzenia więcej zabierzcie, bo ten weekend trwa u nas od czwartku do poniedziałku. Szef nie lubi tego.
0: I można jeździć gdzie się chce? Można.
1: Po Polsce.
0: A zatankowany jest?
1: Zatankowany.
0: Super sprawa.
1: Gdzie jest haczyk? Nie ma, bo właśnie od tego jesteśmy, żeby nie było kruczków jak w niektórych innych umowach.
0: Nie ma tam małych literek, bo my po prostu nie dowidzimy, to i tak byśmy nie zauważyli. Radio
2: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak wyprzedaż, to w euro.
7: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
10: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
11: Jeździsz na rowerze? Dołącz do programu Rowerowa Polska PZU. Zadbaj o siebie i innych na drodze, bo bezpieczeństwo i kultura jazdy zależą od nas wszystkich. Zapraszamy na event w twojej okolicy. Sprawdź na rowerowa-polska-pzu.pl.
12: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
13: To będzie ostatnia reklama. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
14: I po reklamie.

0: Oby wam ten dzień pracy szybko minął. Tak samo jak bit tego numeru.
1: 5 minut nam zostało do 18. Za chwilę imprezka i Mat Fuczyło. Będzie można zgarnąć tysiaka na festiwalowe lato, czyli na przykład na karnet, na jakiś fajny festiwal.
0: A patrząc na ceny tych karnetów, to myślę, że chętnie się zgłosicie. SK.pl, tam was odsyłamy jak zawsze. Słyszymy się jutro.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
2: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
1: No racja. On lubi w technologię.
2: No lubi, lubi.
3: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
4: Tato, co to za pan?
5: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
4: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
5: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
4: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
5: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
4: To z Tauronem.
5: Jasne, że tak.
6: Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl / tanie godziny / serwisant.

0: Drugi, 4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy parasol ogrodowy boczny Polar 2.

0: za 218 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
4: Do końca dnia pogodnie i ciepło, maksymalnie dziś 27 stopni. Mimo, że miejscami się zachmurzy, padać nie będzie. W takie dni jak dziś pamiętajcie o piciu odpowiedniej ilości wody. W Żywcu sporo aut na Kościuszki, Żeromskiego i Sienkiewicza. Zwalniacie też na Witosa i wyjazdach z miasta w kierunku Łodygowic i Bielska-Białej. W Węgierskiej Górce spory ruch w centrum i na węzłach komunikacyjnych przy S1. A tam, gdzie korków nie ma, też uważajcie, bo na drogach jest sporo kontroli.
3: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel, żywiec fabryczna 5.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
5: 18. Agata Chruściak, zapraszam. O odbudowie Ukrainy. Bez prezydenta Ukrainy Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie na rozpoczynającą się w czwartek konferencję w Gdańsku. W tle kryzys na linii Warszawa-Kijów. Po nadaniu ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Delegacji Ukrainy ma przewodniczyć premier Julia Sfrydenko. 3/4 Polaków ma w planach wakacyjny wyjazd. Połowa urlop spędzi w kraju. Wynika z badania przeprowadzonego przez Polską Organizację Turystyczną i portal travelist.pl, mówi Joanna Węglarczyk z POT.
6: Wakacje krajowe to jest taki trend wśród rodzin.
5: Najczęściej wybieramy morze, a na wakacje wydamy średnio między 1000 a 2000 zł na osobę.
7: Sponsorem programu jest Decathlon.
8: SK Sport News.
5: Dziś kolejne spotkania Mistrzostw Świata o 19 w grupie K. Portugalia zagra z Uzbekistanem. W nocy Kolumbia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga. Za to w grupie L o 22 Anglia zagra z Ganą, a po tym meczu Panama z Chorwacją. Drugi turniej Ligi Narodów. Polscy siatkarze rozegrają przed własną publicznością. Cel: awans do turnieju finałowego. Jutro o 20 biało-czerwoni zagrają z Belgią.
7: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
8: SK Beskidy News.
4: Agnieszka Kucjas. Utrudnienia na ulicy Sielaków w Gilowicach. W związku z przebudową drogi w rejonie robót wprowadzono ruch jednokierunkowy od drogi wojewódzkiej 946 w kierunku szkoły, mówi wójt Krzysztof Okrzesik.
9: Trzeba wracać innymi ulicami, na przykład ulicą Okrajnicką czy Starodworską lub Orawiany.
4: Utrudnienia potrwają co najmniej 2 miesiące. Mosir Żywiec przygotowuje się do aktywnego lata. Wakacyjna oferta obejmuje zajęcia sportowe, naukę pływania oraz cykl festynów rodzinnych w różnych częściach miasta.
8: Imprezka.
10: Imprezka.
8: Imprezka.
10: Imprezka.
11: Ostatnie dni przed wakacjami, Dzień Ojca, pewnie kilka innych okazji by się jeszcze znalazło, na przykład to, że mamy Dzień Wędkarza, to wszystko zasługuje na imprezkę. Ja tę imprezkę mam tam, Mati Puczyła, Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. No i lato mamy, prawdziwe lato. 2 minutki po 18 zaczynamy.

Betka, i komu miałabym powiedzieć, to jest imprezka 12 minut po 18. Przed chwilą powiedziałem o wszystkich tych rzeczach, które dziś są powodami do rozpoczęcia imprezki. O, w końcu mamy Dzień Taty, w końcu mamy ostatnie dni do wakacji, w końcu mamy lato, mamy też ciepłe dni i mamy Dzień Wędkarza. Mnie udało się wstać po pierwszym budziku, to też się nie zdarza często, to też jest powód. No zresztą na pewno mnie rozumiecie, prawda? Wstawanie nie jest takie łatwe, ale jakie wy dzisiaj macie powody do imprezki? Czekam na głosówki, wysyłajcie je na Messengerze do Radia SK. Najfajniejsze zagram i najfajniejsze nagrodzę. A bo jak się bawić, to się bawić, to w końcu imprezka. Radio SK. To jakie macie powody? A ja mam muzykę, Eiffel 65 Blue Dabari.

Dobre, bo polskie. Tak jest, ten kawałek powstał właśnie w Polsce. Andy Dust i Harris Zokaria. Gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. 22 minuty po 18. Słuchajcie, jest coraz drożej. To znaczy, nie żebym mówił wam coś nowego. W końcu wszystkim nam zdarza się teraz robić zakupy. Teraz i zawsze. Prawda? Ale ktoś, słuchajcie, postanowił sprawdzić, co konkretnie drożeje. Co drożeje najbardziej? No bo to nie jest tak, że wszystko idzie bardzo w górę. I najbardziej podrożała chemia gospodarcza. Tak wynika z badań UCI Research. Mocno podrożały też słodycze. No i teraz tak, sprawy są dwie.

0: Pierwsze, to oznacza, że w tym miesiącu będę sprzątał mniej, żeby zaoszczędzić. A po drugie temat słodyczy to ja przemilczę.
1: Reklama.
2: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. Kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
3: Ola, pakuj Piotrka, bo jedziemy do...
4: Zatorlandu?
3: Zatorlandu, największego w Europie parku ruchomych dinozaurów.
4: Wow, super!
3: A wierzy, że Zatorland to także park owadów mitologii i Luna Park?
4: Tak, i otwarty jest codziennie.
5: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
6: Do salonów Ciche Zasada wjechała nowa, przestronna i oszczędna superhybryda BYD ATTO 2. Z łącznym zasięgiem do 1000 km i spalaniem już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz już od 60 400 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Sprawdź nabyt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Sarni Stok 3 w Bielsku-Białej.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
9: I po reklamie.

0: House Mafia, Wait So Long, to jest Eska. A dokładnie to jest imprezka. Mati Fuczyło, to ja. Dzisiaj sprawdzam, jakie powody do imprezki macie właśnie wy. Kazik nagrał się na Eskowym Messengerze. Oho.
1: No cześć, witam Eska.
0: No cześć.
1: Jaki mam powód do radości? No, no taki, że jest super ciepło, basen właśnie rozłożyłem sobie, taki porządny. Leje się woda. Mhm. I gdzieś myślę, że za godzinkę to skoczę sobie do tego basenu, będę się pluskał do rana chyba. Hej.
0: No i hej, no i hej, no i bardzo dobry pomysł. W takim razie proszę się pluskać, a w weekend to coś mi mówi, że sąsiedzi będą pukali do ciebie, żeby się z tobą pluskać. No w końcu ma być nawet 40 miejscami. No to możesz stać się bardzo popularnym sąsiadem. Coś mi to mówi, że coś mi mówi, że tak właśnie może być. Wiktoria też...

0: się nagrała na eskowym messengerze.
1: Moim powodem do imprezki jest fakt, że dzisiaj miałam ostatnią wizytę u dentysty i na ten moment wszystkie moje ząbki są zdrowe.
0: O, Wiktoria, w takim razie powody są dwa, bo ja miałem ostatnią wizytę wczoraj. A trzecia imprezka należy się naszym portfelom. Nowa płyta i gadżety od Najela Horana lecą do ciebie.
2: Reklama. Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Sarni Stok 3 w Bielsku Białej. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
3: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
5: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.

0: sceny old school. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.
1: SK.

przyjemnie buja ten kawałek, co? Shinza, Arko i Kasango, Fire, Fire, tak się to nazywa, 7 minut zostało do 19. Rozmawiamy dzisiaj o powodach do imprezki. No jeżeli nie możecie urządzić sobie takiej w środku tygodnia, to tutaj pojawiam się ja, cały na czarno dzisiaj akurat, ale już niedługo będziecie mogli urządzić sobie imprezkę akurat nie w środku tygodnia, a w kamperze. Wraca nasza akcja Eska dowozi kampera. Już w czwartek nasza eskowa ekipa dowiezie zatankowany dom na kółkach do kogoś z was. Do kogo? No właśnie, do kogo zadzwonimy i będziecie mogli pojechać nim na przedłużony weekend, dokąd tylko chcecie. SK.pl, tutaj możecie się zgłosić i do konkursu, w którym możecie zgarnąć tysiaka na festiwale, też się zgłaszajcie, bo za chwilę do kogoś zadzwonię. Nie żartuję i dzwoni mi też, że Kung City of Illusion London Galaxy, to zagram zaraz.

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach: moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
2: Jak tak, to Allegro.
3: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.

0: Gdańsku. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jeździsz na rowerze? Dołącz do programu Rowerowa Polska PZU. Zadbaj o siebie i innych na drodze, bo bezpieczeństwo i kultura jazdy zależą od nas wszystkich. Zapraszamy na event w Twojej okolicy. Sprawdź na rowerowa-polska-pzu.pl.
3: I po reklamie.
4: Beskidy na czasie.
5: Agnieszka Kucjas, cześć. Piana Party, festiwal kolorów, animacje i zabawy dla dzieci. Dmuchańce i strefa gastronomiczna. Już w niedzielę w Węgierskiej Górce odbędzie się kolorowe powitanie wakacji. Impreza dla całych rodzin odbędzie się na bulwarach nad Sołą. Start o 12. Wstęp oczywiście, bezpłatny. Natomiast 4 lipca w Milówce odbędzie się retro piknik Classic Day. W programie rajd turystyczny po pięknych drogach Beskidu Żywieckiego. Prezentacja zabytkowych pojazdów. Strefa Chill and Picnic, więc przyda Wam się koc. Będzie też muzyka na żywo. 4 lipca zagra Red Leaves, natomiast 5 lipca zespół Boys.
6: Muzyką się żyje.
7: Zbliża się święto polskiego hip-hopu nad Wisłą w Płocku. To Polish Hip Hop Festival. Impreza potrwa od 2 do 4 lipca. Zagrają gwiazdy polskiego rapu, takie jak PZ, Malik Montana, Kasba Łagane, Guzior, Young Leosia, Fukaj czy Tede. Na Polish Hip Hop Festival, jak zawsze, zaprasza Radio SK. Już w najbliższy weekend będziemy mieli dla Was bilety na to wydarzenie. A w ten weekend zapraszamy Was także na kolejne koncerty z cyklu SK Music Tour. Tym razem gramy w województwie zachodniopomorskim. Będziemy w Nowogardzie i w Kołobrzegu. SK Music Tour w Nowogardzie odbędzie się już w piątek na scenie Grupson oraz Eryk Moczko. Całość poprowadzi dla Was Kasia Węsierska. Z kolei w Kołobrzegu powitamy wakacje w niedzielę. Wystąpią Bryska oraz zespół Ira, a prowadzącym będzie Hanczak. Wstęp na koncerty SK Music Tour jest darmowy.
8: Imprezka.
9: Imprezka.
8: Imprezka.
7: SK. Imprezka Westa też jest darmowa i mam dla Was naprawdę niezłą pulę hitów. Kungs, The Aphelios, London Galaxy, Taylor Swift, Elizabeth Taylor, Imagine Dragons, Thunder. To trzy na początek. Mati Puczyło, cześć.

ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie.

Tak, tak. I coś mi mówi, że kilka żon właśnie teraz spojrzało znacząco na swojego męża, że tak właśnie powinno być. No więc słuchajcie, mam instrukcję. Skoro już ustaliliśmy, że tak powinno być, no to teraz powiem wam, gdzie można to robić najlepiej. W Finlandii szykują się Mistrzostwa Świata w noszeniu żon, no to można udowodnić, że jesteście w tym najlepsi. A poza tym to jest chyba jedyna dyscyplina, w której wynik zależy od formy dwóch osób, a biegnie tylko jedna. James Hype Serotonin.

0: Ten hit znamy i kochamy, prawda? Bauza, Magnetyk, 26 minut po 19 to jest SK.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
0: To co? Może pójdziemy teraz na jakiś koncert? Na SK.pl trwa konkurs Festival Love, w którym piszecie, co zabieracie ze sobą na festiwale, żeby bawić się do ostatniego koncertu. Ale ja tak w ogóle sprawdzam, co robicie, żeby energię mieć zawsze. I Agnieszka zgłosiła się na SK.pl. Cześć, Aga.
2: Cześć, witam.
0: U ciebie widzę kilka takich obowiązkowych rzeczy. Po pierwsze, no jest klasyk, powerbank. Bardzo się przydaje?
2: Tak, zdecydowanie. Robię naprawdę setki zdjęć, jak nie tysiące, więc bateria się w mikro rozładowuje.
0: A oglądasz potem te zdjęcia, czy to także klikasz sobie, żeby były?
2: Różnie to bywa, tak szczerze.
0: No rozumiem, ja wiem, bo ja mam to samo. No to teraz tak, druga sprawa, którą musiałem googlować. Glitery do twarzy. Proszę się teraz wytłumaczyć, co to jest, bo brzmi jak choroba.
2: To różne takie brokatowe i fluorescencyjne ozdoby do twarzy. Które są obowiązkowe na festiwalu.
0: No dobra, wszystko jasne. I jeszcze jedno, bo ostatnie to najbardziej mnie zaskoczyło. Coś, co ma uszy króliczka, opowiadaj, o co chodzi?
2: Tak, to Onezin. Jest to fajny, wygodny strój, na przykład do spania w namiocie, a przy okazji jest bardzo śmieszny.
0: Okej, i w takim stroju też śmigasz sobie na festiwalu?
2: Czasami się zdarza.
0: Okej, dobra, wierzę, że to działa, wierzę, że przyciąga wzrok. Aga, z takim zestawem to ja jestem przekonany, że ty możesz rozkręcić każdy festiwal, każdą imprezę. No to robimy tak, 1000 zł, a do tego zestaw elektroniczny.

0: Rohit od Active Lab Pharma lecą do ciebie, co ty na to?
1: Super, wow, bardzo się cieszę.
0: No to super, wow, bardzo się cieszę też ja. Jeżeli wy macie swój zestaw obowiązkowy, to zgłoście się z nim już teraz na sk.pl.
2: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
4: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
5: No, to będzie okazja.
6: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
2: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
3: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Przed nami kolejny dzień z mundialem w TVP. A dziś grają Anglia, Ghana, Portugalia, Uzbekistan, Panama, Chorwacja. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
10: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
11: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 24 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
12: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
13: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim.

Tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl. Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim.

0: Sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

Rexa, David Guetta i Sad Girls. I 17 minut przed 20 Matifu Czuło, to jest imprezka. A wiecie, że trwa mundial i mecz Portugalia-Uzbekistan? Kto wygrywa? No nie będzie zaskoczenia. Portugalia, 3-0 jak na razie, 43 minuta. A kto zdobył pierwszą bramkę? Nie będzie zaskoczenia. Cristiano Ronaldo w 6 minucie, a przed chwilką dołożył jeszcze jedną w 39 minucie, czyli ma już dwie. No i uwaga, bo to jest już 6 mundial, w którym on trafił piłką do siatki. Pierwszy był 20 lat temu, czyli zdobył bramki na aż 6 mundialach. Niektóre rzeczy się zmieniają, ale Cristiano najwyraźniej nie. My też mamy swój mundial, trwa SK Karniaki Cup. My zbieramy naszą jedenastkę, zgłoszenia na sk.pl.

To jest taki utwór, że Czechom należy się za niego dostęp do morza. Taki komentarz widziałem, a to Mikolas i Trips, Hard to be Humble, czyli Czechy i Polska w jednym kawałku, a to jest imprezka. Zaraz będę miał dla was zupełną nowość. W końcu wszystkie hity zaczynają się w Estę i to jest odpowiedź na pytanie, które możecie kiedyś sobie zadać. Skąd ja znam ten hit? No właśnie stąd, wszystkie hity zaczynają się w Estę.

0: Reklama.
1: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: Już w najbliższą środę przyjdź do nowego sklepu dla zwierząt Maxizoo w Chrzanowie. Zapraszamy 24 czerwca od godziny 9 do Parku Handlowego Kasztelania przy ulicy Szpitalnej 45. Z okazji otwarcia nowego sklepu Maxizoo minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją Maxizoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxizoo w Parku Handlowym Kasztelania przy ulicy Szpitalnej 45 w Chrzanowie. Maxizoo. Wszystko dla Twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.

0: Śląsku. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie. Beskidy na czasie.
2: Agnieszka Kucjas. Dwa dni koncertów i dobrej zabawy. Już 4 i 5 lipca odbędą się Dni Milówki. 4 lipca w Amfiteatrze nad Sołą zagrają Maciej Gucik, który zabierze Was w muzyczną podróż akordeonem. Big Banda i Red Lips.

0: Natomiast 5 lipca zagra Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Milówki, zespół Dzień Dobry, a na zakończenie zespół Boys. Impreza w sobotę i niedzielę startuje o 16. Na początek każdego dnia będą organizowane animacje dla dzieci. Przypomnę, Dni Milówki już 4 i 5 lipca w Amfiteatrze nad Sołą. 4 lipca w Milówce odbędzie się też Retro Piknik Classic Day.
1: Muzyką się żyje.
2: Marzenia naprawdę się spełniają. Na przykład to, by trafić na antenę Eski, a w dodatku zająć pierwsze miejsce na eskowej liście hitów. Mamy numer jeden i to nowy numer jeden rap 20. Od razu jako nowość na szczyt notowania trafiły Wszystkie marzenia. To kawałek nagrany przez Łatwo Ganga i Majko, czyli Maję Gadowską. To kolejny charytatywny singiel, z którego dochód trafi na pomoc podopiecznym fundacji Cancer Fighters. Wszystkie marzenia na pierwszym miejscu rap 20. To jest efekt waszego głosowania na SK.pl, ale mnóstwo głosów dostali też m.in. White 2115 z hitem California Love, czy Oki z Dawidem Podsiadło z kawałkiem Bluza Taty. Które miejsca zajęli, sprawdzajcie na naszej stronie i od razu zagłosujcie na ulubione hity. Kolejna rap 20 w Esce w poniedziałek o 23, a hit Wszystkie marzenia zagramy jeszcze dzisiaj wieczorem. Krzysiek Zalewski wraca do solo aktów. Po kilku latach przerwy znowu ruszy w trasę, w czasie której sam zagra na wszystkich instrumentach i zaśpiewa swoje hity. Trasa wystartuje w październiku. Artysta wystąpi m.in. w Katowicach, Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Łodzi czy Wrocławiu.
3: Imprezka. Imprezka. Imprezka. Imprezka.
2: Mam opcję dla tych, którym marzy się lot na wakacje, ale muszą teraz pracować. W jednej z apek z mapami można włączyć teraz symulator lotu dokąd tylko chcecie. O, to ja też sobie włączę po imprezce. Ale wcześniej polatamy razem. Mati Fuczyło, David Guetta, One Republic, I Don't Wanna Wait.

0: I to jest początek końca. To znaczy, tak nazywa się ten utwór. End of Beginning, Joe. A my zacznijmy nowy hit.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo jesteśmy w tym naprawdę nieźli. I on też jest w tym bardzo dobry. Jax Jones przybył do nas z nowym hitem. Wiele jego kawałków znacie już z anteny Radia SK. I teraz wracamy do korzeni. A raczej Jax wraca do swoich, bo będzie bardzo klubowo. A wiecie, co ten pan zrobił przy okazji premiery? Uwaga, postanowił zagrać dwugodzinny set DJ-ski. No to nie jest jakoś szczególnie zaskakujące. W końcu jest DJ-em, ale jednocześnie biegał na bieżni mechanicznej. Przez 2 godziny, grając DJ-ski set. A to wszystko na żywo. No to biegniemy. Jax Jones, Pulling Back. Radio SK. A jeżeli wy lubicie klubowe brzmienia, to słuchajcie SK Live Remix w każdy piątek po 20. 6 foot 2, eyes glow, I'm into it.

0: Gips i Kukon. Ty masz, tak nazywa się ten hit, 30 minut przed 21. A wiecie, że możemy być świadkami rekordu? My wszyscy, bo słuchajcie, to, że za kilka dni ma być bardzo gorąco, no to już wszyscy wiemy, prawda? W okolicach weekendu w cieniu miejscami ma być nawet 40 stopni, a przynajmniej okolice 40. No i właśnie, ja o tej 40 właśnie trafiłem w internecie na tekst o tym, że to może być rekord absolutny w Polsce. No czyli w skrócie, że nigdy wcześniej nie zanotowano takiej temperatury. I teraz tak, dzisiaj mamy Dzień Ojca. Od razu przypomniały mi się historie taty o tym, jak kiedyś wyglądała jego droga do szkoły i tak dalej. Że było gorąco, albo że było bardzo zimno, albo że trzeba było przejść 60 km i tak dalej. A potem trzeba było przepłynąć jeszcze jezioro w pław. No to teraz my możemy być świadkami rekordu temperatur i tego już nie przebije. W skrócie możemy przejść do historii, tylko szkoda, że spoceni.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę.

0: aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Sarnistok 3 w Bielsku Białej. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
3: Już 27 czerwca zapraszamy na jedyne w regionie źródło światła Wisła. Od 19 do północy całe miasto wypełni się niesamowitymi światłami i muzyką. W programie rozświetlony park Kopczyńskiego, nocna odsłona Skolnitego i spektakularna iluminacja hotelu Crystal Mountain. A o 22 główna część wydarzenia. Spektakularny pokaz światła, pokaz laserowy, cicha pirotechnika, występ Phoenix Boy Group, Silent Disco i wiele więcej. Szczegóły na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych miasta Wisła.
4: Ogień, woda, powietrze, ziemia. Poczuj żywioł na Summer Arenie 2026 Prizier Arenie Gliwice. Latynoskie rytmy, fire show, pirackie przygody, piana party, silent disco i atrakcje dla całych rodzin. Bawimy się od lipca do sierpnia. Wstęp wolny. Szczegóły na prizierarenagliwice.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
1: To będzie ostatnia reklama.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: I po reklamie.

0: also klubowi mistrzowie. Pitbull, Chris Brown i International Love. I 16 minut przed 21 to jest imprezka. Zaglądam na boisko, patrzę co się dzieje. Portugalia gra z Uzbekistanem na mundialu. 4-0, 2 gole Cristiano, no i cały czas to wszystko trwa, bo to w końcu 81 minuta, no i tam się szykują rzeczy. Ale słuchajcie, wy chcielibyście wybrać się na mundial? My mamy mundial w domu, jest bardzo fajny, trwa SK Karniaki Cup, codziennie kompletujemy naszą SK-ową reprezentację, taką, która zagra w finale na PGE Narodowym. Tak, dokładnie tak, wyobrażacie to sobie? Siebie na Narodowym? Haha, marzenia mogą się spełnić, naprawdę. A do tego można zgarnąć 10 dysiaków, ktoś z was na pewno to zgarnie. Trzeba tylko strzelić karniaka ze Sławkiem Peszko. On na pewno chętnie to zrobi. Trzeba tylko zgadnąć jedno wygwizdane słówko. Tak było dzisiaj.
1: Mój największy przeciwnik w życiu to...
2: Budzik. Było słychać? Tak jest. Olu, wielkie gratulacje. Udało się. Słowo to budzik. Tak. Wielkie gratulacje dla ciebie.
3: Ale powiem wam, nie było to wcale łatwe, bo odpowiedzi naprawdę w głowie miałam mnóstwo.
0: Ola już należy do naszej ekipy. No to teraz wasza kolej. SK.pl, tutaj się zgłaszajcie. Radio SK. A ja gram 5 Seconds of Summer Youngblood.

A będziecie zaskoczeni, jeżeli powiem wam, że ten hit wczoraj zajął pierwsze miejsce w Rap 20. I to waszymi głosami na SK.pl. Łatwo Gang i Majko i Wszystkie Marzenia. Z dumą gramy to wesce. No i wysyłamy całą tonę miłości do małej Mai. To jest imprezka. Zaraz będzie Somber, a ja to Mati Fuczyło. My słyszymy się jutro.

0: Reklama. Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: To będzie ostatnia reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: I po reklamie. Beskidy na czasie.
3: Agnieszka Kucjacy, cześć. Miś Koluś wyrusza na Babią Górę. Można do niego dołączyć w niedzielę o 9.30 na parkingu Krowiarki, mówi Lodowa Monia.
4: Miś Koluś jest z okolic Gorlic, odwiedził już Bieszczady, był na chatce Puchatka i był jedynym miśkiem na szlaku.
3: W trakcie wyprawy fioletowy miś będzie pomagał zebrać 5 milionów złotych na leczenie 3-letniej Nikoli Woźniak. Również w niedzielę na bulwarach nad Sołą w Węgierskiej Górce odbędzie się kolorowe powitanie wakacji. W programie Piana Party, festiwal kolorów, animacje i zabawy dla dzieci, dmuchańce i strefa gastronomiczna. Start o 12.00.

0: Plus.
1: Witam serdecznie. Amazonki żywieckie zapraszają na kolejny już trzeci Dzień Zdrowia na Żywieckim Rynku, organizowany przy współpracy z burmistrzem miasta Żywca, z dyrektorem MCK-u w Żywcu i oczywiście Amazonki. Dlaczego warto skorzystać, dlaczego warto być na tym żywieckim rynku 26 czerwca w piątek od godziny 9 do 14? Ano dlatego, że będziemy mieć cytobusa, też już po raz trzeci, gdzie można będzie wykonać darmowe badanie cytologiczne nową metodą, bez względu na wiek, bez względu na to, kiedy się było ostatni raz. Będzie krwiodawstwo, można będzie oddać krew. Będzie Beskidzkie Centrum Zdrowia Psychicznego, profilaktyka zdrowia. To jest bardzo ważne. W tej chwili jest tyle ludzi, którzy mają depresję czy coś. I tu właśnie można będzie porozmawiać. Żywieckie Amazonki będą ze swoim stoiskiem, też będą uczyły samobadania piersi i z jakimiśkolwiek pytaniami zapraszają kobiety. Będzie fizjoterapeuta urbański, badanie podoskopowe stóp. Będzie sanepid, gdzie też można dowiedzieć się dużo o chorobach odkleszczowych. Badanie skóry można przeprowadzić. Badanie słuchu przez GERS, dobry słuch. Das Medic, węgierska grupka, stoisko z produktami medycznymi, Narodowy Fundusz, gdzie można wyrobić będzie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowego, kącik dla dzieci, będzie szpital, w którym stoisku będzie można zrobić sobie EKG, ZUS, stoisko informacyjno-konsultacyjne, udzielanie porad, drogeria DM, promocja swoich produktów, Pasieka Adamek, też promocja produktów, będzie można sobie zakupić też. I będą też dietetyczne jedzonka, za które nie będą w sprzedaży, ale będzie organizowana zbiórka dla bardzo chorego Wojtusia Polaka z Juszczyny. I tak przy okazji tego Dnia Zdrowia chcielibyśmy się dołączyć, żeby jakąś cegiełkę mieć, ofiarować w leczenie tego Milusińskiego. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszam w imieniu moich Amazonek, Irena Wójcik.
0: SK Beskidy.
2: Klub sportowy PKS Olimpijczyk po raz kolejny mógł skorzystać z zaproszenia i zorganizować wyjazd do Wisły na już drugi memoriał Henryka Pasku, czyli Mistrzostwa Ludowych Zespołów Sportowych, Skoków Narciarskich oraz Kombinacji Norweskich Dzieci. Zawody w piękny sposób upamiętniają zmarłego założyciela oraz prezesa klubu Henryka Pasku. Impreza już po raz kolejny została zorganizowana przez Śląskie Zrzeszenie LZS, któremu przewodniczy prezes Andrzej Wojtanowicz, za co serdecznie dziękujemy. Wyjazd zgromadził ponad 50 uczestników, wśród nich znaleźli się członkowie klubu Olimpijczyk, osoby ściśle związane z działalnością klubu oraz dzieci, które podczas gminnego dnia dziecka otrzymały możliwość wygrania vouchera na udział w wyjeździe podczas konkurencji, których m.in. organizatorem był Olimpijczyk Bielowice. Podczas zawodów mieliśmy przyjemność kibicować oraz podziwiać młodych sportowców w różnych kategoriach wiekowych. Myślę, że dla nas największym zaskoczeniem była 4-letnia zawodniczka, którą z podziwem oglądaliśmy. Ten wyjazd dla całego klubu był doskonałą okazją do integracji oraz promocji aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. Mateusz Pasko, prezes PKS Olimpijczyk w Gilowicach.
0: SK Beskidy.
3: Hej, witam wszystkich. Już 28 czerwca, w najbliższą niedzielę, z parkingu Krowiarki około 9.30 wyrusza miś Koluś. Miś jest misiem Nikoli Woźniak i udaje się na Babią Górę. Nikola to 3-letnia dziewczynka, która choruje na zespół Reta i zbieramy dla niej brakujących 5 milionów. Miś Koluś jest z okolic Gorlic i odwiedził

0: Już Bieszczady, był na chatce Puchatka i był jedynym miśkiem widzianym na szlaku. Jeżeli chcecie więcej informacji o Kolusiu, to ma swoją stronę na Facebooku Koluś Nikoli Woźniak. Możecie odwiedzić moją stronę Lodowa Monia bądź bezpośrednio stronę Nikoli Woźniak. Zapraszamy wszystkich, robimy hałas na Babiej Górze dla Nikoli. Pa!
1: Eska Beskidy.
2: Polacy kochają Włochy, Polacy kochają także włoskie kino, dlatego chcemy Was porwać na taką włoską wycieczkę śladami Federico Felliniego i zapraszamy na retrospektywę, w której zobaczą Państwo aż 6 filmów. Przegląd nosi miano Federico Fellini Ciao a tutti, a będzie można zobaczyć tutaj takie tytuły jak Wałkonie, Noc Kabiri, Słodkie Życie, klasyczne 8,5, Giulietta i Duchy, Giulietto Masino, Głos z Księżyca. Drodzy Państwo, zachęcam, włoskie kino Federico Felliniego wraca na duży ekran. Myślę, że z przytupem. Do zobaczenia w Janosiku.
1: SK Beskidy.
3: Michał Kasprzak, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Katowicach. Ostrzegamy przed kolejną falą oszustw phishingowych. Przestępcy rozsyłają fałszywe wiadomości e-mail, których informują o rzekomym zwrocie podatku. W przesłanych wiadomościach informują, że zwrot podatku wymaga potwierdzenia swoich danych rachunku bankowego w ciągu 48 godzin. Jest to próba wyłudzenia informacji lub środków finansowych. KAS nie wysyła wiadomości e-mail lub SMS z prośbą o potwierdzenie numeru konta bankowego ani podanie jakichkolwiek danych w celu realizacji zwrotu nadpłaty podatku dochodowego. W przypadku, gdy otrzymana wiadomość budzi jakiekolwiek wątpliwości, zachęcamy do zalogowania się do e-Urzędu Skarbowego, gdzie można sprawdzić swoje rozliczenia podatkowe. Zachęcamy też do korzystania z platformy CERT, która służy do zgłaszania wszelkich incydentów w zakresie cyberbezpieczeństwa.
1: SK Beskidy.

Dofinansowano ze środków programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Żywieckiej Fundacji Rozwoju i Gminy Radziechowy Wieprz.

Thank you.

0: News.
1: Agata Chmielowska, Radio SK. Rozmawiamy z Anną Barabasz, która jest mieszkanką Zabłocia i nie dziwne, że o Zabłociu dzisiaj będziemy rozmawiać, a dokładnie o pierwszym kalendarzu zabłockim. Ania, wytłumacz mi, co to za pozycja.
2: Dzień dobry Państwu. Zabłocie jest lewobrzeżną częścią Żywca, nie dzielnicą, jako że Żywiec dzielnic nie ma, ale warto to miasto odwiedzić. Serdecznie zapraszam te osoby, które są spoza Żywca, te, które są w Żywca. Serdecznie zapraszam do eksploracji tych przestrzeni, które zamieszkują na co dzień. Zawsze warto gdzieś zajrzeć w jakieś zakamarki, których się po prostu zwyczajnie na co dzień nie odwiedza, bo nie stoją one na szlaku, czy na szlakach, które najczęściej uczęszczamy. Trochę tak jest, że nawykowo chodzimy tymi samymi drogami. Czasami warto tą drogę zmienić, choćby po to, żeby zobaczyć pewne rzeczy z innej perspektywy. I o co chodzi z kalendarzem zabłockim? To jest inicjatywa, która była inicjatywą relatywnie krótkotrwałą, bo w zasadzie wyszły tylko 3 kalendarze, z czego jeden nie trafił do szerokiej dystrybucji. Natomiast ten kalendarz, o którym chcę powiedzieć, to jest publikacja, która pojawiła się w roku 2014. Dlaczego? Dlatego, że miała być publikacją jubileuszową, ale grupa organizująca to nie zdążyła. Czego miał dotyczyć jubileusz i dlaczego warto w ogóle o tym mówić? Otóż jubileusz dotyczyć miał rocznicy powołania do życia fabryki papieru. Fabryki papieru, która absolutnie zmieniła oblicze tej części Beskidów, realnie wpłynęła na przemiany demograficzne, na przemiany kulturowe, na przemiany obyczajowe w związku z tym i stała się takim reperem, takim stałym kryterium odniesienia w przestrzeni lokalnej. Myślę, że to może być miejsce warte odwiedzenia oczywiście przez lokalców, przez tubylców jak najbardziej, bo po prostu warto wiedzieć, skąd jesteśmy i co nas otacza, ale to może być też miejsce bardzo intrygujące dla wszystkich tych z Państwa, którzy interesują się przemianami, procesami industrializacji, migracji ludności i tych wszystkich przemian, które ufundowały nam nowoczesną Europę. Bo przez chwilę możemy przenieść się do roku 1833. Na tym polegał ten, jak to mówi się dzisiaj językiem współczesnym, fuck up. W 1833 roku pojawia się na mapie tworzącego się sektora przemysłowego fabryka papieru, później nazwana Solali. I tak ją dzisiaj będziemy w tej rozmowie nazywać, żeby było prościej, bo fabryk papieru jest całkiem sporo, w większości nieczynnych współcześnie w Europie. Natomiast Solali to jest tylko absolutnie to jedno, jedyne, wyjątkowe miejsce. Bardzo ciekawe o historii zatartej w mrokach, mimo że ta historia jest stosunkowo świeża i powinno się o niej wiedzieć dużo, a jednak różne okoliczności sprawiły, że ta historia jest trochę poprzecierana, rozmyta, poprzerywana niepamięcią społeczną. Zatem w 2014 roku ukazuje się kalendarz zabłocki, planowany jako cykl. Z różnych względów cyklem się nie stał, natomiast był taki ciekawy czas, kiedy ta fabryka papieru Solali, w zasadzie wtedy jeszcze nie było wiadomo, ale jednak kończyła już swój żywot, stała się raz jeszcze bardzo kluczową instytucją. Wtedy już nie na mapie przemysłu lokalnego, ale na mapie wydarzeń kulturalnych, czego miałam ogromną przyjemność być współtwórczynią i obserwatorką, o czym dzisiaj będę się z Państwem dzielić. Te zakłady papiernicze, o których będziemy mówić, to jest w zasadzie ta papiernia, bo tutaj nie mówi się o żadnych zakładach. W języku lokalnym, w języku mieszkańców jest papiernia albo solali. I to są synonimy. To są słowa, które padają naprzemiennie i każdy wie, o co chodzi, bo jeśli mieszkaniec żywieckiego Zabłocia mówi o papierni, to wiadomo, że mówi o tej papierni. Inne papiernie na pewno też są, ale one absolutnie nie są tak ważne jak ta papiernia. Wyjaśnię Państwu od razu, że ta papiernia nosi miano Solali. Nazwa jest piękna, brzmi ciekawie i jest zbitką dwóch słów. Solalinks z języka niemieckiego, jako że twórca potęgi tej papierni był osobą, która na co dzień komunikowała się w języku niemieckim. Zatem Solalinks oznacza po lewej stronie Soły. I dlatego Solali, bo Solali znajdziecie Państwo do dziś po lewej stronie rzeki Soły. Stąd też właśnie na lewobrzeżu w Zabłociu znajdują się w tej chwili już zabudowania po papierni. Dlaczego to jest tak istotne miejsce i dlaczego, kiedy zawitacie Państwo do Żywca i wysiądziecie na dworcu kolejowym, a taką trasę Państwu proponuję, to jeśli wyjdziecie z holu głównego przed budynek też warto

0: to zobaczyć, bo jest interesującą, przedstawia interesującą architekturę. Wkomponowuje się w tą inwestycję, którą nazywamy koleją transwersalną. Kolej, która prowadziła z Wiednia do Lwowa, łącząc centrum monarchii Habsburgów ze stolicą Galicji i Lodomerii. Galicja i Lodomeria, czyli ten teren, który powstaje w wyniku zaborów, trzeba było jakoś uformować pewną koncepcję tego terenu. I to, co robią Habsburgowie w sposób interesujący, to to, trochę jak Rzymianie budowali drogi, tak Habsburgowie budują kolej. Dlaczego kolej? No bo skoro jest jakieś miasto położone peryferyjnie lub jest jakaś stolica terenu, które należy zintegrować z głównym organizmem, no to trzeba stworzyć warunki do komunikacji. Pamiętajcie Państwo, że kiedy mówimy o wieku, końcówce wieku XVIII czy jeszcze wieku XIX, mamy do czynienia jeszcze cały czas z monarchiami absolutnymi. To są monarchie oświecone, oczywiście dużo się zmienia, no bo jednak spuścizna po Napoleonie to jest między innymi pojawienie się formuły konstytucji i praw obywatelskich w jakiejś tam zalążkowej formie, ale jednak wszystko, co się dzieje, kluczowe decyzje zapadają w sercu państwa. W tym przypadku mówimy o państwie, które w zasadzie jest państwem dynastycznym. Dynastia rządzi, tak? Stąd nazwa monarchia Habsburgów jest bardzo uprawniona. I Habsburgowie wiedzą, że muszą połączyć te peryferia z centrum i kolej, budujemy kolej. Da się dojechać, da się wrócić, droga jest prosta, wyznacza się w ten sposób pewną oś, wokół której wije się ten ówczesny świat. Im dalej od kolei, im dalej od dworca, tym bardziej peryferyjnie położone miejsce. Zatem, kiedy wysiądziecie Państwo z dworca w Żywcu, to na wprost zobaczycie w zasadzie dwie wieże. To się może kojarzyć różnie. Może się kojarzyć z Tolkienem. Może kojarzyć się również z Nowym Jorkiem. Ale będziecie Państwo w Zapłociu. Po prawej stronie znajduje się wieża kościoła, a ciut na lewo od wieży kościoła i trochę bardziej w głąb, bliżej rzeki, znajduje się wieża papierni Solali. I tam trzeba się kierować. Zobaczycie Państwo taki niemy budynek, który komunikuje o czymś wyjątkowym. Dziś być może to już mniej zaskakuje, ale jednak mimo wszystko ogrom tej inwestycji. Ci z Państwa, którzy odrobinę orientują się w architekturze, zobaczą tam ogromną innowacyjność architektury, która pojawia się na początku wieku XX. Ona do dzisiaj się broni i estetycznie, i funkcjonalnie. Więc dojdziecie Państwo tam i zobaczycie drzwi, dziś nieczynne, i nad tymi drzwiami bardzo piękny napis Solali. Temu napisowi bardzo często towarzyszy data 1833, która ułatwia zapamiętanie tego, kiedy wykluwa się ta papiernia. Samo Solali pojawia się dopiero na przełomie wieku XIX i XX jako nazwa, jako że wtedy pojawia się rodzina Serogów, która unowocześnia i nadaje bardzo interesujący charakter tej inwestycji. Kiedy przyszło nam przypomnieć mieszkańcom, na czym polegał fenomen tego miejsca, zawsze mam takie skojarzenie z Batą. Byli tacy przedsiębiorcy, byli tacy inwestorzy, którzy nie byli nieobecnymi dziedzicami. O nieobecnych dziedzicach powiedział bardzo ładnie w książce pod tytułem Globalizacja Zygmunt Bauman, pokazując, jak międzynarodowe korporacje lokują inwestycje, nie wiedząc nawet, na czym polega specyfika miejsca, w którym ta inwestycja się znajduje. I następuje drenowanie zasobów, po czym firma przenosi się gdzie indziej, gdzie będzie taniej, szybciej, gdzie będzie tańsza siła robocza lub niższe podatki, lub też koszty oboczne będą mogły być zredukowane z jakiegoś powodu. W przypadku rodziny Serogów tak nie było. Serogowie pojawiają się w Zabłociu jako, że podżywieckie Zabłocie, bo Zabłocie było wtedy samodzielną wsią, było alternatywą inwestycyjną dla wtedy już w pełni zagospodarowanego Bielska. Mówimy o dzisiejszym mieście Bielsko-Biała, wtedy jeszcze samodzielnie funkcjonujące Bielsko. Bielsko będące takim tyglem kulturowym, interesującym, no bo i Niemcy, i Żydzi, i Polacy w różnych konfiguracjach. I kiedy przestrzeń do inwestycji tam już się wyczerpała, to inwestorzy szukali możliwości ulokowania kapitału gdzie indziej, ale no niekoniecznie na antypodach. I wtedy wzrok pada na Zabłocie, które jest relatywnie blisko. Dziś to jest w zasadzie rzut beretem, wtedy najpewniej te odległości były jednak trochę większe, wyobrażeniowo i komunikacyjnie. Tempo życia było nieco inne, silniki też były słabsze, o ile w ogóle ktoś miał samochód. Natomiast to Zabłocie było atrakcyjne z kilku powodów. Pamiętajmy o tym, że inwestycje przemysłowe, kiedy mówimy o rewolucji przemysłowej, one były uzależnione od wody. Tam, gdzie była woda, można było lokować fabryki. Energia wody była główną siłą napędową, Do tego dodajmy jeszcze, że woda w procesie przetwórczym, tak, ale w obszarze działań z wykorzystaniem chemii jest elementem niezbędnym. Oprócz tego kwestia płukania, kwestia wylewania czegoś. No dziś patrzymy na to z przerażeniem, ale wtedy nikt nie myślał w perspektywie długodystansowej o trwałym i zrównoważonym rozwoju. To po prostu było i było za darmo i można było to wykorzystać. Do tego zabłocie w stosunku do innych terenów na Żywiecczyźnie jest w miarę płaskie. To, że jest płaskie i że jest na styku dwóch rzek i to, że jest nad rzeką Sołą, która jest rzeką spokojną, rzeką obfitą w wodę i rzeką płynącą spokojnie, to był ogromny plus. I na to wszystko jeszcze to zabłocie było połączone komunikacyjnie z Bielskiem koleją. Nitka kolejowa biegła w stronę Zwardonia. Piękna trasa, polecam, szczególnie moment, kiedy wjeżdża się do Rajczy. To za każdym razem ta przyroda oczarowuje. Polecam Państwu po prostu zwyczajnie wycieczkę kolejową, wsiąść do pociągu w Bielsku, pojechać ze Zwardonia, zabrać dzieci, wziąć dobrą kawę i zachwycać się tym, co za oknem. I po drodze mijacie Państwo właśnie dworzec kolejowy w Żywcu. To może też zaskakiwać, ale dworzec kolejowy w Żywcu wybudowany był w Zabłociu. Dlaczego tak było, co to za historia, to zostawmy może na inną opowieść o lokalnych antagonizmach, trochę o ksenofobii, trochę o realiach tamtych czasów. Natomiast faktycznie dworzec kolejowy Żywiec, czyli Zajbusz, jak możemy znaleźć zapis na mapach, znajdował się w Zabłociu. A Zabłocie było samodzielną wsią i samodzielną ośrodkiem centralnym gminy Zabłocie. Dopiero w 1950 roku Zabłocie jest wchłonięte przez Żywiec. A my jesteśmy dużo wcześniej, bo jesteśmy mniej więcej w połowie wieku XIX. Co tutaj się dzieje? Otóż miałam przyjemność napisać taką informację. Po lewej stronie rzeki Soły w XIX-wiecznym Zabłociu życie toczyło się rytmem powolnym, wyznaczanym przez pory roku i dnia. Dokładna data założenia osady koło Żywca nie jest znana. Prawdopodobnie powstała pod koniec XIV wieku na trzech łanach dawnego terenu miejskiego lasu przy szlakach komunikacyjnych. I okazało się to największą siłą Zabłocia, że ono było gdzieś na szlaku. Trochę na szlaku drogi na Kraków, przecięte szlakiem drogi na Bielsko, ale też w stronę Węgier, szlak migracji pieszych i migracji konnych. To wszystko razem powodowało, że to była taka wielka krzyżówka. W wieku XIX zachodzą w światowej gospodarce przemiany, widoczne również w Zabłociu. Te przemiany miały realny i wpływ na to, co się tutaj działo, jak wszędzie. Nic nowego nie mówię w tym momencie. Natomiast nie każde miejsce było tak blisko ogromnego organizmu przemysłowego, jakim było Bielsko. Nie każde miejsce było na linii trasy kolejowej tak kluczowej jak linia Wiedeń-Lwów. I nie każde miasto, czy nie każde miejsce miało tak dogodną konfigurację, no i tą wodę. Bo przecież browar żywiecki...
1: Lokalizacja, jak mówią wszyscy ci, którzy się nieruchomościami zajmują.
0: Oczywiście. I woda. Ta lokalizacja związana z wodą była kluczowa. I dlaczego jeszcze? Dodam taką ciekawostkę. Poza uprawą roli mieszkańcy Zabłocia wykorzystywali dostęp do rzek, wydobywając żwir, którego gwarowa nazwa brzmiała siuter. Dlatego też Zabłocan zwyczajowo nazywa się do dnia dzisiejszego siutrożami. I w zasadzie do tego XIX wieku jedynymi zakładami produkcyjnymi były tutaj dwa młyny zbożowe i tartak. Czyli w zasadzie to, co było w większości jakiś ciut większych osad. Młyn musiał być, no bo ludzie żyli z rolnictwa. Pierwszy sektor był głównym sektorem stanowiącym źródło zasilania i życia ludzi. A tartak, bo deski były potrzebne, belki były potrzebne albo do lokalnych inwestycji, budownictwa, etc., ale również były towarem, który sprzedawano, a Beskidy były zasobne w drzewa, co powodowało, że ten tartak najpewniej miał co robić. Jak już wspomniałam, w XIX wieku zachodzą w gospodarce światowej przemiany, które widać również w Zabłociu. Może nie są tak spektakularne jak w Londynie, no ale, proszę Państwa, nie każdy mieszka w Londynie. W Zabłociu też ktoś mieszkał. W roku 1838 Zabłocie, czyli jesteśmy w pierwszej połowie wieku XIX, podobnie jak pozostałe dobra żywieckie, stają się własnością rodziny Habsburgów. To trochę wynikało też z przyczyn pragmatycznych, zresztą sankcja pragmatyczna towarzyszy historii rodziny Habsburgów co jakiś czas. Głównie chodziło o kwestię pod tytułem, co się stanie, jak nie będzie chłopaka potencjalnego sukcesora, tylko będzie dziewczyna. No i takie sytuacje miały miejsce i wtedy wchodziła sankcja pragmatyczna. Pragmatycznie trzeba było koronować dziewczynę. Tu sytuacja wyglądała nieco inaczej. Habsburgowie, jak Państwo na pewno wiecie, mieli tendencję do zawierania związków małżeńskich między sobą. Ironicznie niektórzy historycy raczej na marginesie niż w wątkach głównych, mówią o tym, że już istniało niebezpieczeństwo, że nie będzie w Wiedniu miejsca na inne rodziny. Bo Habsburgowie byli dość płodni, tych dzieci było sporo. No i gdzieś trzeba było to towarzystwo upchnąć.

Więc jak już się nie dało upchnąć, to trzeba było wypchnąć. I poszukiwano nowych miejsc do osiedlania się tych mniej ważnych części rodziny. Tych, którzy wiadomo było, że nie będą potencjalnymi sukcesorami. No i tak się też stało z tym odłamem, czy z tą frakcją, która pojawiła się w Żywcu. Jesteśmy w okresie, kiedy mamy tutaj do czynienia z zaborem z punktu widzenia historii Polski, z punktu widzenia historii monarchii Habsburgów. Było to włączenie nowych terenów. No i faktycznie tak się stało, że trochę nie radziła sobie wcześniejsza rodzina właścicieli dóbr żywieckich z gospodarowaniem i można było te zbankrutowane tereny kupić za stosunkowo niewielkie pieniądze. I tak się pojawili Habsburgowie na Żywiecczyźnie. Chwilę później, 20 lat później, w 1856 roku na Pawlusiu, graniczącym z Zabłociem, a to Zabłocie graniczyło z Żywcem, więc wchodzimy coraz bardziej w głąb tych lokalnych mikrokosmosów, Albrecht Habsburg uruchomił browar, a w samym Zabłociu pojawia się właśnie sieć kolejowa z nowoczesnym dworcem w centrum. Proszę Państwa, no to było jak Deus ex machina. To było coś nieprawdopodobnego. Wyobraźcie sobie Państwo chaty lepianki, rolników, bardzo, bardzo trudną ziemię do uprawy. To, że górale poradzili sobie z tymi warunkami do życia i byli w stanie gospodarować na tym terenie i przetrwać, to jest ogromny sukces i dowód na nieprawdopodobną siłę charakteru. Natomiast o zamożności w tamtym czasie tutaj trudno było mówić. To były tereny bardzo, bardzo trudne do życia. Piękne, ale trudne. Więc ta architektura lokalna, jeśli będziecie Państwo kiedyś mieli ochotę, zapraszam serdecznie do Żywca, warto odwiedzić Muzeum Żywieckie i zobaczyć, jak

trudne do życia. Piękne, ale trudne. Więc ta architektura lokalna, jeśli będziecie Państwo kiedyś mieli ochotę, zapraszam serdecznie do Żywca, warto odwiedzić Muzeum Żywieckie i zobaczyć, jak wygląda Gerniej. Więc to były takie chałupinki, takie lepianki. I nagle pojawia się ogromna inwestycja. Kolej, tory, budynki murowane, maszyna parowa. Nowoczesność się pojawia. Ona się wdarła w życie lokalsów mniej więcej tak, jak w pokolenie dzisiejszych 50-latków, 60-latków. Internet i smartfony, tak. Nagle się okazało, że świat jest w dłoni, żeby nie powiedzieć w skorupce orzecha. Zatem pojawia się browar, pojawiają się tory, pojawia się komunikacja, pojawia się nowy świat. Zupełnie nowy świat. Pojawiają się nowe miejsca pracy i pojawiają się takie miejsca pracy, które umożliwiają łączenie pierwszego i drugiego sektora zatrudnienia, czyli sektor rolniczy, który do tej pory musiał wystarczać, pozostaje, ale pojawia się również możliwość zarobkowania w formie stałej w tych zakładach przemysłowych, jakim był m.in. browar. W tym samym czasie i w tym samym miejscu, czyli w Zabłociu, w roku 1833, Karol Schreter oraz Franciszek Meinhardt założyli zakład tekturniczo-papierniczy. Początki przemysłu papierniczego integralnie łączą się tutaj z rolniczym charakterem wsi. Teren doskonale nadawał się do długofalowych inwestycji, lokalizacja obok rzeki, przy relatywnie dużym skupisku ludności na równych terenach ułatwiło zarówno lokowanie zakładu, jak i pozyskanie pracowników. I w ten sposób w Zabłociu, po lewej stronie rzeki Soły, rozpoczyna się niepostrzeżenie historia Galicji papierem pisana, czyli historia Sola. I w 1833 roku oczywiście no to był kamień ścieralny, pulpa taka, wykorzystanie drewna i z tego produkowano tekturę i papier, natomiast no nie, na pewno nie należy sobie wyobrażać, że to była taka forma papieru, jaką kojarzymy dzisiaj. Początkowo fabryka papieru mieści się w obiekcie, który został wydzierżawiony od Jędrzeja Stawarza. To był młyn, takim ciekowodnym zwanym młynówką, przy czym, jak Państwo najpewniej kojarzą, młynówka znajduje się praktycznie w każdej większej miejscowości. Zawsze była jakaś młynówka, bo nad nią był jakiś młyn. Młynówka gdzieś płynęła szybciej, gdzieś płynęła wolniej. W odpowiednim miejscu lokowano młyn, no i stąd młynówka. I chwilę później ten obiekt zostaje wykupiony przez panów, inwestorów i przez jakiś czas całkiem dobrze to funkcjonuje. W tym czasie jeszcze, przed chwilę przed Habsburgami, rządzą Wielopolscy. Włodarze Wielopolscy wyrażają zgodę na rozbudowę tego obiektu. I faktycznie tak też się dzieje. Mało tego, powstaje przekopa, czyli taka grobla, która łączy rzekę Sołę z tym młynem. Ona istnieje do dzisiaj, można się wzdłuż niej przespacerować. Był taki czas, kiedy lokalna młodzież chętnie spędzała tam lato i można było się kąpać. I rozbudowa fabryki, bo okazuje się, że miejsce jest doskonałe, zapotrzebowanie na papier coraz większe, dynamika rozwoju sektora przemysłowego jest ogromna, zatem jak się już zaczęło, to ta nowoczesność wchodzi praktycznie codziennie z jakąś nową ofertą, co dynamizuje produkcję, umożliwia dywersyfikację oferty.

jak gdzieś do Paryża, a w Zaboczu było po prostu zwyczajnie bliżej. No więc Schroeterowie rozbudowują fabrykę, budują śluzy na grobli po to, żeby tą wodę można było regulować, dawkować. Koło wodne ma prawie 6 metrów i na wysokości roku 1889 do 99 powstaje już wtedy duża nowa spółka, Żywiecka Fabryka Papieru, otwarta spółka handlowa Bernaczyki Schroeter i spółka. Fabryka się rozwija, pojawia się architekt z Bielska, zresztą nie jeden, Teodor Bijowski, i powstają kolejne hale. Powstaje hala dla maszyny papierniczej, budynek tak zwanych holendrów, czyli takie ogromne maszyny niezbędne do produkcji, szmaciarnia oraz pomieszczenia pomocnicze. Ta szmaciarnia to jest w moich wspomnieniach, kiedy miałam jeszcze przyjemność kilka lat temu rozmawiać z osobami, które pracowały w fabryce papieru Solali i już dzisiaj niestety nie żyją, bo to były bardzo, bardzo wiekowe osoby z lokalnych mieszkańców, to ta szmaciarnia to było takie najgorsze miejsce do pracy. Tam zatrudniano głównie kobiety, a w zasadzie jedynie takie, które miały najniższe kwalifikacje. Są zdjęcia z tego okresu, kiedy to stoją te panie, ubrane jeszcze w takie robocze stroje góralek beskidzkich z Beskidu Żywieckiego, boso. Buty były luksusem, trzeba o tym pamiętać. Zdjęcia są przepiękne, niezwykle oddają to, co się wtedy tutaj działo. Dodajmy jeszcze, że w tej szmaciarni strasznie śmierdziało. Faktycznie ta szmaciarnia, ta segregacja tych szmat, które stanowiły jeden z elementów produkcji papieru i tektury, to była praca taka, no chyba najtrudniejsza i najcięższa w tamtym czasie w tym miejscu, a jednak zawsze znajdowały się osoby, które chętnie tą pracę wykonywały, bo nic innego robić nie umiały lub nie mogły. I co produkowały maszyny w tamtym czasie? Papier biblijny, czyli bibułkę, papiery pakowe wysokich gatunków, tak zwane konceptowe, bibułkę papierosową. Podstawowym surowcem były szmaty lniane i konopne i w tym czasie fabryka zatrudniała około 300 pracowników i była rentowna. I powstają pierwsze domy i kolonie pracownicze. Czyli powstaje mikrokosmos. Powstaje taki mikroświat z tą wieżą na środku, z willą właściciela, gdzie w ogrodzie grasowały pawie, koloniami pracowniczymi, z osiedlami dla pracowników. Powstają czeskie domy na przykład, ponieważ trzeba było obsługiwać maszyny, których polscy pracownicy obsługiwać nie umieli. Sprowadzono w ten sposób 8 rodzin czeskich i stąd te czeskie domy. Widać po tej zabudowie, w których obiektach mieszkały osoby pełniące funkcje kierownicze, a w których osoby pracujące fizycznie z uwagi na rozmach tego domu i na przykład wielkość ogrodów towarzyszących tym koloniom czy tym osiedlom. Ale była orkiestra, była straż pożarna, powstały już później w wieku XX domy kultury, były uroczystości, były obchody. Mało tego, to co niezwykłe, to, że w pewnym momencie, to w bardzo krótkim czasie, to miejsce stało się integralną częścią rytmu życia mieszkańców. Kiedy już Serogowie byli właścicielami fabryki papieru, a faktycznie tak się dzieje w roku 1900, symbolicznie, czyli wraz z końcem wieku XIX pojawia się nowy akcjonariusz Bernard Serok. Równocześnie pojawia się nowa maszyna papiernicza, kolejna, która przyspiesza produkcję papieru butelkowego, czyli tego papieru, który drukował obwoluty. Ale też papier przędzalny powstawał i pergaminowy, i bibułki kwiatowe, czyli te bibułki, które kojarzymy z produkcją, z rękodziełem. Zmienia się również proces technologiczny, koło przestaje być wykorzystywane, pojawia się turbina, czyli jesteśmy już w takiej hipernowoczesności. I w roku 1904 syn Bernarda Seroga, Ignacy Serok, zostaje dyrektorem technicznym fabryki i udaje się, obu panom, czyli i ojciec i syn, mają pewną strategię i wizję, czyli chcą pozyskać rynki zagraniczne. I okaże się to absolutnie udaną inicjatywą. I niezależnie od tego, w jakich okolicznościach pojawiają się tutaj Serogowie i w jakich okolicznościach przejmują tą fabrykę, bo wokół tego, jak zawsze, krążą historie, legendy i opowieści, dobre i złe, to bez wątpienia Zabłocie zyskało inwestorów i mieszkańców, bo rodzina Serogów zamieszkała tutaj i korzystała z tego miejsca nie tylko jak dziedzica tej inwestycji, ale również jako mieszkańcy. Wdychali to samo powietrze, korzystali z tej samej rzeki, oglądali te same krajobrazy i jeździli tymi samymi drogami. Oczywiście, że to były czasy, kiedy ta separacja elit była bardzo duża. Nie zmienia to faktu, że jeśli właściciel fabryki mieszka w tym miejscu, gdzie jego pracownicy, to znaczy, że gwarantuje, że ta fabryka nie jest szkodliwa, ona nie truje, nie niszczy, że to nie jest coś, co nas wykończy wszystkich razem, tak? I myślę, że to jest takie wzorcowe zachowanie. Jeśli inwestor jest w stanie swoje dzieci wychowywać w tym miejscu, gdzie eksploatuje ten teren. I pali się fabryka papieru Solali za jakiś czas, nie w całości, ale budynek szmaciarni płonie i w tym miejscu powstaje bardzo

nowoczesny w oparciu o żeliwne konstrukcje, dwupiętrowy obiekt, który ma stropy właśnie żeliwne po to, żeby ewentualnie przeciwdziałać kolejnym pożarom, a w każdym razie, żeby siła niszczycielska ognia była mniejsza. I pierwsza wojna światowa staje się takim elementem zwrotnym, jeśli chodzi o inwestycje rodziny Serogów. Syn Bernarda Seroga, Ignacy, jest synem swojego ojca, ale jest też

kwiaciarni płonie i w tym miejscu powstaje bardzo nowoczesny w oparciu o żeliwne konstrukcje dwupiętrowy obiekt, który ma stropy właśnie żeliwne po to, żeby ewentualnie przeciwdziałać kolejnym pożarom, a w każdym razie, żeby siła niszczycielska ognia była mniejsza. I pierwsza wojna światowa staje się takim elementem zwrotnym, jeśli chodzi o inwestycje rodziny Serogów. Syn Bernarda Seroga, Ignacy, jest synem swojego ojca, ale jest też

okresu do II wojny. Na pewno coś powie. Otóż matka Ignacego Seroga, Berta Serog, miała na nazwisko Korn. To było jej nazwisko rodowe. Rodzina Kornów to jest rodzina, która w zasadzie zbudowała koncepcyjnie Bielsko. Ta najpiękniejsza architektura bielska, architektura mieszczańska. Jeśli będziecie Państwo mieli okazję w Bielsku być, to polecam, tam jest świetnie rozpisany system umożliwiający samodzielne spacery po zabytkowym Bielsku. To w zasadzie co druga inwestycja to jest dziedzina Kornów. Karol Korn i synowie to była firma. To nie są tylko ludzie, to jest wręcz instytucja. Instytucja, która zbudowała estetycznie Bielsko. I Berta z domu Korn po mężu Serog jest matką, jest żoną Bernarda Seroga i matką Ignacego Seroga. I Serogowie mają również swoją kamienicę w Bielsku. To jest taka kamienica, której balkon na barkach wspiera takich dwóch panów, którzy wyłania się taki kształt Mojżesza z opowieści biblijnych. I myślę, że ta matka wykształcona z rodziny wykształconej, z rodziny architektów i ojciec, który miał nieprawdopodobną smykałkę biznesową, kształcą syna Ignacego jako takiego, trochę jak Arthur Schopenhauer, taki człowiek z otwartą głową, człowiek ponad podziałami, człowiek wizjoner. Skończył studia i w Paryżu, i w Wiedniu, przywozi nowości, innowacje, przywozi to, co się na świecie dzieje, inwestuje, tworzy tutaj świat, który miał umożliwiać jemu i jego dzieciom i kolejnym pokoleniom godne życie z możliwością rozwoju tego dla nich ważnego miejsca. Dodajmy, że rodzina Serogów była na tyle spektakularna, że rozwinęła taką firmę, tak ogromną inwestycję nowoczesną, że mieli delegaturę handlową na 5 Alei w Nowym Jorku. To się nieczęsto zdarza, żeby inwestycja z małej góralskiej wsi miała taki impet. Stąd też w dokumentach transportowych, przewozowych, kiedy Państwo prześledzicie na przykład listy pasażerów statków do Nowego Jorku, to co jakiś czas pojawia się faktycznie tam albo Bernard i Berta Serogowie, lub też Ignacy i jego żona Olga. Dodam jeszcze z takich ciekawych, nowoczesnych rzeczy, że Ignacy Serog był oczywiście większościowym udziałowcem tej spółki o nazwie Solali. Przypomnę, Solalinks, po lewej stronie rzeki Soły jesteśmy cały czas. Natomiast akcjonariuszką, właścicielką akcji jako osoba, a nie żona swojego męża, była również Olga Serogowa. Ona miała swoje udziały na nią imiennie zapisane. Także to nie była żona paprotka, jakaś taka kukła zajmująca się siedzeniem w oknie, tylko musiała to być bardzo przedsiębiorcza i spektakularna kobieta. Zresztą zdjęcia, które przetrwały do dzisiaj z dużym trudem gdzieś tam przeze mnie odnalezione w różnych dość przypadkowych czasami publikacjach, głównie poza źródłami polskimi, ukazują kobietę o dużej urodzie, ale o bardzo myślących i skupionych oczach. Ta twarz komunikuje taką głęboką refleksyjność i siłę charakteru. Także Olga Serogowa musiała być ciekawą, interesującą kobietą. I mają dwie córki, z czego jedna zapisała się w archiwach jako fotografka z wiedeńskiego kręgu fotografek kobiecych. Opowieści o córkach Seroga są szalone. To są opowieści o wspinaczce na komin fabryczny albo szalone jazdy samochodem, bo to był samochód. Jest też opowieść o tym, jak to rodzina Serogów i rodzina Habsburgów, no bo przecież po prawej stronie rzeki Soły cały czas są Habsburgowie. Jak wygląda ich współpraca i nawet odwiedziny w fabryce papieru Solali przez arcyksiężne. I później nagle współpraca została całkowicie zerwana, koniec, a wynikało to z kolizji interesów, po prostu. W pewnym momencie rodzina Habsburgów zaplanowała uruchomienie fabryki papieru i tartaku poniżej fabryki Serogów, na terenie, gdzie mieści się dzisiaj, no właśnie, zabudowania po tartaku Solali na prawobrzeżu. Serog, mający ogromną intuicję inwestycyjną, wiedział, że coś się szykuje i zapłacił na tyle dużo właścicielowi tego terenu, że on zaryzykował skandal w postaci usunięcia go z grona honorowych obywateli miasta Żywca, a mimo to sprzedał te tereny. No i tym sposobem, dodajmy jeszcze, że to był straszny skandal, ponieważ te tereny mieszczą się na obszarze miasta Żywca, a mieszczanie żywieccy jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym na mocy przywileju królowej Konstancji z 1626 roku mieli zagwarantowaną tak zwaną ordynację królowej Konstancji o zakazie osiedlania się Żydów i innych obcych w mieście. Zatem fakt, że pojawia się Ignacy Serog, Żyd z Zabłocia, na prawobrzeżu, czyli w Żywcu, wywołał ogromną sensację, ogromny kryzys i faktycznie pozbawiono pana Boguckiego

0: u honorowego mieszkańca Żywca, ale decyzji nie zmienił.
1: Zasobność portfela mu to wynagrodziło.
0: Tak, perspektywy inwestycyjne okazały się być silniejsze niż sentymenty i tym sposobem rozbudowuje tartak na Prawobrzeżu Ignacy Serok. Również tym sposobem eliminuje potencjalną konkurencję w postaci spółki, którą założyła rodzina Habsburgów, jak się okazało spółki, która wtedy się już do niczego nie przydała. No i tym sposobem również kończy się temat przyjaźni tych dwóch potężnych rodzin zamieszkujących Prawobrzeże i Lewobrzeże tego stosunkowo niewielkiego miasteczka wraz z przyległościami. Co się dzieje dalej? Dlaczego ta pierwsza wojna, przepraszam Państwa, była taka ważna? Otóż Ignacy Serok doszedł do wniosku, że dobrym pomysłem będzie produkcja bibułki papierosowej. Na pewno pamiętacie Państwo, może nie wszyscy, część z Państwa na pewno pamięta, kiedy to skręcano papierosy, łącznie z tym, że filtr był osobno, ustnik był osobno, osobno była ta część, gdzie wkładano tytoń. Jeszcze czasami niektórzy palili w takich lufkach dłuższych. Natomiast
1: filmów takich starych, te damy z tymi długimi cygaretkami.
0: Tak, to robiło wrażenie. Natomiast takie rzeczy można też zobaczyć chociażby w ekranizacjach prozy Marka Chłaski, gdzie wycinka drzewa w lesie i tu panowie skręcający takie jakieś nawet z gazety czasami papierosy. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że Ignacy Serok doszedł do wniosku, że jest taki rynek, który będzie doskonałym rynkiem dla pewnej produkcji, którą tutaj można uruchomić. I co wymyśla? No co można wymyśleć, jeśli chodzi o produkcję bibułki do papierosów? No pewnie coś można, on już coś wymyślił. Dużo łatwiej nam wymyśleć coś, co już ktoś wymyślił. Natomiast wpadł na to, że Imperium Osmańskie, bo to są czasy, kiedy istnieje przecież ogromne Imperium Osmańskie, już nie w takim szczycie potęgi jak ciut wcześniej, ale jednak jest to jeden z większych terytorialnie i ludnościowo organizmów politycznych na mapie Europy i Azji, czyli świata ówczesnego. I tam jest jednak trochę inaczej. Zresztą do dzisiaj wiecie Państwo, że to jest kraina zapachów, kraina aromatów nieco innych. Dla mnie słodyczy zachwycających. Wiem, że nie każdy jest w stanie taką dawkę cukru znieść naraz, natomiast ja uważam, że ten, kto stworzył marcepana i baklawę, wzniósł się na wyżyny możliwości cukierniczych. No i Ignacy Serok dochodzi do wniosku, że to właśnie będzie ten rynek zbytu. I co on proponuje? No i teraz uwaga. Bibułkę błękitną i bibułkę różową, tą część, która stanowi element ustnika, nasącza się melasą. Ona jest słodka. Przychodził specjalny urzędnik ze starostwa, ponieważ cukier i inne pochodne cukru były reglamentowane. To nie był taki towar, że można sobie było tak po prostu gdzieś w fabryce, tak jak dzisiaj idziemy, kupujemy 10 kg cukru i pyk. To wszystko było pod kontrolą państwa. Także przychodził i jakby nadzorował wlanie określonej porcji tej melasy do produkcji tej pulpy, z której powstawały te ustniki. Zatem te papierosy były nie dość, że wizualnie piękne, to jeszcze sam proces palenia powodował, że czuliśmy lekką słodycz na ustach. Nie mam pojęcia bladego, czy to jest atrakcyjne. Trzeba było pytać tych, którzy być może szukają takich papierosów. Ciekawa jestem w ogóle, czy na rynku dzisiaj można coś takiego kupić. Najpewniej tak. Natomiast okazało się to strzałem w dziesiątkę, ponieważ rynek zbytu okazał się rynkiem ogromnym. Stąd też, jak będziecie Państwo, to teraz dla tych, którzy zajmują się grafiką użytkową, ale również zajmują się wzornictwem. Otóż fabryka papieru Solali miała bardzo piękne, graficzne rozwiązania swoich produktów. Taki creme de la creme to jest plastyk o nazwisku Jaworski, który też był firmą samą w sobie, to już okres krótko przedwojenny i zaraz okres powojenny. Myślę, że większość z Państwa kojarzy obwoluty kalek, cukierków, które były produkowane właśnie w fabryce papieru Solali. I to jest zasługa pana Jaworskiego, ale wcześniej już była duża dbałość o tą oprawę graficzną produktów. Stąd też można zobaczyć opakowania Solali z wielbłądem, opakowania Solali z nosorożcem, opakowania Solali z postacią na latającym dywanie. To wszystko zależało od tego, jaki był rynek. Temu rynkowi dedykowana była obwoluta po to, żeby była bardziej swojska. Dzisiaj też tak robimy. Natomiast te inwestycje z okresu I wojny przyniosły fabryce papieru Solali gigantyczny zastrzyk finansowy. I jako, że większość firm jednak w tym czasie miała problemy finansowe, to się okazało, że można było tą tendencję odwrócić.

I tak też się stało, że po I wojnie światowej ludzie szukają spokoju na tyle, na ile mogą wyciszyć to wszystko, czego doświadczyli. Wracają po I wojnie również legioniści. I co się dzieje? I Ignacy Serok umożliwia zatrudnionym u siebie legionistom uruchomienie orkiestry Solali. Co prawda w pewnym momencie był taki zgrzyt, kiedy to w ramach pochodu pierwszomajowego ta orkiestra wzięła udział w pochodzie, który zakończył się strzelaniną i faktycznie ofiary śmiertelne się tam zdarzyły. To wielka tragedia dla środowiska lokalnego w okresie dwudziestolecia międzywojennego. I Ignacy Serok zirytowany zamknął instrumenty, zawiesił działalność orkiestry, ale później dał się uprosić i działalność tej orkiestry była reaktywowana. To, co jest niezwykłe, powstają oddziały krepiny, czyli tej takiej marszczonej bibuły, którą Państwo kojarzycie. Dzieci z tego często różne rzeczy do szkoły robią. Kalki. No, dziś mamy drukarki, komputery. Kalka była wynalazkiem nieprawdopodobnym. Dzisiaj chyba nikt nie korzysta z kalki, ale jeszcze pamiętamy ten czas, kiedy kilka kartek papieru przekładano kalkami i to stukanie maszyn, to dźwięk w Borewiczu na przykład, nie? W tym kryminale o 07, to tam nie 007, tylko nasze 07. Sznurek papierowy produkowano i wybudowano w tym czasie korty tenisowe nad Sołą. To było też ciekawe przedsięwzięcie, jako że córki Ignacego Seroga to były bardzo nowoczesne kobiety, grały w tenisa, ponoć całkiem nieźle, i ojciec buduje dla nich kort po to, żeby były aktywne, ale również zezwala, żeby mieszkańcy, pracownicy jego fabryki w ramach czynu społecznego wybudowali sobie kort robotniczy i żeby też mogli grać. Więc wiecie Państwo, światy były równoległe. Oczywiste było to, że te światy się nie przenikały w sensie towarzyskim, ale one się przenikały w sensie naśladowczym i jednak ta otwartość na implementowanie tych wzorców tu lokalnie była. Trudno się było spodziewać od Ignacego Seroga, aby został kumplem swoich pracowników. To jest niemożliwe w tamtym czasie, w dzisiejszym zresztą też nie. Ale to, że nie widział problemu w tym, że przywozi nowości ze świata i te nowości tutaj padają na podatny grunt i ludzie też tego chcą i on się na to zgadza, to była jakaś forma edukacji tego środowiska i dawania temu środowisku dużej szansy. I tak też się działo. Powstają organizacje robotnicze też w tym czasie. Powstaje też kasa chorych. To też nie jest takie oczywiste. Dziś nam się wydaje, że ubezpieczenie jest czymś, co nam się należy. To jest tak naprawdę wynalazek ostatniego półwieku. Przecież część z Państwa na pewno pamięta czasy, kiedy rolnicy w Polsce jeszcze w PRL-u nie byli ubezpieczeni. Powstaje Polska Partia. Znaczy, ona nie powstaje w Zabłociu, tylko powstają frakcje i oddziały terenowe. W roku 1920 w fabryce papieru Solali, zgodnie z obowiązującymi nowoczesnymi rozwiązaniami, ustanowiono 8-godzinny dzień pracy. Powstają kolejne budynki, tutki, tacki są produkowane. Powstaje wspomniany przeze mnie atmosferze gorącej afery i sensacji tartak. Powstaje ochotnicza straż pożarna. Straże pożarne są wynalazkiem nowoczesności. Wcześniej coś płonęło, przypomnijcie sobie Państwo, większość osad jednak, zwłaszcza chłopskich, to były osady drewniane. Jak coś zapłonęło, to zwykle szło wszystko. Dlatego bardzo często na terenach tradycyjnie wiejskich święty Florian jest taką postacią, jeśli chodzi o patrona różnych kapliczek, kaplic, praktycznie w co drugiej. On i Nepomucen. Więc powstaje ta ochotnicza straż pożarna dofinansowywana przez Solali, czyli strażacy są utrzymywani przez de facto fabrykę. Parafinownia powstaje, czyli ten papier zaczyna być

0: i powstaje wspomniana orkiestra zakładowa. Ona powstaje dokładnie po przewrocie majowym, kiedy Piłsudski wraca do władzy, kiedy legioniści pod auspicjami swojego wodza porządkują rzeczywistość polityczną. Jakie były okoliczności przewrotu majowego, jakie jest Państwa zdanie na ten temat? Pozostawiam każdemu do oceny. Natomiast fakt jest taki, że legioniści po tym incydencie wracają już do domów i panowie Józef Szczygieł i Józef Pruski zakładają, za zgodą oczywiście Ignacego Seroga, orkiestrę zakładową. I dalej zakład się rozbudowuje, powstaje klub sportowy, również finansowany przez fabrykę i wspomniany już, jak mówiłam, klub tenisowy RKS, czyli Robotniczy Klub Sportowy Zabłocie. Przez krótką chwilę świat się uspokoił, później zaczynają się strajki robotnicze, które przynoszą faktycznie rezultat, przynoszą rezultat w postaci podwyżek dla robotników. Świat się rozwija, właściciel pakietu większościowego, czyli Ignacy Serok, przypominam, był niemieckojęzycznym Żydem. We wspomnieniach mieszkańców pozostaje cały czas wyobrażenie człowieka, który faktycznie bardzo słabo mówił po polsku. Natomiast większość pracowników, solidna większość, to były osoby wyznania katolickiego. W związku z tym Ignacy Serok wspiera budowę kościoła katolickiego w otulinie fabryki, przekazując działkę na budowę tego kościoła, będąc oficjalnie deklarował się jako bezwyznaniowiec, natomiast pojawia się w dokumentach informacja, że jest religii mojżeszowej. I w takich też zresztą obyczajach i zwyczajach wychowuje swoje dzieci. I świat się jakoś układa. Jest ta orkiestra, jest straż pożarna, jest trójzmianowy system pracy, jest kościół. Kościół powstaje pomału, bo on dopiero zostanie.
1: Ochronkę dla dzieci też nie było.
0: Tak, tak. I ochronka dla dzieci. Zaczynają się utwardzone drogi, w części przynajmniej. Osoby pracujące na stanowiskach kierowniczych również zyskują, zatem pojawiają się inne domy. Świat się wydaje być coraz bardziej przyjazny. No ale jak Państwo wiecie doskonale, od roku 1918 do 1939 to jest chwila. I ta chwila zmienia bezpowrotnie wszystko. W 1939 roku, w momencie kiedy Niemcy wkraczają na te tereny, jednym z pierwszych obiektów, jakie zajmują, jest fabryka papieru Solali, z uwagi na rozmach inwestycyjny tego obiektu. I tam też ulokowana jest w części, bardzo pilnie strzeżona zresztą, produkcja dla armii. Łącznie z tym, że zatrudnione tam osoby, młodzi ludzie, dziewczyny i chłopcy, w pewnym momencie wszyscy są wywiezieni na roboty do Niemiec. Dodam jeszcze tylko, że z takich interesujących rzeczy, bo wspomniałam już o 5 Alei w Nowym Jorku, wspomniałam też o opowieściach związanych z takimi mitami miejskimi, gdzie mówi się o tym, że Ignacy Serok gdzieś tam zmarł w przytułku i tak dalej. To nijak się ma do rzeczywistości. Udało się rodzinie Serogów wyjechać do Francji. Przez jakiś czas zamieszkiwali tereny, które umożliwiły im bezpieczne przetrwanie. Później opuścili część okupowaną przez Niemców i przenieśli się do części południowej. I Ignacy Serok umiera w roku 1944. Urodził się w roku 1871, więc nie był już wtedy najmłodszym człowiekiem, a można domniemać, że to, czego doświadczał, to była na tyle duża trauma, że to nie pomogło przy motywowaniu się do życia. Olga Serogowa przeżywa męża dłużej niż on. Jednej z córek udało się wyjechać przez Rzym do Argentyny, druga ląduje w nieco szalonych okolicznościach w Australii. To jest ciekawa historia. Historia niezwykła i szkoda, że przerywa ją druga wojna. Akurat takie historie przerwane przez drugą wojnę towarzyszą narracjom Polski prowincjonalnej bardzo często. Natomiast to, do czego chciałabym Państwa zaprosić na pewno, to, żebyście Państwo przyjeżdżając tutaj mieli czas na to, żeby zobaczyć tą budowlę, ten zespół budynków, które dla, myślę, architektów, dla budowlańców, dla budowniczych, dla pasjonatów historii lokalnej, dla pasjonatów historii nietypowych, tych takich mozaik polsko-żydowsko-niemiecko, czasami jeszcze rosyjskich, mogą być interesujące. Bo rodziny Serogów już w Zabłociu nie ma, Zabłocia też już w zasadzie w takiej formie jak wtedy nie ma, bo
1: a nie zastanawiałaś się nad tym, co by było, gdyby właśnie nie było wojny i takie postacie jak Serok, ale wielu innych tutaj bardzo zamożnych i takich przedsiębiorczych Żydów funkcjonowałoby dalej? To myślę, że Zabłocie byłoby chyba bardziej rozwinięte niż sam Żywiec.
0: Kto wie, co by to było? Trudno powiedzieć. Miałam kiedyś przyjemność rozmawiać z Wojtkiem Biedroniem, który pochodzi z Żywca, pochodził, a już nie żyje, i reżyser, i pisarz. I to pytanie też padło. Z uwagi na koneksje rodzinne dość odważnie wyrażał różne opinie na ten temat. Ja nie jestem chyba zwolennikiem

0: opowiastką takich historii kontrfaktycznych. Znaczy można snuć różne wyobrażenia. Chciałabym natomiast, żebyście Państwo spacerując po tym Zabłociu spróbowali dostrzec w nim to, co ja dostrzegam. Tutaj jest pewna nostalgia. I myślę sobie, że Serogowie wyjechali, ratowali się i słusznie. Ja w takich okolicznościach też bym ratowała swoje dziecko, swoich bliskich za wszelką cenę i uważam, że to jest naturalny odruch człowieka. Natomiast po nich pozostało dużo, bo sądzę, że w tej społeczności dzięki nim pojawiła się i potrzeba kształcenia, i potrzeba ruchu migracyjnego. Ludzie, którzy przyjechali tutaj szukając pracy w tej fabryce i w instytucjach towarzyszących tej fabryce, oni tutaj zostali. Być może zmienili nazwiska, być może te nazwiska się spolonizowały, a może po prostu oswoiliśmy się z nimi, bo większość z nas nie nosi nazwisk kończących się na skiska. I ten świat i tak się zmienił w ogromnej mierze dzięki tej inwestycji, która zaczęła się dość niepozornie, po prostu jako desant z Bielska, a w dwudziestoleciu międzywojennym stanowiła główną oś rozwojową tego miejsca, nie tylko w obszarze drenażu produkcyjnego zasobów lokalnych, ale przede wszystkim jako budowanie takiego mikrokosmosu, które miało stanowić szansę na dobre życie dla ludzi, którzy w tym mikrokosmosie uczestniczyli. Stąd też mieszkańcy Zabłocia mówili, że Solali stało się integralną częścią tej wsi i że przynajmniej jedna osoba z każdej rodziny tam pracowała. Tak musiało być, skoro w szczycie ta fabryka zatrudniała 3000 osób. To jest niebywałe. W systemie zmianowym, gdzie wieża zegarowa wytyczała rytm i tłumy ludzi szły od bramy w stronę dworca i od dworca w stronę bramy. I to życie się toczyło. Dzisiaj wieża, która ma cztery cyferblaty na wszystkie cztery strony świata, stoi, jest majestatyczna, można zrobić naprawdę piękne zdjęcie. Można też dać się przytłoczyć temu, co się widzi, bo zobaczycie Państwo pozostałości. One zwykle mają charakter takiego odpadu historycznego, ale może przyjdzie czas, że pojawi się kolejny dobry duch, jakiś kolejny Ignacy Serok, albo Bernard Serok, albo może Olga Serok, albo Berta z domu Korn, z wizją, że jest tu płasko, stosunkowo niedaleko Bielska, przy linii kolejowej jest rzeka, która płynie łagodnie i jest całkiem ciepła, bo jest odsłonięta w przeciwieństwie do Koszarawy, która jest dynamiczna, ale zacieniona. Tu wszystko jest w zasadzie. Są góry, jest woda. Jeszcze w międzyczasie powstało jezioro, też stosunkowo blisko. I może po prostu Zabłocie czeka na kolejnego Ignacego Seroka ze swoją wizją. Na razie Państwa serdecznie zapraszam. Może wśród Was się znajdzie taki właśnie Ignacy Serok. Myślę, że warto pamiętać o osobach, które trochę zmieniły w środowisku patrzenie na to, co można, a czego nie, i inaczej zdefiniowały kategorie szansy dla tych ludzi. I to jest niezwykłe. Serdecznie zapraszam do Zabłocia po lewej stronie rzeki Soły. Wysiadacie Państwo na dworcu kolejowym w Żywcu i szukacie fabryki papieru Solali. Wieże widać. Piękny kościół po drodze warto również zobaczyć. Można się tutaj powłóczyć, posnąć, pooglądać ten mikrokosmos i pomyśleć z sentymentem o Ignacym Seroku. Zapraszam serdecznie, Anna Barabasz.
1: SK Beskidy.
2: Serdecznie zapraszamy do żywieckiego kina Jenosik. Tym razem chcemy Wam szczególnie polecić nasz cykl Klasyka na topie, w którym prezentujemy filmy, które wywarły niezatarte piętno na kinematografii, wciąż wywierają ogromne wrażenie na dużym ekranie, a wracają po latach w nowych, odnowionych cyfrowo wersjach. Już w piątek, 26 czerwca, kultowy film Davida Finchera Fight Club z niezapomnianymi kreacjami Brada Pitta i Edwarda Nortona. A początkiem lipca pokażemy Wam pierwszy film Christophera Nolana pod tytułem Following, który będzie można zobaczyć po raz pierwszy na polskich ekranach. Warto poznać narodziny stylu jednego z najważniejszych współczesnych reżyserów, zanim na ekrany trafi jego najnowsza produkcja, epicka Odyseja na podstawie eposu Homera. A to nie wszystko, bo już w sierpniu mamy dla Was kolejne niespodzianki, Milczenie owiec oraz Tańczącego z wilkami. Obserwujcie naszą stronę, wszystkie informacje w zakładce cykle www.kinojanosik.pl. Serdecznie zapraszam, Grzegorz Jagosz, Kino Janosik.
1: SK Beskidy.
3: Dzień dobry Pani Marysiu, jesteśmy u Pani Marii Grzegorek w Juszczynie. Co by się więcej dowiedzieć o stomajtnych rzeczach, których ja już nie pamiętam. A tym razem chciałabym się spytać o dzień targowy. Jak to wyglądało

0: na Żywiecczyźnie.
1: Witam pięknie. Dzień targowy na Żywiecczyźnie, no to zawsze był we środę. To gaździny, co miały mleko, masło, a nie miały ta wiela czego innego do przedania, to przeważnie szły tutaj do Gronia, na nogach i potem na Sastów i Kuzywcu. No i szły na torg pod Łopsory.
0: Sastów jest tam na Czebini.
1: Na Czebini, no. No i szły na torg pod Łopsor nazywali. Torg był pod Łopsory. No i tam, wiecie, przodowały, handlowały, a zaś za to kupiły gajsu, soli, kapkę cukru.
0: Co to był gajs?
1: No to była nafta do lampek naftowych.
0: Tabak pewnie.
1: Tabak, chłopu, no to trzeba było iść do trafiki i w trafice kupić tego tabaku. No, ale tak, co więksi gazdowie, no to wiecie, mieli konia. No to siadały baby ze synem, albo też z chłopem swoim, jak chłop żył, no i jechali na torg. Na torgu to tam, wiecie, rozmaitne rzeczy przodowali. I zwierzyna była, gowiedź, bydło, kury, gęsi, co jeno kto miał, to se, co by se zaś kupić, co inse. Czy jaki oblecyni na siebie, czy co ka, czy jaki goździorta do chałupy, no co ta było potrzeba, bo jak już się gorki podziurawiły, no to trzeba, jak się nie dało już załotaj, no to trzeba było kupić nowy. No i tak to lecy, co na tym torgu się działo. Nawet z Justyny jeździła tako, łódź ślopka go dali, baba. I u nas jeździła kozdy torki. Ludzie tam się schodzili pod Łopsorem, wiedzieli ka u nas towo i ona nastawiała ręce, nogi, kości, kany, kto co miał, to i ta dali jaki pieniędzy, gorzołecki też wypiła, także zaściuk ją, kto przywiózł na
0: zup. Lekarz roz w tygodniu.
1: Tak, roz w tygodniu zawdy jeździła, jak ino się dobrze czuła, to bardzo długo jezdowała. I tam się ludzie schodzili. No to tak, jak przyjechali, to przeważnie jak już jechali wozem, a grubsi gazdowie w jesieni już wiecie po zbierkach, to ta ziomniaków kapkę sprzedali, jak mieli pełną piwnicę, jak zaś mieli zbozo więcej, no to przedali. Kury już jajka niesły ku jesieni, te młotki, co się wylęgły w czas, no to nabrali jajek, no to gaździno honornie se jechała na wozie. No ale czasem i wzięny i te gaźni, co szły na nogach, no to na zoptezik czasem wzięny ku chałupie. Nakupili chleba, bułek, takich słodkich kukiełek, no i wiecie to, co najważniejsze, tej soli, no i tego gajsu i cukru trochę, no i kto nie miał, no to i mąki, bo wiecie, nie zawdy ta było tela, żeby co chwila do młyna jeździć i wozić. No to co trzeba było, to się pokupowało i jechało się ku chałupie. To już jak jechali na zup, to dzieciska już czekały na mamę u drugicy, ta wiedzą jakie bułki, dobre kukiełki, słodkicy, co, tak się cieszyły.
0: Sami takich nie umieli upiec, co?
1: No, chociaż w chałupie się piekało, ale to wiecie, takie słodkie, jakieś dobre, no to już to się w Żywcu kupowało u gałusków, bo oni to tam mieli. Ale przychodzili też ku gazdom tam i zjednali do roboty tam pod Łopsor, bo tam mieli wielkie pole gałusko.
0: Kiedy ten Łopsor, a to było?
1: To było tu pod kościołem, jak przemienili w stronę tu starego szpitala. Tutaj to było.
0: I tam było,
1: tam było 50 hektarów pola, mieli gałuskowie. I trzeba było to obrobić. Tego było strasznie dużo. Także przychodzili na torgi, szukali takich sykownych młodych parobków z koniami, czy co, bo jak sadzili, czy sioli, to potrzebowali, no to tam mój ujek, też tam babka godali ze jej syn, to on też tam jeździł robować do tych gałusków, no to ta, wiecie, godnie pojedli, bo oni mieli piekarnię, no i to im tam zawsze dali pojeść i zapłacili i od tej roboty. To też ci właśnie gazdowie przychodzili i też tak jednali. No to jak się im kto tak sprawdził, że był sykowny, no to go stale pytali, kozdy rok. No i tak się tam zmówiali. No niektórzy gazdowie to zawdy kupowali nie u Żydów, ba kupowali u Poloków. To była ta kopani Rundzkowo, co ona miała sklep, to moja babka zawdy u niej kupowała, to potem jak przychodziło na święta, to ona syczkim tym swoim, co ich znała, co kupowali u niej, dawała kolędę. Dawała gorski, szklunki, jakiś gorki, każdy rok co insa. I było to bardzo bogate, niektóre były z porcelany, niektóre talerze były fajansowe, ale gorski były porcelanowe. I te szklunki ze skła.
0: Ale to jak się zostało?

0: Więcej było tych właśnie Żydów, mieli sklepy nie z Polaków.
1: Więcej było Żydów, no to tak, niektórzy nie mieli zapłacić. No to nieśli do Rądskule, babka mieli rentę, no to mieli pieniądze, bo u Rądskuli trzeba było zapłacić, nie dało się na krychę brać.
0: No ale czym więcej właśnie tych Żydów miało, sklepy, co byli
1: oni mieli,
0: bogatsi?
1: Tak, oni umieli prowadzić geszeft, no. A ci, co u niej z tego zyli, z tego handlu i u niej lepiej, to umieli opanować ten handel, nie znasi górole, nie znasi żywcocy. Także, kto nie miał pieniędzy, seł do Zyda, a Zyd zaznaczył kryską, kto mu ma dać.
0: A potem zrobił drugą kryskę do tego.
1: I trzeba było potem powiedzieć na jaki cos, bo jak nie, no to przyjeżdżali, zabrali ci cielecy, co jak ześ nie płacił długo, albo ci do sądu oddali. Jak za dużo było nabrane.
0: Bogacie.
1: A Zyd kolędy nie dawał. No także nie wortało do Zyda chodzić.
0: A jak oni się tam na tym targu dogadywali, dobijali targu, jak to gadali? Bo trzeba było, nieraz było tak, że jak się nie targujesz z nim, to się czuje taki obrażony czy co.
1: Tak, bardzo się tarzyli się strasznie, a przybijali, a zaś nie, a ten się nie godzi, a ten się godzi, a tak. Ja zdobili targu, jak to było zwierzę, jaki czy co, no to trzeba było zapłacić, ale jeszcze trzeba było dać pasterzowi lutek. To jaki tam pieniądzek temu, co to co tam odbywał, ten lutek trzeba było zapłacić.
0: Ja pamiętam taki wierszyk, nie wiem skąd mi się wziął, jak się targowali. To było takie coś właśnie o zwierzętach. Kilo za te woły, 4 talary, kilo za te siwe, 4 prawdziwe. I przybijali ręką, dej no. Panie Boże, co by się chowały. No. A to musieli jeszcze splunąć te coś na to.
1: No.
0: Tak
1: żeby sobie to już było przeklepane.
0: A jeszcze poteśli do Żyda do karczmy.
1: I trzeba było nagowić, to nie tak do ręki dawaj, bo nagowić trzeba było wychynąć porwóz na krowę i dopiero se gazda brał.
0: Żeby się
1: A oglądali, a cymok cienki rogi, a cymok.

0: Moraci zdrowe, no i taki było.
1: Ale łopijali to po tajesce?
0: To znaczy się raczej nie łopijali. Jak poszli kupować co, a tanio kupili, no to se tak uchałpiał zienicusik, nie? Jakiego ci pocka se kupili, czy ta poszli do Zyda na kwaterkę jaką wypić, piwska albo cegło. Jeszcze chciałam powiedzieć, że jak szli na torg, no to zawsze starali się wziąć zieli torgowe. Albo to my możemy powiedzieć, że to było zieli świętojońskie, bo zieli świętojońskie to wiesz co to jest, czy nie wiesz?
1: No poświęcone ziele.
0: Ale jakie, wiesz? Dziurawiec, to jest zieli świętojońskie.
1: Tak?
0: No.
1: No i ten... to, ale to po co to brali?
0: Po to brali, żeby się torg wydarzył, żeby tanio kupili albo dobrze sprzedali.
1: Dziurawiec brali ze sobą?
0: No, to zieli się nazywało torgowe, albo zieli świętojońskie, do kieśnicy by się darzyło. No powiem wam, że na torg to była ważna rzecz, żeby zajechać, bo wtedy następowała ta wymiana. To kupili, to se sprzedali, to se kupili, to se tam najemni się ka do roboty, to zaś gazdowie się zeszli i mieli dziwkę do wydania, to kawalera do łozynienia. No już się ugodali i to torg był taki ważny, jak nie przymierzając idzenie w niedzielę do kościoła.
1: Tak to było, zadaj, tak to bywało. I te z łodzieni na tym torgu można było popatrzeć, kto skąd jest, bo oni się umieli pięknie różnić, jak
0: tak,
1: się to godą.
0: Tak, bo w każdej wsi było troskańce łodzieni, no. Jeno, że na torg to się tak pięknie, wiecie, nie oblekali, bo to by przeważnie były siwizny, bo to przez do tych kabotków wysywanych nikt się nie ubierał, no bo ta się by byle kawy maścił na

Na tor, kto się tak pięknie wycieniał, oblekali. Ba to by przeważnie były siwizny, bo to przez do tych kabotków wysywanych nikt się nie ubierał, no bo ta się by byle kawy maścił na

0: Nie sław tamte czasy. I umiał se to wyobrazić, jako to na tym targu było. Chociaż jak była dziewczynciem, to my też sprzedawali borówki, bo trzeba było na trampki do szkoły zarobić, sobie se kupić takie, jakie się nam widziały.
1: Grzyby.
0: Czy maliny się zbierało. No to były takie czasy, które ja jeszcze kapkę pamiętam, ale teraz to już jest całkiem inne czasy, a 50 roków czy 60 też było inaczej. Także to się wszystko zmienia i fajnie by to było właśnie mieć. Dziękuję właśnie za te wiadomości, bo jak się to za ileś tam roków odsłucha, to będzie całkiem inny świat.
1: Tak.
0: I niech za to kany zostanie.
1: No ja też dziękuję, żeś mnie wyposłuchała.
0: Dziękuję bardzo.

0: Kawka bez kidy.
1: Proszę, udaj się daleko, podróż gdzieś.
2: Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś.

0: Nie.
1: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
6: Two ships in the night.

0: SK Beskidy.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest, że da się zdjąć okulary skojarzeń.

Jestem jak worek z farsą, oni czują samotność, a ja nie czuję już nic, wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non-stop, ej, to podgląd, mam w iPhone'ie jak nic, eskam na okrągło, jest

0: Jak worek z forsą, oni czują samotność, a ja nie czuję już nic, chodzę do klubu wolno. One się patrzą nosą, ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem, jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie mockę, chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne. Hej.

wiesz? Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,